0: Autopromocja.
1: Każdy piątkowy wieczór słuchamy płyt, które zainspirowały niejedno pokolenie.
2: Nie zważamy na gatunki, a na jakość prezentowanych albumów i artystów.

0: zarówno tych uznawanych za klasycznych, jak i tych zapomnianych. Muzyczne archiwum Radia Wrocław Kultura każdy piątek o 21:00. Jerzy Węgrzyn
1: i Michał Kwiatkowski. Powtórka audycji w soboty od godziny 11:00.

Radio Wrocław Kultura.

That's okay, lady. I feel much better. Thanks.

0: autopromocja.
1: W każdy wtorek o 19 w Radiu Wrocław Kultura rozpoczynamy Ścianę Dźwięku.

0: Śledzimy to, co dzieje się na współczesnej muzycznej scenie, ale staramy się też rzucić nowe światło na nagrania sprzed lat.
1: So, you thought it was three, it's really four. Watch. Three. But what's really happening?

0: We wtorki jesteśmy premierowo. Powtórki audycji można posłuchać w soboty o 15. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja. Kiedy ja

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek po południu spotykamy się w sprawie teatru, opery, muzyki klasycznej, musicalu. Rozmawiamy wzajemnie się słuchając.
2: Chcę zapytać, jak pracujesz nad rolą? Czy wychodzisz z siebie, czy jednak szukasz w sobie również?
3: Szukam jak najbardziej w sobie, już tak nawiązując do metody Lee Strasberga, o której rozmawialiśmy parę miesięcy temu. I śmieję się, ale oczywiście szukam też w sobie, no bo tworząc tę postać jednak korzystam ze swojego ciała, ze swojego głosu, ze swojej wrażliwości, więc jak najbardziej ta postać jest związana ze mną.
4: Też zmieniony tytuł spektaklu, tak, czyli Katarzyna, tak. Czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści, jako ten główny motyw tego, jak to, co czytamy i też co oglądamy, wiadomo, seriale, komedie romantyczne też gdzieś w to wchodzą, kształtuje nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie relacji i jak to potem w czasem smutny, a czasem bardzo zabawny sposób zderza się z tym, jak to wygląda w rzeczywistości.
3: Tak, i wpływa na nasze zachowania i decyzje, nie?
2: To jeszcze powiedzmy, że scenografię i reżyserię Katarzyna Pawelec.
3: Świateł reżyserię.
2: Tak, światło oczywiście. Podkreśla reżyserka, żeby czasem nie pomylić. Dobrze, słusznie, trzeba walczyć o swoje.
1: Kultura DAB plus teatr i nie tylko. We wtorek o 16:00, powtórka w środę od 8:00. Grzegorz Chojnowski i goście.
0: Autopromocja.

Yo, yo, yo. To nie będzie piosenka o miłości. Nie, nie. Ani o gryzi. Gryzia, gryzie, adzie, adzie.

0: Autopromocja.
1: Młody Ludwik pojechał do Wiednia na studia do Haydna, cokolwiek się rozczarował, bo mistrz nie poświęcał mu tyle czasu, ile oczekiwał. Ale wiemy na przykład o co najmniej kilku publicznych wyrazach szacunku ucznia dla Haydna. To ostatnia dekada XVIII wieku, Mozart już nie żyje, Józef wraca do Wiednia z Londynu, a Beethoven gra na jego cześć swe tria fortepianowe z opusu pierwszego w salonie księcia Lichnowskiego. Podobno zmęczony Haydn nie docenił kunsztu czy to jednej z kompozycji, czy to wykonawców, a może po prostu trzy tria na ten wieczór było za wiele. Beethoven się oburzył, ale kolejne dzieło zadedykował jednak Józefowi, sonatę F-moll. No a na koncercie z okazji 76. urodzin Haydna Ludwik ucałował dłonie i czoło najstarszego z wiedeńskich klasyków, tej świętej trójcy muzyki europejskiej tamtych czasów. Wariacje w Radiu Wrocław Kultura. Na żywo w środę o 21:00, powtórka w sobotę o 19:00. Grzegorz Chojnowski, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: A jak bez... No dobra, dobra. Bez tego. Spróbuję.

0: autopromocja.
1: Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje.
0: Autopromocja.

Jak książki zżera, żółć tak zżera mnie nuda. Czuję, że znikam. Znów gdzieś słyszałem, że mam głos jak A, wąs jak D i piosenki jak

zaryczał swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, wśród więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel.

Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Chojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: Znaczy, nic nie robienie jest najgorszą rzeczą, prawda? I to wynika z różnych powodów. Są takie sytuacje, że na przykład bardzo dobry aktor zagra jakąś rolę, a potem nie robi nic przez dłuższy czas. Jako za karę z tą rolą, jakoś bardzo związana jego twarz, że będzie kojarzony czy coś. Albo że duży sukces odniósł, też tak może być. Komuś się coś udało, no a to już jemu na pewno już woda sodowa, to już jego to nie. To różnie tak się zdarza. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby mieć pracę, utrzymać rodzinę i płacić alimenty albo. Wie pan, najważniejsze jest chyba w tym wszystkim to pragnienie wolności i właśnie możliwość odmawiania często propozycji, które nie spełniają naszych oczekiwań. Ja to kiedyś powiedziałem, bardzo jest to porównywalne do call.
1: Do call girl, chciałbym powiedzieć, tak? Ładnie.
2: Poprosimy pana tutaj. Płacimy tyle i tyle, a potem no to panu już dziękujemy.
1: Wieczór z Kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Chojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry.

0: Adam Lepka.
1: Radio Wrocław Kultura.

Nad rzeczką opodal krzaczka spotkała kaczka Polaczka. Zadała pytanie kaczy, czemu ten Polaczek płacze?

0: Polaczek odpowie kaczce, że tęskni do życia w paczce, a bardzo przygrzewa słonko cały rok nad Amazonką.
1: Chlap, chlap, chlip, chlip, to nadwiślański typ.

kto ciebie, Polaczku młody, wyrzucił na antypody. Dlaczego za paczką biadasz, a się pocztą sam nie nadasz?

0: Polaczek się mocno skupił, bo mądry był, a nie głupi, i stwierdził sensownie w sumie: wiesz, ja chyba już nie umiem.
1: Chlap, chlap, klip, klip, to nadwiślański typ. Chlap, chlap, klip, klip, to nadwiślański typ.
0: Zmęczony zabójczą dietą, bo Błotko w

Chlap, chlap, chlip, chlip, ten nasz nowy nadwiślański typ. Chlap, chlap, chlip, chlip, ten nasz nowy nadwiślański typ.

0: Radio Wrocław Kultura. Na bis.
1: Radio Wrocław Kultura.
0: Piosenka tygodnia w Radiu Wrocław Kultura.

0: nie wiem, czujesz jakąś odpowiedzialność? Jakąś presję?
1: Presję to nie, ale odpowiedzialność, no wiadomo, to są poważne, wiesz, poważne rzeczy. Natomiast czuję ogromną radość z tego, że po raz kolejny mogę pracować we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, że jakaś droga, która się zaczęła przy rzeźni numer 5, przy reżyserii Marcina Libera, przy której byłem dramaturgiem, jakoś, wiesz, dalej trwa. No i cieszę się, że możemy się tak jak się już prawie 2 lata temu spotkaliśmy przy okazji przemiany Kawki, tak teraz się spotykamy przy okazji po tamtej stronie Alfreda Kubina.
0: No teatr to poważna rzecz, oczywiście, nawiązując do tych twoich pierwszych słów. Jeszcze Marat Sad był chyba, prawda?
1: Jeszcze
0: dramaturgicznie Marat Sad, tak. Z Marcinem Liberem. Tak was zapowiedzieli na stronie Teatru Telewizji, nie wiem, czy czytałeś, Michał. Wywrotowy duet teatralny w osobach dramatopisarza Michała Kmiecika i reżysera Marcina Libera. Chodziło oczywiście o Prałata w Teatrze Telewizji. Zresztą gratuluję spektaklu. Myślę, że przyłączą się koledzy do tego.
2: Ja też, ale nie wiem, czy słyszałeś.
0: Twórcy nie biorą jeńców i suchą stopą przemierzają wszystkie kręgi piekielne. Ten duet z Liberem to dobry duet oczywiście, ale czy wywrotowy?
1: Nie wiem, ja mam poczucie, że nie wiem, ja chyba nie myślę w tych kategoriach, nie? To znaczy,
0: jest trochę duetów wywrotowych w polskim teatrze, w historii. Strzępka, no Demirski,
1: jest trochę duetów,
0: Sulima,
1: które
0: Piaskowski.
1: Się, wiesz, powywracały, nie? Więc to w ogóle nie wiem, czy to w tych kategoriach bym rozpatrywał, ale no jest tak, że co jakiś czas pracujemy sobie z Marcinem i robimy wtedy inne rzeczy niż robimy osobno i uważam, że jest to nie tylko higieniczne, ale też dość ciekawe, bo ta współpraca, no, Chryste Panie, to już trwa długo dość, właśnie policzyłam, ta współpraca z Marcinem, no i tam sobie robimy różne rzeczy. Teraz robię Kubina.
0: A czy praca Libera ciebie jakoś inspiruje? Marcin na pewno zawsze dba o to, by spektakle były, powiedzmy, zresztą sam to tutaj w studiu powiedział, atrakcyjne.
1: I to mu się wspaniale udaje. No pod tym względem, wiesz, pod tym względem, żeby ludzie, którzy przychodzą do teatru, się w tym teatrze nie nudzili i żeby mieli dobrze spędzony czas, to oczywiście tak, ważne mi się to wydaje. Wiem, że są osoby, które jakby pracując nad przedstawieniami, jakby niespecjalnie zajmują się tym, żeby widzowie mieli dobrze spędzony czas. No, jakby można i tak, jest mi to jakieś niezbyt bliskie myślenie. Natomiast no nie wiesz, to dla mnie to są trochę różne rodzaje działalności, nie? To znaczy ta praca z Marcinem też polega na, gdzieś wydaje mi się, przez to, że trochę już tych przedstawień robiliśmy w różnych sytuacjach, jakby w różnych momentach, nie? Też tam troszkę jesteśmy teraz na takim etapie, który zresztą jest dla mnie ciekawy, bo tak wrzucamy sobie troszkę do ogródka kamyczki, nie? I jak tu, i co z tych kamyczków, jakby dalej trzeba... Znaczy to tak w sensie mam poczucie, że nie tylko jakby się, wiesz, nawzajem inspirujemy, ale też wrzucamy sobie zadania do rozwiązania, nie? I tak jak no nie wiem, jakby któregoś dnia Liber do mnie przyszedł i powiedział, słuchaj, jest sprawa Paprykarz Szczeciński, trzeba zrobić spektakl. Tak mam poczucie, że no teraz tak jakby w międzyczasie wydarzyły się gdzieś tam inne rzeczy po drodze, natomiast no to jest jakaś współpraca, wiesz, w której mam poczucie, że nawzajem jesteśmy dla siebie inspirujący, nie? W różnych aspektach.
0: To jeszcze jedno pytanie przed piosenką. Mariusz, Maciek, pracowaliście z Liberem również. To jakbyście porównali tych dwóch reżyserów już w takim reżyserskim stylu? Michał się tutaj zaśmiał. Nie spodziewali się takiego pytania. Teraz dyplomatycznie milczą.
3: Nie, myślę nad odpowiedzią po prostu, żeby ona nie była taka byle jaka. Wydaje mi się, że

0: Marcin robi dużo rzeczy z wygłupu, zabawy, z jakichś spontanicznych rzeczy, a Michał jest bardziej... dużo więcej gadamy o postaciach, o świecie, jaki budujemy. To zupełnie jest inne podejście. Z dwóch zupełnie innych stron, ale i praca z Michałem, i z Marcinem są wielką przyjemnością.
1: Dodasz coś, Maciek?
2: Terry Pratchett miał taki fajny cytat odnośnie chaosu, że chaos ma tę przewagę nad porządkiem, iż jest lepiej zorganizowany. I mam wrażenie, że zarówno u Marcina, jak i u Michała mamy do czynienia z pewnego rodzaju chaosem, jakimś rodzajem takiej reżyserii intuicyjnej, dosyć dynamicznej, gdzie się wiele rzeczy zmienia w trakcie. Ale nie jestem w stanie wskazać różnic, choć oczywiście one istnieją i wyraźnie się je czuję.
1: Słuchamy Anny Marii Jopek, a wytłumaczymy za chwilę, dlaczego ona właśnie teraz śpiewa.

0: Radio Wrocław. Kultura. Teatr.
1: Michał Kmiecik, Mariusz Bąkowski, Maciej Kowalczyk. Michał jest reżyserem spektaklu Państwo Snu, a panowie są odpowiednio. Mariusz jest rysownikiem, a Maciek jest skrytym młynarzem.
2: Między innymi.
1: Między innymi. To jeszcze jakaś tam rola?
2: Jeszcze
1: tak?
2: Wcielam się w rolę kawalera Denemiego.
1: A, dwie role. Naliczyłem 13 osób w obsadzie, ale oczywiście ról jest więcej.
3: To nie doliczyłeś.
1: Tak? No to być może. To ile?
4: 17 nas jest tam.
1: Aż tyle? O.
3: Dużo nas jest.
1: No jest rzeczywiście. To będziemy to weryfikować za jakiś czas. Natomiast chciałbym cię zapytać, Michał, dlaczego ja wysiadam?
3: No nie wiem, puszczasz piosenkę, a później ja mam odpowiadać, czemu puściłeś taką piosenkę.
1: No ty jesteś inspiracją dla tej piosenki.
3: Ja siadłem dopiero, przyszliśmy tu przed chwileczką. No nie wiem, nikt mi nie powiedział, że że do Anny Marii Jopek, ja?
1: No.
2: Naprawdę się.
1: Wiesz, w przeciwieństwie...
2: Czy powinienem jakieś swoje modowe wybory jakby zweryfikować?
1: W przeciwieństwie do niektórych ja czytam opisy spektakli przed... premierą i tutaj w opisie jest ja wysiadam Adam Maria Jopek właśnie, oprócz Majka Patona umieściłeś to
2: Jezu,
1: osobiście.
2: To poszło, wiesz co, no ja przed premierą to się zajmuję premierą bardzo. Jezu, no.
1: To ja zacytuję, a ci, co mieszkają w nim jeszcze dłużej, nie słyszeli również Anny Marii Jopek, gdy śpiewała "Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam".
2: O Jezu, no to wiesz co, no to ty... No różne rzeczy, wiesz co, bo... ale głupoty. Ja pamiętam, jaka... Tak, bardzo piękna piosenka. Pamiętam, no bo to jest tak, że wiesz, że no jak... Co, no my jakoś tak te prace przygotowawcze do przedstawienia pierwsze to tak rok temu się zaczęły. I ja różne, wiesz, jak trzeba było tam różne eksplikacje, różne takie rzeczy... na jakby podsumowujący pewien etap roboty pisać, no to to pisałem, nie? I nie wiem, co mi, nie mam zielonego pojęcia, skąd mi to, że Mike Patton to wiem, bo chyba nawet wiem której wtedy płyty słuchałem.
1: Peeping Tom.
2: Peeping Tom. No.
1: Natomiast to ja wysiadam ma związek z tematem spektaklu i z Państwem Snu, więc powiedzmy już nie tłumaczmy się z piosenki, tylko z ja wysiadam, albo właściwie z tej drugiej strony, do której jadą, aspirują, marzą bohaterowie tego spektaklu.
2: Nie no, jadą. Jadą świr... Przepraszam. Bo to by dużo można było o muzyce opowiadać. Natomiast co z tą tamtą stroną?
1: To czym jest Państwo Snu?
2: No to zależy, kogo by spytać chyba.
1: To pytamy Michała Kmiecika.
2: Staram się nie mieć zdania. Czuję, że jakbym miał jakiś taki, wiesz, mocny, osobisty na to pogląd, to by mi to trochę przeszkadzało w pracy nad tym przedstawieniem. To znaczy jest, wiesz, są takie sceny, w których na przykład tak podając piłkę koledze, rysownik ma takie, że to wiesz, to w ogóle fantastyczne miejsce, w ogóle cudownie i tam wiesz, będzie można realizować marzenia różne takie, a potem ma, wiesz, w kolejnej scenie ma takie, a nie, to w ogóle wszystko jest ściema, oszustwo i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, jak robimy tę scenę, że mu się podoba, no to szukam argumentów za, a jak robimy tę scenę, że mu się nie podoba, no to staram się na tych aspektach skupić, nie? I wydaje mi się, że też jakąś, znaczy dla mnie ogromną wartością w tej pracy jest to, że jest raz tak, raz tak. To znaczy, że w zależności od tego, że mam jakąś, wiesz, mnogość postaci, które mają w różnych momentach mają różny stosunek i do tego miejsca, i do panującego tam porządku. I to się jakoś mieni, nie? I to się jakoś zmienia. I to jest... Ja mogę mówić, wiesz, mogę mówić o jakichś tam założeniach, o jakichś takich fabularnych faktach, które tam, wiesz, które mamy wywiedzione z powieści, o których mówią tam bohaterowie, nie? Natomiast mam poczucie, że coś, co jest jakąś taką rzeczą najlepiej charakteryzującą to miejsce, no to jest to, że każdy tam słyszy co innego, kiedy dostaje to zaproszenie. Każdy ma troszkę inne wyobrażenia, jak tam jedzie, nie? I ta zmienność tego, ta jakaś polifonia tego mi się wydaje najciekawsza w tym wszystkim.
1: To rysownik, czyli główna postać tego spektaklu, Mariusz Bąkowski, w jakim celu, albo może z jakiego powodu jedzie do Państwa snu?
4: Kurczę, stawiasz mnie w trudnym położeniu, bo ciężko o tym opowiadać i nie zdradzić paru ważnych rzeczy, które wolałbym, żeby były do odkrycia przez widzów.
1: Ja się mogę tylko domyśleć, że jest trochę rozczarowany światem, w którym żyje.
4: To znaczy tak, właśnie miałem o tym powiedzieć, że chyba taki punkt startu dla niego to szansa na spełnienie jakichś swoich aspiracji, spełnienie jakichś marzeń, obietnica lepszego życia, życia zorganizowanego wokół pewnych wartości, które są mu bliskie, które go interesują. I też taka wizja tego, że tam jest kimś bardziej spełnionym, bardziej szanowanym.
1: Bardziej wolnym? Przynajmniej inicjalnie.
4: Wiesz co, nie wiem, czy kwestia wolności tu jest jakoś specjalnie dla mnie istotna. Tam są inne tematy ważniejsze, ale może powiem tak. Rysownik jedzie tam z wielką wiarą, że w państwie snu jego życie będzie pełniejsze. I tak chyba najlepiej byłoby to zostawić.
1: Ten oryginał Kubina, zdaje się, nazywa się...
2: Po tamtej stronie.
1: Po tamtej stronie. To jeszcze zapytam młynarza i kawalera.
2: Dynami.
5: Dynami.
1: Jak ty tam się znalazłeś? W tym państwie snu, które gdzieś tam w Himalajach jest umieszczone.
5: Tak jak wszyscy poprzedni, to znaczy zostałem wyselekcjonowany przez pana i władcę tego miejsca, tego państwa miasta, które się nazywa Perła. I zostały mi wyznaczone, czy przydzielone zadania. Akurat skryty młynarz ma dosyć jasne i proste zadanie, to znaczy miele mąkę.
1: I w państwie snu też trzeba jeść.
5: Coś trzeba jeść i z tej mąki przecież jakieś jedzenie dla całej tej zgrai dziwaków, wrażliwców, ludzi z różnych stron, z różnymi historiami i z jakimiś też potrzebami. No on jest ich żywicielem w pewnym sensie. Jest, mogę tak sobie, przynajmniej myślę, że jest to jakiś rodzaj postaci alegorycznej. No ale przy tej książce to wszystko jest skąpane trochę w takiej mgle. Kubin jako prekursor kawki. To zresztą widać, bo dużo jest takich podobieństw do zamku kawki, czy też w drugą stronę. Jakiegoś dążenia do spotkania z drugim człowiekiem, jakiejś tajemnicy, czegoś, co jest nieokreślone cały czas, zagadkowe. Więc trochę tak mi się wydaje, że w tej naszej pracy się na atmosferze trochę takiej scenicznej skupiamy, a niekoniecznie na jakichś takich konkretnych zadaniach scenicznych.
1: Galeria postaci i tutaj to jest z pewnością aktorsko spektakl, który podoba się aktorom. Myślę, że kiwniecie głowami, bo tam rzeczywiście jest co grać i kogo grać. Natomiast ten Alfred Kubin, który pisał tę książkę i wydał, zdaje się, jeszcze przed końcem XIX wieku, nie?
2: 1907.
1: Siódmy. Ale te nastroje takie fendesieklowe cały czas gdzieś tam były i pewnie lęk przed tym, co się zdarzy za chwilę z cywilizacją, z ludzkością, gdzieś być może u podstaw tej książki był. I ja jestem zainteresowany oczywiście twoim spektaklem w tej chwili najbardziej.
2: Zapraszam serdecznie.
1: Ponieważ czy ten lęk przed tym, co nas czeka, czyli ludzi w XXI wieku, też gdzieś jest twoim zadaniem, żeby go okiełznać.
2: Znaczy, ja się nie poczuwam do kiełznania lęków, nie? To znaczy, natomiast wydaje mi się, że...
1: Albo odzwierciedlić.
2: Proszę?
1: Albo odzwierciedlić.
2: Wydaje mi się, że też coś, jeden z powodów, dla których ta powieść we mnie zarezonowała, to było to poczucie pewnego schyłku, nie? Oczywiście w przypadku Kubina był to zapewne był to schyłek CK Monarchii, której był poddanym. Pewien też upadek Zachodu, który ewidentnie Kubin to czytał. No przynajmniej jakieś tam bardzo podobne gdzieś rozpoznania, tak mi się wydaje. Więc no nie wiem, na pewno jakaś ta schyłkowość jest gdzieś w tej powieści. Czuję, że w naszym przedstawieniu to też gdzieś tam chyba jest akurat, no dzisiaj na próbie się zajmowaliśmy porannej tymi pierwszymi partiami, więc ja jestem raczej w tym, że wszystko dobrze, ale jak dojdziemy do ostatnich partii przedstawienia znowu, to pewnie będę w tematach upadku, rozpadu, końca świata i tak dalej.
1: Ale ciekawe jest być może to, jeśli ja dobrze rozumiem z tego, co wyeksplikowałeś, że Kubin wraca do XIX wieku, w tej komunie, nazwijmy jej.
2: No, nie bym nie używał słowa komuna, w sensie tak trochę mam wrażenie, że No, nie ma takich rzeczy w tej książce, nie? W sensie, no nie jest o tym.
1: Że nie ma sekty i tak dalej. Ja rozumiem, tylko no jest jednak pewna zamknięta społeczność.
2: No ale...
1: Do której się zaprasza, elitarna społeczność.
2: No, ale to nie jest, wiesz, ale jakby... To nie są tego... Bardziej bym to jednak, no na pewno to nie są komuny, nie? Na pewno nie są to sekty. Jest to może jakieś coś w rodzaju jakiś, czy to nie wiem, klubów w starym sensie, czy stowarzyszeń, czy coś. Tam na pewno, znaczy w sensie tutaj jest jakaś zasada organizująca tę społeczność, natomiast ona, nie wiem, no bardziej mi się, gdzieś mi się wydaje cechowa, jakaś taka bardziej niż, że tam jakieś hipsiarstwo, nie? To nie jest ani przedstawienie, ani książka o hipisach.
1: Okej, to zaraz to jeszcze dojaśnimy, ponieważ mnie z kolei się kojarzy, nie wiem, odkrywanie, nie tyle odkrywanie, co uciekanie do jakiejś Ameryki.
2: Na odwrót.
1: Jakaś kongregacja taka, która się tworzy i tworzy nowy świat, nie? A potem się też ten świat rozwala, bo się musi rozwalić.
2: No, ale po pierwsze, jakby, czy nie do końca jestem pewien, czy jakby tworzy świat nowy. Po drugie, raczej nie wiem, wydaje mi się, że tam jakby w podstawie są trochę inne założenia, bym powiedział, filozoficzne, nie? Inne, według innych koordynat jakby ta powieść, z innych inspiracji ona wychodzi. A raczej... natomiast też nie robimy spektaklu jakby filologicznego, nie? To znaczy pewne rzeczy, które gdzieś tam w tej powieści są, rzecz jasna, są też w naszym przedstawieniu, natomiast czuję, że tam są ważniejsze jakby ani tam Kotlina Fergańska nie jest ważna, nie? Ani tam, nie wiem, no na pewno żadne hipisiarstwo, nie?
1: No ale przenosicie akcję do, bo to jest oczywiście, to nie jest utopia, tylko tak zwana retrotopia, czyli...
2: No właśnie też, nie? To jest takie... Czy to jest, znaczy na pewno to nie jest utopia, nie? Bo to nie jest jakby państwo idealne, nigdy nie miało być państwo idealne.
1: Ale ta rzeczywistość jest jakaś umieszczona w latach 60., tak?
2: No nie, no tam jest po prostu zasada, że do państwa snu jakby lata 60. stanowią, ubiegłego wieku stanowią ostateczną granicę i tam po prostu żadnych nowszych rzeczy być nie może, nie? W naszym przedstawieniu też są to lata 60. ubiegłego wieku, tak jak w powieści, nie? Natomiast to nie wiem, jakby... to nie jest trochę... ja nie mam poczucia, no bo retrotopia, nie? To jakby wiem, że to też w jakichś tam papierach napisałem. Natomiast no retrotopia to jest jednak konkretne... To jest o zawracaniu kijem Wisły, nie? O po prostu jakby retrotopii, znaczy jakąś próbą retrotopii jest, nie wiem, trumpizm w tym momencie, nie? Czy no nie wiem, jakby różne inne takie dziwne, krzywe inicjatywy.
1: To przełóżmy to na ten nasz sentyment. Sentyment na przykład teraz takiego pokolenia, które jest rozczarowane życiem tu i teraz, nie wiem, Polską, Europą, światem i może chciałoby się za... Są tacy ludzie, którzy mówią, a jakie to były fajne czasy w PRL-u.
2: No jakby wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Jakby wiadomo, że ten... A najlepiej to było, jak byliśmy młodsi w ogóle. Ale no nie wiem, no wydaje mi się, że to też nie jest o tym, nie? To znaczy, że to można sobie tak jakoś łatwo... A, bo tam ten, że no nie wiem, jakiś konserwatyzm w tym jest. A mam poczucie, że ten zwrot, to jakby zapatrzenie w przeszłość jest jednak że to jest u Kubina bardzo, bardzo gdzieś tam bym powiedział wywiedzione z niczego, nie? To znaczy, czy patrzymy wstecz, czy jakby rozpamiętujemy przeszłość, czy właśnie się cofamy tam, czy jednak z tym życiem trzeba iść do przodu, nie? To jakby to mi się wydaje, wiesz, fundamentalną sprawą i w tej powieści, i w naszym przedstawieniu, nie? I oczywiście to się jakby w różnych historiach, w różnych postaciach różnie się to realizuje. Natomiast to nie jest, ani to nie jest o nie wiem, o po prostu zawiedzionych, wiesz, niezrealizowanych nadziejach, nie wiem, jakiejś kontrkultury, czy tam ani to nie jest, nie wiem, o tym, że teraz jest źle, o, kiedyś to było lepiej, nie? W sensie, że to nie jest, jakby nie czuję, że tam są gdzie indziej jakby stawki postawione po prostu.
1: Panowie, gdzie te stawki są według was?
4: Proszę, Maćku.
5: Myślę, że w funkcjonowaniu tego, to znaczy zadaniu sobie pytania, czym jest druga strona. Jeśli z jednej strony przybywamy do drugiej, mamy jakiś rodzaj oczekiwań, jakiś rodzaj obietnicy też, bo to jest jednak zaproszenie do tego państwa, miasta, to z czym my tam przyjeżdżamy i gdzie jest ten moment, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju rozczarowania tym miejscem, że... To miejsce samo się redefiniuje w pewnym momencie i okazuje się, że być może druga strona nie jest w niczym lepsza niż ta, z której przychodzimy, czy na odwrót. To jest może też pytanie takie w ogóle fundamentalne o to, że człowiek nie może znaleźć swojego miejsca w świecie, że poszukiwanie spełnienia jest po prostu skazane na niepowodzenie i my jesteśmy skazani na życiu w pewnego rodzaju niespełnieniu. Tak przynajmniej czytam większość z tych postaci, które się pokazują na scenie. Tam jest jakiś cały czas ciężar jakiegoś, jakiejś przeszłości, jakiejś niezgody i takiego niezgrabnego poszukiwania tego, co by się chciało, i to jakby cały czas nie działa w tych scenach. Tu fajnie gdzieś kolega z teatru powiedział, tak już się przyglądając pewnym przebiegom, o tym, że ten spektakl jest trochę jak Alicja w Krainie Czarów, bo nikt na siebie nie zwraca uwagi i każdy gra swój temat. I gdzieś biorę to za dobrą monetę, bo tak mi się też, przynajmniej ze środka, jakoś tak czuję ten rodzaj atmosfery, gęstej atmosfery zbudowanej z bardzo wielu relacji scenicznych, gdzie my jesteśmy ze sobą powiązani, ale właśnie tego prawdziwego, jakiegoś autentycznego kontaktu czy spotkania brakuje, czy do niego nie dochodzi pomimo usilnych prób.
1: Czyli nie ma więzi. A jak to jest z więzią samego bohatera, z samym sobą? Ponieważ tam przy okazji postaci Alfreda Kubina pojawiały się w jakichś komentarzach wątki schizofreniczne, na przykład jakiegoś takie rozdwojenia.
4: No wydaje mi się, że to są takie klucze, które próbują rozsupłać tą skomplikowaną historię powieści, znaczy fabułę powieści. Wiesz co, takie wątki, jakby staramy się je bardzo od siebie oddalać, bo to w zasadzie bardzo zamyka na jakąś tam interpretację w zasadzie wtedy, po co to wszystko. Wiesz, ja mam wrażenie, że to jest po prostu, że to jest szerszy temat. To znaczy, czym jest rzeczywistość, dla każdego i co z tą rzeczywistością każdy z nas robi, jak w jakiej jest relacji każdy z nas do rzeczywistości, nie? To są jakieś takie, wydaje mi się, ważniejsze rzeczy, otwierające ten świat bardziej niż powiedzenie, a no tak, bo Kubin, schizofrenia, aha, no tak, to pewnie, no popatrz na jego rysunki, aha, okej, wszystko jasne. To takie jakby, no nie wiem, mam wrażenie, że to jakoś tak nie, no mnie przynajmniej, zresztą w naszych rozmowach o tym też wspominaliśmy sobie, że no po prostu to nie niesie, nie?
1: Mhm. Okej, czyli, bo... Byłyby dwie wersje, powiedzmy takie skrajne, albo takie dwie podstawowe wersje ucieczki od świata. Już jak to nazywamy, tak nazywamy. Natomiast, czyli można pojechać do Tybetu i zamknąć się samemu, na przykład gdzieś w jakiejś pustelni i pomedytować, albo stworzyć jakąś społeczność. Ciebie interesuje, Michał, nie wiem, mechanizm funkcjonowania społeczności? Co dla ciebie jest tutaj istotne?
2: Dla mnie jest, wiesz co, gdzieś istotne jest tak, żeby takie bo tu jest kilka pytań w tym materiale, takich strasznie ciekawych, których nie chcę w tym momencie zadawać, bo mam poczucie, że zadajemy je w przedstawieniu. I trochę, a trochę szkoda by było 3 miesięcy pracy, żeby je teraz, wiesz, głośno wypowiadać, bo czuję, że robimy takie przedstawienie, które ma szansę skłonić, żeby te pytania sobie, wiesz, samej postawić, jakby w trakcie oglądania. Dla mnie jest gdzieś ciekawy taki, bym powiedział, psychologiczny proces, który się odbywa w tym przedstawieniu, w tej opowieści. I pytania, które zadaje ten materiał, zadaje jakby Kubin w książce, a my zanim zadajemy je w przedstawieniu, nie? To znaczy ja czuję, że przez to, że mamy tak jakby właśnie polifoniczny jest ten spektakl, tak z wielu perspektyw się możemy podstawowym problemom przyglądać, że pewne rzeczy pozostają otwarte. Ja bym strasznie nie chciał ich, wiesz, strasznie bym ich nie chciał teraz domykać tak na potrzeby naszej rozmowy, bo czuję, że to się... Że to się mieni i to się zmienia w czasie, nie? Że ja mam, wiesz, takie na przykład jak zaczynaliśmy próby, to miałem oczywiście jakąś, wiesz, jakąś wydedukowaną, wyinterpretowaną odpowiedź, na przykład dlaczego, wiesz, skąd ten impuls w ogóle u Patery, u Klausa Patery, założyciela Państwa Snu, nie? Skąd ten impuls, żeby to miejsce tworzyć? Natomiast im dalej w pracy, tym bardziej czuję, że wiesz, że pewne rozpoznanie, okej, było dobre, żeby uruchomić w ogóle myślenie, żeby uruchomić budowę tego świata, no ale jak ten świat mamy już zbudowany, to czuję, że moja, wiesz, pierwsza odpowiedź była może, wiesz, jakby na tamtym etapie była trafna, tak żeby, wiesz, żeby zacząć pracę, ale teraz, czy jest tak dalej, nie mam pojęcia, nie? Że czuję, że nie wiem, bo tam jest na przykład taka, tak najprościej na poziomie fabularnym, nie? To jest tak, że Klaus Patera, przyjaciel głównego bohatera z gimnazjum, tam odziedziczył wielkie pieniądze i założył to państwo i tam zaczął sprowadzać budynki z Europy, zaczął tam ludzi sprowadzać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzieje się cała tam druga część powieści i w trzeciej części powieści, jak to państwo gdzieś tam się zaczyna rozpadać, to przyjeżdża amerykański milioner Hercules Bell, król Wendlin, który zaczyna to państwo rozwalać. Nie? W sensie tam jakieś organizuje partie polityczne, coś tam, wzywa ludzi, żeby zbuntowali się przeciwko Paterze. No i na jakimś poziomie oczywiście to jest, wiesz, to jest taka opowieść, że tu jest jakieś tam, nie wiem, No dobra, no jakby niby nie utopia, ale jednak jakiś taki rodzaj niemiejsca dziwnego, nie? I tam przychodzi Amerykanin dogadany z Rosjanami, to wszystko puszcza z dymem. No i okej, no można by się zatrzymać na takim poziomie, nie? I pewnie to też by było, to też mogłoby być ciekawe przedstawienie. Natomiast, nie wiem, wydaje mi się, że dla mnie, wiesz, dla mnie na przykład no, ja się, wiesz, zastanawiam się bardzo poważnie, co jest naprawdę, a co jest nienaprawdę, nie? Co jest i to jest, wiesz, jakby w powieści jest tego trochę, gdzie tam na przykład bohater widzi jakichś ludzi po raz pierwszy, a wydaje mu się, że już ich zna, nie? Albo widzi twarz znanej jakiejś sobie osoby na zupełnie innej osobie, nie? I tak trochę, wiesz, można sobie, no można powiedzieć, no tak, no autor schizofrenik zapisuje epizod, dziękuję bardzo, można się rozejść, nie? Ale co jeżeli tam są jakieś głębsze sensy? Czuję, że robimy takie przedstawienie, znaczy no wiem to, bo już widziałem pierwszy przebieg, że wcale te odpowiedzi nie muszą być tak jednoznaczne.
1: To zostawiamy Państwa z odpowiedziami, które dopiero przyjdą do nas po obejrzeniu spektaklu. Maciej Kowalczyk, Mariusz Bąkowski, Michał Kmiecik byli z nami. Państwo, Snu Wrocławski Teatr Współczesny. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Radio Wrocław Kultura. Teatr.
1: W studiu Radio Wrocław Kultura Katarzyna Kalwat.
2: Dzień dobry.
1: I Wojciech Błażejczyk.
3: Dzień dobry.
1: Wojciech chyba pierwszy raz w studiu u nas, prawda?
3: A we Wrocławiu, tak.
1: We Wrocławiu oczywiście, tak. Chociaż polskie radio jest polskim radiem. Ale w Radiu Wrocław Kultura jesteś pierwszy raz, kompozytor i reżyserka spektaklu Słońce, Powietrze, Popiół. Katarzyna, to ty już pokochałaś chyba Wrocław.
2: Tak, mam poczucie czasami, że to jest moje drugie miasto teraz, w którym rzeczywiście często przebywam. I właściwie no tak się szczęśliwie zdarza, że co roku coś tutaj realizuję, reżyseruję.
1: Jakby tak policzyć twoje spektakle wrocławskie, Grotowski Nonfiction, a polsko-wrocławski, Unpacking to rok temu premiera, w Teatrze Polskim Podziemie jeszcze Finnegan's Wake Fake. No i teraz czwarty to... Nie, jeszcze jest Młody Mężczyzna.
2: Młody Mężczyzna we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. No, czyli teraz też kolejna koprodukcja Teatru Polskiego w Podziemiu z Narodowym Forum Muzyki w ramach festiwalu Muzyka Polonika Nowa. Mhm. Też na tym festiwalu pokazywaliśmy Finnegan's Fake Wake 2 lata temu, więc trochę taki powrót na ten festiwal.
1: Będzie z nami po 18:00 Paweł Hendrich, który opowie o muzycznej stronie muzyki Poloniki Nowej i o warsztacie trochę kompozytora muzyki współczesnej. O to może zapytamy też Wojciecha, który jest bardzo utytułowanym i no sporo kompozycji można znaleźć w internecie nawet.
3: No tak.
1: Bardzo dbasz zresztą o swoją stronę internetową. No i świetnie, że tak jest. No ale sporo tych utworów jest. Ja za chwilę zaprezentuję fragment jednego z nich. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o ten tekst, Katarzyna. Jesteś, można tak powiedzieć, że Teatr Polski w Podziemiu, a też może Festiwal Muzyka Polonika Nowa i w ogóle muzyka tak zwana współczesna, aktualna i twórcy tej muzyki. No i Katarzyna Kalwat to są tacy agenci do zadań specjalnych. Czyli no, zabierają się za taki materiał, który pewnie, do którego jak do jeża może podeszliby inni artyści. Ty nie boisz się i lubisz wręcz takie wyzwania.
2: Tak, no rzeczywiście mam jakieś wielkie upodobanie do tekstów, które charakteryzują się nadmiarem pewnym, dużą ilością odwołań, odniesień, pewnego rodzaju, można by powiedzieć, taką intertekstualnością, dużą ilością też poziomów. Lubię po prostu, jak tekst stawia opór, ponieważ ten opór jest punktem wyjścia do stworzenia formy. I rzeczywiście akurat tutaj teksty Jelinek mają taką niezwykłą siłę, ponieważ one znakomicie pracują z muzyką poprzez swoją formę. To znaczy przede wszystkim tam nie ma klasycznej struktury tekstu dramatycznego czy dramaturgicznego, za którą ja nie przepadam. Tylko jest to jeden wielki monolog, bez podziału na role, bez związków przyczynowo-skutkowych, bez postaci, który tak naprawdę ja mogę pociąć. I tutaj wspólnie z Moniką Muskałą, z Mają Wisłą Szopińską stworzyłyśmy libretto do utworów Wojtka Błażejczyka, tutaj obecnego. Wydaje mi się, że Jelinek, ponieważ ona sama jest instrumentalistką, pianistką, ma niezwykłą uważność na muzyczny wymiar tekstu. I rzeczywiście Monika też Muskała wspaniale to przetłumaczyła. Tutaj trzeba zaznaczyć, że teksty Jeliny charakteryzuje, poza tą dużą ilością odwołań i odniesień literackich do innych tekstów kultury, czy popkultury, czy całego archiwum kultury europejskiej, tak, z którego ona korzysta, czy do tekstów antycznych, charakteryzuje pewnego rodzaju forma, która opiera się właśnie na grach językowych, na przesunięciach, na aliteracjach, na po prostu szaleństwie literackim, w które wpisana jest właśnie ta warstwa muzyczna, która pozwala konstruować i dekonstruować tą polifoniczną partyturę jej strumienia świadomości. Więc ja myślę, że po prostu stąd jest to moje upodobanie do Jelinek, bo ona pozwala mi realizować no, pewną fascynację moją, czy jakby rozwijać się w oparciu takiego napięcia, które jest między właśnie muzycznością a właśnie językiem.
1: Wojciech, a kompozytor jak podszedł do tego materiału?
3: Materiał generalnie jest z jednej strony trudny, bo ten tekst jest, tak jak Kasia powiedziała, pełen właśnie w każdym zdaniu, w każdym słowie, pełen odniesień, kontekstów, skojarzeń, często bardzo błyskotliwych, często trudnych do rozszyfrowania, ale też jest bardzo mocny. A z drugiej strony rzeczywiście jest w rytmie tego języka, którego Jelinek używa, często już jakaś muzyczność zawarta, z której my żeśmy korzystali i korzystamy. I tutaj tej muzyki jest dużo. Jest dużo, chociaż ona nie ma takiej funkcji, jakby to powiedzieć, pierwszoplanowej. Czasem ma, ponieważ mamy też arię i śpiewaczkę, ale często po prostu wchodzi ona w symbiozę z tym tekstem. Mamy śpiewaczkę, czyli jest z nami Agata Zubel, która zresztą jest też wybitną kompozytorką i wciela się w taką postać, którą właściwie są wszyscy w tym spektaklu. Ale jeśli chodzi o muzykę, mamy też trio muzyków na żywo, puzon, flet i wiolonczele, a także jeden z aktorów obsługuje obiektofony, czyli różnego rodzaju przedmioty, które wygrzebałem z magazynu teatralnego, ze śmietniska postteatralnego, powiedzmy.
1: Obiektofony.
3: Obiektofony. One stają się instrumentami, na których on dużo gra. Gra na nich smyczkiem, specjalnego rodzaju pałkami, zupełnie jak na instrumentach, i mają one zupełnie muzyczną rolę i bardzo ładne dźwięki.
1: To strzelę teraz, to Michał Opaliński gra na tych instrumentach?
3: Tak, właśnie.
1: Musiał być Michał Opaliński.
2: Świetnie sobie zostaliśmy dzisiaj poproszeni, żeby absolutnie wymieniać go w kontekście gry na tych rozlicznych obiektofonach.
3: I słusznie, bo naprawdę świetnie sobie muzycznie
2: bardzo
3: radzi.
2: Bardzo dobrze sobie radzi.
3: Bardzo dobrze też radzi sobie ze smyczkiem, właśnie świetnie wchodzi w interakcję z muzykami.
2: Jest częścią właściwie już nie wiadomo, czy zespołu muzycznego, czy zespołu aktorskiego. Tak. Ma podwójną funkcję w tym spektaklu.
1: Słońce, powietrze, popiół. Czyli kojarzy nam się to jednak z naturą, z pewnymi żywiołami. Ja podczytywałem trochę tekst Jelinek. On jest dostępny na stronie internetowej. Oczywiście ja nie jestem tak biegły w niemieckim, więc przetłumaczyłem sobie googlowo na polski. Więc to nie jest to doświadczenie, które zdobędziemy w teatrze. Po pierwsze dlatego, że to jest spektakl multimedialny, a po drugie, czyli taki synkretyzm jednak, a po drugie, no, Monika Muskała jest dobitną tłumaczką oczywiście. Więc jeszcze w dodatku adaptacja wasza i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co mi się tam narzuca, tam jest rzeczywiście wiele odniesień, wiele różnych i scen, bo to jest tekst rozpięty między rzeczywiście taką kulturową historią trochę cywilizacji ludzkości, ale też pewnym konkretem. Tam jest dużo takich konkretów, anegdot bym powiedział, oczywiście nie w kategoriach dowcipu. Ale zdaje się, że takim głównym, nie wiem czy tematem, czy emocją, które mi towarzyszyło w takim pobieżnym czytaniu, no to jest ten namysł, smutek nad przemijaniem po prostu.
2: Ja myślę, że to jest trafne, co powiedziałeś. Rzeczywiście jest jakiś rodzaj niezwykłego napięcia w tym tekście między naszą ludzką pychą, do której Jelinek się odnosi, także jako autorka, pisarka, też zadająca być może takie pytanie, czy w ogóle można tworzyć bez tej pychy, która właśnie dystansuje nas od tego doświadczenia znikomości, kruchości, przemijalności, śmierci. I czy być może, ponieważ to doświadczenie kruchości i przemijalności jest immanentnie wpisane w nasze życie, czy nie powinniśmy właśnie z tej żarłoczności, ekspansywności na życie, z tej naszej pychy korzystać. Tak, jest to rzeczywiście jeden z podstawowych tematów i myślę, że główny temat, którym my się zajmujemy, zarówno na poziomie aktorskim, literackim, językowym, ale też właśnie muzycznym, stąd jest ta przecież opera, która jest uosobieniem dążenia do doskonałości i właśnie można powiedzieć, że wyraża ten absolut, czyli to wszystko, co jest poza językiem, poza słowami. Wydaje mi się, że Jelinek, ona oczywiście nie odwołuje się bezpośrednio do opery w tym tekście, bardziej tutaj to połączenie performatywnej operowości czy opery, momentami bardzo klasycznej, a momentami bardzo performatywnej właśnie z językiem i z tekstem jest jakby naszą taką decyzją też spowodowaną tym, iż właśnie to wszystko, co jest pyszne, co jest heroiczne, co jest romantyczne czy postromantyczne, właśnie jest znakomitym uosobieniem tego stanu doskonałości, który jest właśnie pyszny i do którego sama autorka się przecież odwołuje, jednocześnie badając to wszystko, co jest związane z doświadczeniem kresu, końca, czy właśnie tej kruchości ludzkiej. Może dodam tylko, że to doświadczenie przemijalności czy kresu jest tak ważne, ponieważ w tych ostatnich tekstach Jelinek, bo rzeczywiście ostatnim jej tekstem jest Popiół, ponieważ ona doświadczyła odejścia, śmierci swojego małżonka i rzeczywiście ostatni tekst w tym tryptyku jest poświęcony temu rozstaniu i jest rzeczywiście no chyba pierwszym tak bardzo osobistym tekstem Jelinek, gdzie ona też trochę odziera się z formy, do której nas przyzwyczaiła.
1: Wybrałeś, Wojciech, te trzy instrumenty, plus no, ludzki głos też jest przecież instrumentem, niektórzy mówią najdoskonalszym. Flety, wiolonczela, puzon. Dlaczego? Tak ci się skojarzyły z tym materiałem właśnie?
3: Przede wszystkim to jest taki zestaw, który daje bardzo duże możliwości. Bo z jednej strony mamy wiolonczelę, która z instrumentów smyczkowych jest takim jakby instrumentem, przepraszam, wszystkich skrzypków, najdoskonalszym, bo operuje zarówno niskimi, jak i wysokimi dźwiękami, ma bardzo dużą paletę dobrze brzmiących, rozszerzonych technik wykonawczych, jest też bardzo ekspresyjna.
1: Czyli wiolonczela jest takim powietrzem, można powiedzieć.
3: Raczej powiedziałbym, że powietrzem jest chyba flet.
1: A flety
3: mamy też w zasadzie trzy, bo tam używamy fletu altowego, basowego, czyli takiego dużego, nisko brzmiącego fletu, który właśnie ma bardzo dużo powietrza, ale mamy też bardzo ciekawy wynalazek, mianowicie flet Pezzolda, czyli takiego wielkiego, bo to jest też basowy flet, fletu jakby prostego, a o zupełnie też niesamowitym brzmieniu. No i puzon, którego dźwięk jest jakoś bliższy temu doświadczeniu katastrofy, o którym my tam często, o której się często ocieramy w spektaklu.
1: Za chwilę do Państwa wrócimy. Ja teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu Twojego utworu. Wojciech Błażejczyk napisał jakiś czas temu utwór, który... I tu jest zagadka dla Ciebie, dla kompozytora.
3: Czy
1: pamiętasz? Nie, rozpoznać to już na pewno rozpoznasz. Myślę, że część naszych słuchaczy rozpozna, bo to jest świetny utwór, ale zresztą sam grasz na jednym, na solowym instrumencie w tym koncercie. Ale kto gra? Jaka orkiestra gra ten utwór?
3: Okay.

0: No to...
1: Oczywiście orkiestra Wratislawia, bardzo miłe wspomnienie. Pamiętam, jak przyjeżdżałem tutaj do Wrocławia na próby jako solista we własnym utworze, bardzo to jest duży stres, bo nie dość, że trzeba jako kompozytor dobrze wszystko ogarnąć, to jeszcze trzeba wykonać ten swój utwór z wspaniałą orkiestrą, którą prowadził świętej pamięci Jan Staniędę. Także bardzo to miło wspominam.
0: To też jest ciekawe, u Jana Staniędy takie rozpięcie między, no tutaj w tym przypadku muzyką bardzo aktualną, współczesną.
1: No właśnie, prawda?
0: A przecież on świetnie, na przykład, nie wiem, uwertury operetkowe również dyrygował.
1: No tak, raczej myślę, że w muzyce nieco dawniejszej się specjalizował, ale był bardzo otwarty i cała orkiestra, pamiętam, bardzo dobrze przyjęła ten utwór i dobrze się nam pracowało.
0: No to tak, wróćmy do tekstu Elfriede Jelinek, która zresztą ma teraz ogromne powodzenie, zasłużenie, no skoro wzięłaś ten tekst, to zasłużenie zapewne, ale pamiętajmy też, że to jest taki projekt dość międzynarodowy, bo były też prezentacje w Zurychu, w Monachium, tam ich spektakli, prawda? A Polska i Teatr Polski w Podziemiu to właśnie Katarzyna Kalwat. Widziałaś tam te spektakle, czy nie?
2: Nie. Zazwyczaj, no nie miałam okazji, nie oglądam spektakli, które gdzieś no, bazują na podobnych tekstach. Zresztą chyba do tej pory nie powstał spektakl, który realizowałby wszystkie trzy części tego tryptyku. To będzie premiera. Mhm.
0: Bo tak zdaje się, inicjalnie gdzieś tam na stronie internetowej zauważyłem, że nie wiem, tam to wydawnictwo, czy producent, ktoś może związany z Elfriedą Jelinek, oni mi tam napisali, że słońce to będzie ten główny temat wrocławskiej premiery, a nie, wy jednak zdecydowaliście się na zrealizowanie całości. Jest to rzeczywiście mnóstwo tekstu i mnóstwo nawiązań. Od Platona, Arystotelesa, Eurypidesa, Hezjoda, przez Franciszka z Asyżu, po Malera, Barta, Wikipedia również się pojawia w tych odniesieniach Elfriedy.

0: tylko też chciałam skorzystać z fragmentów powietrza i popiołu, gdyż one układają się po prostu w spójną całość. One mają też swoją dynamikę i ta dynamika jest znakomita, bo ona pozwala zdecydowanie w większym stopniu dyskutować pewne tematy, między innymi te związane z doświadczeniem katastrofy. Ja zawsze staram się, szczególnie w takich projektach, które no bezpośrednio dotyczą koincydencji muzyki, sfery audialnej i języka, nie tworzyć postaci psychologicznych. Jest mi to od dłuższego czasu jakoś obce. Raczej staram się szukać języka, czy różnych form językowych, idiomów językowych, form językowych i w taki sposób podzielić ten tekst, żeby każdy z aktorów grał język. I odrębność i różnice między tymi formami językowymi tak naprawdę budują postaci. Czyli na przykład wspomniany Michał Opaliński, który gra na obiektofonach, dostał wszystkie odwołania i konteksty literackie, o których mówiłaś, literackie, filozoficzne też, bo tam jest też bardzo dużo odniesień do filozofii. W związku z tym gra postać archiwisty kultury, też jednocześnie śmieciarza, bo gra na tych wszystkich obiektach, które są elementem i tworzą też warstwę muzyczną. Bo właśnie gra to wszystko, co zostaje po kulturze. Gra te po prostu to śmietnisko cywilizacyjno-kulturowe. Znowu śmietnisko popkulturowe, czyli taki język po prostu kultury, popkultury, internetu, składających się z pewnych fleszy, kawałków, strzępów, gra Janka Woźnicka i ona na przykład gra postać plażowiczki. Postać związaną z pragnieniem panowania nad rzeczywistością, uosabiającą nie tylko furię, czyli pewną wersję słońca, ale też w tym wypadku oczywiście postać Elfriedy Jelinek gra Kwiecia, więc ona ma zupełnie inne...
1: Agnieszka Kwietniewska.
0: Agnieszka Kwietniewska, tak, bardzo dziękuję tutaj za to rozwinięcie. Agnieszka Kwietniewska znakomicie gra tutaj postać furii. W związku z tym miałam do tego podejście stricte, powiedziałabym, perekowskie, czyli raczej szukałam różnych form języka i w oparciu o te różne formy języka tworzyłam te postaci. Mamy jeszcze postać na przykład Apolla, mamy postać też dziennikarza, czy właściwie dokumentalisty i te różne, tak jak powiedziałam, pasma czy formy językowe, literackie, one są punktem wyjścia do tworzenia postaci.
1: A muzycznie... Muzyka powstała po, prawda? To nie jest taki chyba oczywisty sposób w twoim przypadku.
2: Chyba powiedziałbym, że ona powstawała tak trochę równolegle.
1: Równolegle.
2: Bo my mieliśmy dosyć dużo rozmów w trakcie procesu tłumaczenia, kiedy Monika dokonywała tego tłumaczenia, co było też dość czasochłonne. Była kwestia też wyboru fragmentów, bo nie jest to cały tekst oczywiście, bo to by się nie zmieściło w spektaklu w takiej formie, w jakiej on jest.
1: To zdaje się, że to naprawdę jest kilka ładnych godzin to musiałoby trwać.
0: No, pewnie gdybyśmy rzeczywiście zdecydowali się na wystawienie słońca, powietrza i popiołu, no to myślę, że 6-7 godzin.
1: Tak. Tak. Wracamy do wątków.
2: Tak, także proszę się nie obawiać, to nie będzie 6-7 godzin. Można śmiało przychodzić do teatru. Więc ta muzyka powstała trochę równolegle, też trochę w czasami musiałem coś zaproponować, właściwie zanim zobaczyłem pewne sceny, ale no też staram się reagować na to, co się dzieje, więc tutaj tak jakby różnymi metodami, drogami dochodzimy do tego ostatecznego rezultatu.
1: Z jednej strony mówimy o katastrofie. Katastrofie, która może nam się kojarzyć, myślę, że bardzo oczywiście, ale też no, jest to bardzo ważny temat dla nas, żyjących tu i teraz. Katastrofie ekologicznej po prostu. Staramy się jako ludzie okiełznać, staraliśmy się przez lata okiełznać naturę, okazuje się, że to się nie da. Że natura się jednak odbija od nas, czy walczy z nami, z człowiekiem. Ale z drugiej strony jest też poziom indywidualny w tym tekście Jelinek. Tam akurat tylko w Słońcu, zdaje się, są nawiązania do jednego z ulubionych jej tematów, czyli patriarchat, feminizm i tak dalej, kobieta, mężczyzna. Tu raczej idziemy na inny poziom, czy inne tematy są istotne, bo ja tam czytam... Czuję i oddech, i głos, i pokój, w którym się mieszka, miejsce, w którym mieszkam.

0: No jest tam piękna metafora przemieszczania się i tego powietrza zamkniętego w oponie na przykład, tak? Tak z takiego, taka metafora ujęta w oponie samochodowej, czyli takie powietrze, żywioł uwięziony, a jednak umożliwiający pewną wolność przemieszczania się. Szczyt, granice, smutek, ale ty, Katarzyna, też w tym wszystkim widzisz, bo tak czytam ten opis spektaklu, jakiś humor i absurd w tym, w tych wątkach także.
1: Ja myślę, że to jest też typowe dla twórczości Elfrida Jelinek i ta katastrofa ekologiczna, czy w ogóle dyskurs ekologiczny, o którym ty mówisz, on z jednej strony jest podawany przez autorkę bardzo poważnie, z drugiej strony on jest trochę niestety ośmieszany. Ośmieszany w tym sensie, że Jelinek mówi, że czego byśmy nie wymyślili, czy to będzie dyskurs ekologiczny, emancypacyjny, to wszystko musi mieć swój kres. I w życie, istnienie cywilizacji wpisany jest progres, czyli wzrost, i absolutny regres, czyli ten popiół, czyli ten koniec wszystkiego, od którego znowu zaczyna się progres, czyli ten wzrost, czyli to nowe życie. Dlatego z jednej strony ona niezwykle czujnie przygląda się planecie i rzeczywiście ma to pewien rodzaj uwrażliwienia na sytuację cywilizacyjną. Z drugiej strony ona niezwykle humorystycznie, absurdalnie obśmiewa pewne dyskusje, które nam wydają się, że są próbą trzymania rzeczywistości w ryzach czy panowania nad światem. Nad światem się nie da zapanować.
0: A pytanie, czy da się zapanować nad człowiekiem, to odwracając, prawda, tę sytuację? Czy no, kto tu wygra?
1: Kto tu wygra?
0: Mam nadzieję, że sztuka.
1: No, trudno powiedzieć, kto tutaj wygra. Myślę, że to jest pytanie, które sobie stawia Jelinek i myślę, że ona sama do końca nie zna tej odpowiedzi.
0: I będziemy też zdradzać ostatniego słowa. Nie wiem też, czy to ostatnie słowo brzmi w tym rekwiem spektaklu. Natomiast chciałbym zapytać jeszcze o głos, bo tam też głos jest w tekście Jelinek. W tym rozdziale, zdaje się, czy tej części o powietrzu, głos jest niewidzialny, ona pisze, tak jak powietrze jest niewidzialne, a jednak obecne. Czy to jest również inspiracja dla muzyka?
2: Częściowo tak, chociaż jeśli chodzi o fragmenty śpiewane, bo tutaj może do tego głosu najbliżej, to w zasadzie bardziej większość tych śpiewanych fragmentów pochodzi właśnie ze słońca. Wynika to z pewnej gradacji tych treści, które są właśnie wyśpiewywane, a nie mówione, bo to w teatrze jest coś zupełnie innego i wyjątkowego, że ktoś fragment tekstu śpiewa, a nie mówi. To ma zupełnie inne znaczenie, inny nabiera kompletnie innego kontekstu. Także dla tego głosu też musieliśmy znaleźć odpowiednie uzasadnienie, odpowiednie miejsce, tak żeby on też nie zaburzał, żeby to ten śpiew nie zaburzał właśnie tej jelinkowej narracji, co wcale nie było, wciąż nie jest łatwe, ale staramy się.
0: No, staracie się na pewno, to musicie się starać, bo ja szczerze mówiąc bym poległ, ale bo i sama lektura nie jest przecież łatwa tego tekstu.
1: Tak? Nie jest łatwa?
0: To nie jest trudny język, rzecz jasna, natomiast jest tam trochę takiego strumienia, jak użyłaś już to słowo, strumienia świadomości jednak.
2: Ale może właśnie ten humor, o którym wspomniałeś i te elementy absurdu, to właśnie jest coś, czego można się uchwycić i myślę, że to jest też ważne w spektaklu, że kiedyś mówię o tak poważnych, ważnych, ciężkich, trudnych tematach, to każdy element absurdu, groteski, któregoś można chwycić, jest zawsze bardzo mile widziany.
0: Jak myślisz, Katarzyna, co jest w Elfriede Jelinek, że tak chętnie jest, sięga się po jej teksty w teatrze, też w operze przecież?
1: Ja nie wiem, jak to rzeczywiście teraz wygląda w polskim teatrze. Ja mogę powiedzieć, dlaczego mnie Jelinek fascynuje. Wydaje mi się, że mnie fascynuje ze względu na to, że ma ten rodzaj nadmiaru w sobie, wieloznaczności wpisanego w język, wieloznaczności wielu poziomów znaczeniowych, na których ona buduje narrację. Przede wszystkim ja jestem w pewnym sensie, mając taki napór języka i słów, muszę wykuć formę trochę z aktorami, w tym wypadku z muzykami, z Wojtkiem. To jest dla mnie fascynujące, że to jest coś, z czym ja się mogę spierać, czemu ja muszę postawić opór. I jednocześnie to, co uwielbiam, to przede wszystkim rzeczywistość, której nie można ustanowić. Ja bardzo lubię spektakle, w których nie ma rozwiązań, które są wielowątkowe, które składają się z kilku nici, które są pewnego rodzaju kłączem. Więc Jelinek jest znakomitym kłączem i też trochę jest tak, jak może mogłabym się odwołać do Fineganów, bo każdy wychodzi z Jelinek z tym, z czym przychodzi. Będą osoby, które będą znakomicie czytały odniesienia, odwołania, pewne też odwołania, odniesienia muzyczne, tak, z których Wojtek korzysta, a będą osoby, które się skupią na zupełnie innym wymiarze tekstu Jeliny, który jest też po prostu piękną opowieścią o losie ludzkim. Dlatego wydaje mi się, że ta perspektywa odbioru tekstów Jelinek pozwala na to, żeby nieustannie rzeczywistość zmieniła się w naszych oczach i żeby nie ustanawiać tego świata, tylko żeby on nieustannie właśnie w tym procesie powstawania się zmieniał, kompromitował często, demaskował, bo przecież Jelinek jest znakomita w demaskowaniu nie tylko rzeczywistości, nie tylko języka, który obśmiewa przecież, bo ona mówi o tym, że język jest pewną formą i jest formą, która w gruncie rzeczy nas oddziela od pewnych tematów, więc badanie tego, czym ta forma językowa jest i co się kryje pod spodem, jest też dla mnie niezwykle fascynujące i tym się zajmuję zresztą w teatrze od lat. Ale pamiętajmy też, że Jelinek zawsze obśmiewa sama siebie i akurat w tym tekście wydaje mi się, że tutaj dochodzi do granic niewyobrażalności i rzeczywiście ostatni nasz monolog w scenie Popiół jest monologiem osobistym, autorskim samej pisarki.
0: To jeszcze, ponieważ zainteresowało mnie to, co powiedziała Katarzyna o odwołaniach muzycznych. Czy w takim razie tropem Jelinek, która odwołuje się do tych tekstów kultury, ty też do tekstów muzyki czy do literatury muzycznej, jakoś się odwołujesz w swojej muzyce?
2: Nie wprost, ale oczywiście takie odwołania można znaleźć. Znaczy są to pewnego rodzaju odwołania raczej do pewnych styli czy pewnych konwencji muzycznych właśnie, czy operowych, czy teatralnych, które użyte w określonym miejscu, w określony sposób, z określonym brzmieniem takiego, a nie innego zespołu właśnie, tworzą taką jakby mieszankę, która daje jakieś nowe znaczenie i które właśnie poprzez te odwołania i umieszczenie tego w tym nowym kontekście potrafi zaskakująco z tym tekstem współgrać, czy go jakoś skontrować na przykład. Tak bym powiedział.
0: Czyli raczej nie do Bacha, do jakiegoś, nie wiem, baroku.
2: No, tak, chyba raczej w ten sposób bym tutaj, raczej proszę się nie doszukiwać jakichś cytatów ukrytych z jakichś znanych dzieł.
0: Teatr Polski w podziemiu, a też muzyka Polonika Nowa. Teraz ten spektakl będzie grany w tym kontekście, no a potem już będzie miał swoją drogę, prawda? W Teatrze Polskim w podziemiu. Jak zwykle wspaniała obsada. Szóstka aktorów plus Agata Zubel. Nie, piątka aktorów.
1: Piątka aktorów plus szósta Agata Zubel. Trochę dodam, w bardzo ważnej relacji tutaj jest Agata Zubel i Agnieszka Kwietniewska, ponieważ tutaj te części najbardziej takie afirmatywne naszego libretta, które dotykają tematów właśnie pychy i absolutu, dążenia do doskonałości, one w pewnym sensie są podzielone między właśnie Agatę Zubel, a Agnieszkę Kwietniewską i w pewnym sensie one współtworzą czy współkreują to doświadczenie razem.
0: Słońce, powietrze, popiół. Coś jeszcze chciałaś dodać?
1: Tak. Filip Busman, scenografia. Tasza Kaczuba, kostiumy. Monika Muskała, Maja Wisła-Szopińska, libretto. Wspaniały zespół Teatru Polskiego w podziemiu. Muzycy, instrumentaliści, instrumentalistka z Narodowego Forum Muzyki.
0: Dziękuję wam bardzo. Katarzyna Kalwat i Wojciech Błażejczyk byli z nami.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio Wrocław Kultura. Przewodnik kulturalny.
1: Kolektyw Kobietostan jest z nami. Dzisiaj w osobach Iwony Koneckiej. Witaj, Iwona.
2: Cześć.
1: A to musisz się jeszcze raz przywitać.
2: Cześć.
1: Witaj. Jest z nami również Ania Bachtina.
3: Dzień dobry.
1: I Oliwia Turowska.
4: Dzień dobry.
1: To może zacznijmy od dziewczyn. Ania, co robisz w życiu?
3: Oj, takie nieoczekiwane trochę pytanie. Ja głównie zajmuję się teatrem i była związana z Studio Kokiu. Dodatkowo też jeszcze jestem częścią Teatru Czterech.
1: Czyli Pawilon Czterech Kopuł.
3: Tak, Pawilon Czterech Kopuł.
1: Zwykle finisarze oprawiacie swoimi występami.
3: Tak. I ostatnio robiliśmy tak tą Beksińskiego, takie wielkie działanie było fajne. I co? I no teraz jestem też częścią Kobietostanu w pewny sposób, bo jestem z dziewczynami gdzieś od września. Pomagałam im jako wolontariuszka w wydarzeniu, które nazywało się Yellow Ribbon Run. Również też jestem pomocą techniczną przy spektaklu Sołtyski i teraz uczestniczką projektu Zejście.
1: O Zejściu będziemy dzisiaj mówić, zdarzeniu performatywnym, który się wydarzy 9 maja o 18 w parkingu podziemnym Akademii Sztuk Teatralnych przy ulicy Braniborskiej. A Oliwia Turowska jest artystką tak zwanych sztuk pięknych.
4: Zgadza się, no. Ja skończyłam malarstwo na Akademii tutaj we Wrocławiu. No i rzeczywiście jakoś na pewno na spektaklu się pojawiają takie wątki, może bardziej wizualne z mojej strony.
1: Fotografia chyba najbardziej cię tak pociągnęła gdzieś w pewnym momencie?
4: Fotografia?
1: Bardziej niż malarstwo?
4: Nie.
1: Nie.
4: Najbardziej takie działania, które są na styku właśnie sztuk performatywnych i jakichś takich działań może instalacyjnych. Ale przede wszystkim prace są tymczasowe i efemeryczne i skupiają się na tym, żeby nie trwać, więc są takimi antypomnikami.
1: Ja nie wiem, czy dobrze sięga pamięcią, ale czy to może się mylę, ale no zweryfikujmy to, niech będzie. Bo widziałem taką pracę, która jest kolażem takim fotograficznym. To chyba twoja praca. I mnie się bardzo podobała.
4: To był taki kolaż, który się składał z 100 malutkich zdjęć. I to był taki portret psychologiczny mojej ówczesnej przyjaciółki. To były prace takie inspirowane Hockneyem i rzeczywiście każde to malutkie zdjęcie, jakby one wszystkie tworzyły jakąś tam całość, ale ta metoda pozwala na pewne deformacje ciała.
1: Kolaż, ale to rzeczywiście wyglądał jak obraz. Ja widziałem tylko reprodukcję w internecie. Nie widziałem tego na żywo. Zresztą został chyba sprzedany ta praca. Iwona, tak widziałem w internecie, że trochę też podróżujecie ostatnio dość mocno. Włochy, co tam jeszcze, Grecja. Dzielicie się doświadczeniami?
2: Dzielimy się doświadczeniami, podglądamy, ale też współpracujemy i to lubię najbardziej, żeby jednak wejść bezpośrednio w akcję, w kontakt i wymienić się w działaniu. W ramach tego projektu, którym się odbędzie premiera Zejścia, jeździmy do Grecji, do Aten i do Mariboru, do Słowenii, ale bywam też we Francji, we Włoszech, w Rumunii i w Serbii w tym roku.
1: Miałaś realizować spektakl gdzieś...
2: We Francji zrobiliśmy spektakl.
1: Zrobiłaś?
2: Tak. Drift. Drive for real. Nie wiem. Chodzi o to, że kobiety przejmują scenę polityczną i jest teoretycznie pierwszy zjazd partii feministycznej, ale potem się właściwie zastanawiamy, czy to w ogóle ma sens, żeby wyodrębniać te kobiety jako wchodzące do polityki, czy one mają partycypować, a w ogóle to, czy chcą w tej polityce, która tak wygląda, jak wygląda.
1: To pewnie różnie bywa. No a Zejście to jest projekt, który pojawia się w ramach zdarzenie, które pojawia się w ramach projektu Women Interact. To jest ten sam projekt, czy nie?
2: Nie, to są dwa różne, to są dwie różne rzeczy. W ramach Women Interact współpracujemy z Drużstwo ZIS z Mariboru, czyli tłumacząc na polski kolektyw Cycki i z Restart Theater Athens w Grecji i tam już powstały premiery. I teraz czekamy, aż przyjadą do nas też na premierę za chwilę. Już dzisiaj wysiadają zaraz z samolotu Greczynki, żeby wesprzeć nas też na ostatniej prostej przed przygotowaniem premiery.
1: A w tym projekcie chodzi o to, żeby poprzez działania artystyczne powiedzieć coś o sytuacji kobiet? Jak to jest?
2: Żeby poprzez działania artystyczne, ale takie włączające poprzez teatr partycypacyjny, żeby oddać głos i sprawczość kobietom z doświadczeniem kryzysu albo marginalizacji.
1: I
2: mamy jeszcze badaczki, które sprawdzają, czy to się naprawdę wydarzy. To są dwie badaczki ze WPS-u, Agnieszka Młodzińska-Granek i Paulina Woźniak. I też będą z nami na premierze. Jest to bardzo ekscytująca część projektu.
1: Nazywasz to, nazywacie zdarzeniem performatywnym. Tak. Na 12 kobiet i tłum.
2: Tak, ale bo my już się same gubimy w terminologii, bo jak nas znasz, to jesteśmy na tej pograniczu teatru i rzeczy innych, w tym postsztuki, działań właśnie instalacyjnych i trochę takim działaniem z pogranicza właśnie jest zejście. Będą elementy teatralne, ale też będzie instalacja, którą będzie można zwiedzać.
1: To zaraz jeszcze o szczegółach, ale to wszystko powstało w ramach warsztatów i uczestniczyłyście wszystkie w tych warsztatach. Co tam się działo?
4: Uj. Czego tam się nie działało?
1: Co się nie działo? No to... Spotkałyście się i jak to było?
4: To może... Ja
1: Oliwia.
4: Tak,
3: możesz, śmiało.
4: Ja może powiem to, co najbardziej zapamiętałam z naszych zajęć, czyli takie trochę dryfowanie po przestrzeni, po dźwiękach i jakieś takie uwalnianie może takich rzeczy, które zazwyczaj tłumimy i pozwolenie sobie na to, żeby się wygłupiać, wydawać jakieś dźwięki, które, nie wiem, nie brzmią bardzo ładnie. Także myślę, że to jest bardzo duży walor tych wszystkich zajęć, które miałyśmy, tych warsztatów, bo pozwala tak odrzucić myśl, która przynajmniej mi, ale wydaje mi się, że też wielu osobom tak towarzyszy na co dzień, takie poczucie bycia obserwowanym z zewnątrz i myślenia o tym właśnie, jak jesteśmy postrzegani niż i to bardziej, to przeważa ponad bycie sobą, tak myślę.
1: Mhm. To jest perspektywa Oliwii, a Ania, która ma doświadczenie teatralne i jest obserwowana, bywa
3: tak,
1: obserwowana
3: tak,
1: w tej sytuacji, to co dla ciebie było najważniejsze, najciekawsze?
3: Dla mnie najważniejsze zawsze jest spotkanie z różnymi ludźmi. Nawet z tymi, z którymi może być nigdy bym się nie spotkała. I to zależy też, że każda z nas ma swoje jakieś doświadczenie życiowe, jakieś swoje kryzysowe momenty, jak z tym radzimy, co możemy pokazać, jakby jak się czujemy też wokół siebie, jak uczymy się też szanować się nawzajem, dbać o siebie, dbać o innych. I dla mnie to była raczej taka wielka zabawa, bo możliwość takiego odkrywania siebie, pozwalanie na wszystko, ale też z uczciwością, z myślą też, że są inni ludzie i na przykład my mamy kontrakt, w którym jest wypisane, na co zgadzamy się tak grupowo i staramy się jakby pracować i tworzyć zgodnie z tym kontraktem też, co jest bardzo ważne i
1: Czyli czujecie się bezpieczne, czuliście tak. się, czułyście się bezpieczne tak. w całym tym procesie. Mhm. No bezpieczeństwo i teatr czasem się nie tyle wykluczają, co czasem nie idą w parze. I to dobrze i źle z drugiej strony. Natomiast tak, były rozmowy, improwizacje, pisanie, różne działania. I co z tego wyszło, co wyjdzie?
2: Szaleństwo. Wydaje mi się, że między innymi dzięki temu kontraktowi i tym, co udało się grupie zbudować, jeśli chodzi o relacje między nami, właśnie poczucie bezpieczeństwa, to teraz ta jazda bez trzymanki, którą mamy w tym i w zeszłym tygodniu na ostatniej prostej przed pokazem, jest w ogóle możliwa i nie pospadałyśmy jeszcze ze stołków. Mamy tym razem grupę osób, tak jak też słyszycie i widzicie niektórzy tutaj, już z doświadczeniem artystycznym wielokrotnie, z ogromną wyobraźnią i też z bardzo różnorodnymi językami wyrazu, bardzo zaangażowane uczestniczki i bardzo dużo proponujące. Więc pokaz będzie na pewno szalenie bogaty i będzie taką przygodą właśnie zejścia do podziemia.
1: Mhm. Podziemie kojarzy się z czymś takim subwersywnym.
2: Tak.
1: Ale tu jest bezpiecznie w tym podziemiu.
2: Tu nie jest tak niebezpiecznie, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, tak mogę powiedzieć. W sensie, jeśli chodzi o widza, to oczywiście będzie ruch w przestrzeni, będzie widz się sam przemieszczał między poszczególnymi punktami, ale nie będziemy atakować, wciągać do akcji.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo jednak to 12 kobiet i tłum, tak, więc tak, widz tak. będzie tłumem, ale nie będzie musiał brać udziału w działaniach performatywnych. Nie. Dobrze, ja rozumiem, że nie chcemy tam wiele mówić, co tam się wydarzy tak w szczegółach, ale w waszym opisie zapowiadającym to zdarzenie jest intrygująca kwestia podróży w bezruchu. A jednak będziecie się przemieszczać.
2: To jest na prowadzenie trochę w ogóle na temat spektaklu. Co, bo on jest pozwala trochę pobyć w doświadczeniu, którym jest zatrzymanie się i odcięcie od tej rzeczywistości codziennej, pędzącej, od tak zwanej bieżączki, od produktywności, od oczekiwań innych i zagłębienie się w sobie, które czasem z zewnątrz wygląda, jakby ktoś nic nie robił i trzeba go stamtąd natychmiast wyciągać, a może się okazać, że to jest bardzo cenne i potrzebne doświadczenie i że ono ma swój i ciężar, ale masz też swoje jasne punkty.
1: Zwykle aktorów się pyta, co robią, jakie mają postaci, to jeśli możecie powiedzieć, w kogo wcielacie, choćby w fragmencie, to powiedzcie.
4: Proszę.
1: Oliwia.
4: No dobra, odważna odpowiedź, ale myślę, że w siebie najbardziej. Że w tym spektaklu nie do końca mamy bardziej działania niż role. Nie jest to taki tradycyjny spektakl. My bardziej pracowałyśmy tak konceptualnie. W ogóle też myślę, że to jest świetne w całym tym projekcie, że wiadomo, że są reżyserki, które mają główny głos, taki decydujący, ale my też pracujemy konceptualnie i decydujemy o naszych działaniach. Więc wydaje mi się, że najbardziej gramy siebie po prostu.
1: Potwierdzania? Nie.
4: Tak.
3: Zgadzam się z tym.
1: A jest jakiś tekst, czy raczej opieracie się na ruchu, na właśnie na działaniu w przestrzeni?
3: Na działaniu, również na tekstach, ale to teksty nasze, w sensie pisałyśmy te teksty odnośnie tematu takiego zejścia do podziemia w sensie metaforycznym. W sensie, bo jeden z tekstów, które dziewczyny nam zaproponowały, był Podróż bohaterki. Czyli taka wizja podróży bohatera, ale ze strony kobiety. Moim zdaniem to podzielenie na płeć jest no nie do końca odpowiednim takim sposobem w ogóle dzielić to, bo to całkiem w każdym z nas jest i powiedzmy się jakaś cecha kobieca archetypicznie i jest jakaś cecha męska. I na przykład dla mnie takie zejście w podróży bohaterki do podziemia jest, może być no tragedią w pewnym sensie, w takim szeroko pojętym sensie. Na przykład jak w Hamlecie, to jest, tu widzimy też bohatera, ale tam dużo jest jakby o żalu, o utracie czegoś, czegokolwiek. No i w sumie tu też rozmawiamy o trudnych tematach czasami. Każda z nas ma swoje jakieś doświadczenie, jak już mówiłam. Ale tak czy inaczej podążamy za tym, że nawet takie doświadczenie, które może wyglądać jak bardzo no, nieprzyjemne, niepotrzebne, od którego chcielibyśmy jako ludzi po prostu uciekać, ale potrzebujemy jednak wejść w to podziemie, pozostać tam, pobyć w tej ziemi, w tej podziemi i w tym wszystkim, żeby pójść ku światu, ku czemuś nowemu.
1: Zejdziemy do podziemia i wejdziemy na zewnątrz, tylko może troszkę odmienieni. Ja chciałbym zapytać Iwona o tę pracę nad spektaklem, ponieważ to jest praca, która troszkę się różniła od tych warsztatów, na przykład, które robicie najczęściej, czyli spotykacie się z głównie kobietami, ale nie tylko przecież, które nie mają wiele wspólnego z sztuką, z artystycznym podejściem do świata, z tworzeniem. Tutaj było inaczej i czerpałyście z Agnieszką Bressler, współreżyserką spektaklu z tego.
5: Przedstawiliśmy wajchę i wypłynęłyśmy na szerokie wody z dziewczynami, jakby pilnując naszych standardów, wiedząc jakie mamy cele, na jakim też etapie pracy, kiedy przede wszystkim dbamy o to, żeby zbudować poczucie bezpieczeństwa, kiedy generujemy materiał, dziewczyny improwizują czy proponują swoje akcje, a kiedy należy to wszystko złożyć razem, wyprodukować i logistycznie obrobić. I zgubiłam wątek. Jakie było pytanie?
1: I jak tam czerpałyście z tych...
5: Tak, czy było inaczej.
1: Z tego
5: tak.
1: Źródła.
5: Więc nasze uczestniczki bardzo dużo proponują, my im na to pozwalamy. I dzięki temu stworzył się kolaż, który jest różnorodny, ale bardzo interesujący i w bardzo obrazowy, ucieleśniony, taki materialny sposób pozwala doświadczać rzeczy, nie tylko o nich opowiadać. Chociaż są też tam bardzo interesujące teksty napisane przez uczestniczki, to wydaje mi się, że przede wszystkim to zdarzenie jest ciekawym doświadczeniem pobycia w tej przestrzeni, w jej jakościach.
1: Mhm. I to musiał być parking. Musiało być takie realne podziemie.
5: Nie musiało, ale tak nam się zamarzyło. Raz z takiego tautologicznego powodu, bo mówimy o podziemiach, mamy zejście, więc pojawił się w mojej głowie szalony pomysł, żeby to był parking, ale zależało też nam na przestrzeni, która jest przestrzenią niekojarzoną ze sztuką, ma inną specyfikę i pozwala nam nie oddzielać się od widza rampą sceniczną.
1: To zapraszamy na zejście na parking Akademii Sztuk Teatralnych, na opowieść o kobiecie, czy jednak człowieku?
5: O człowieku, który zagląda do środka.
1: I to się będzie działo 9 maja, przypominamy o godzinie 18, a już tutaj Ania na początku naszej rozmowy wspomniała, że była wolontariuszką przy okazji pierwszego Yellow Ribbon Run, zdaje się, że w czerwcu kolejny. Bieg.
5: Mamy taką nadzieję, prace trwają, ale jeszcze nie wszystko jeszcze się rozstrzygnęło.
1: Okej, w porządku. Ale w jesienią festiwale się szykują. Czyli pokażecie premiery tego projektu Femini City?
5: Na jesieni pokażemy jeszcze raz zejście, więc jeżeli komuś się nie uda w tę sobotę, to na początku października będzie jeszcze raz szansa, już nie w podziemiu, tylko na scenie piekarni, ale też przyjadą spektakle tworzone w ramach Femini City z czterech różnych krajów, w tym ten francuski, o którym opowiadałam, i Kobietostan zagra też Matkopolis. To jest nasz spektakl tworzony w ramach tego projektu.
1: Zapraszamy i dziękuję bardzo za spotkanie.
5: Tak, zapraszamy, do zobaczenia.
1: Ania Bachtina, Oliwia Turowska, Iwona Konecka były dzisiaj z nami.
4: Dziękujemy.

0: Radio Wrocław Kultura. Wydarzenie.
1: Naszym tematem tej rozmowy jest Muzyka Polonika Nowa, 35. edycja w studiu Paweł Hendrich, szef artystyczny. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Paweł Hendrich, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, kompozytor. 35. edycja w ogóle Muzyki Poloniki Nowej, teraz organizowana przez Narodowe Forum Muzyki. A twoja edycja, Paweł, która to?
2: Powiem tak, trochę pytanie jak liczyć, bo mieliśmy edycję covidową, która można powiedzieć była niepełną edycją, działa się w przestrzeni internetu.
1: Ale była.
2: Ale była, tak. Więc jest to czwarta edycja, czwarte biennale, które programuję.
1: Tym razem 3-4 dni?
2: 4 dni.
1: 4 dni między...
2: Między 14 a 17 maja.
1: Zawsze lepiej, żeby to organizator powiedział, niż dziennikarz, bo dziennikarz może coś pomylić. Zmysły. To jest tytuł tej edycji.
2: Tak, to jest temat przewodni, po którym się poruszamy. Może zacznę od inspiracji. Będąc szefem, jak już powiedzieliśmy, od kilku lat, jakoś tak miałem poczucie, że obserwując polską kulturę, ale nie tylko, muzyczną, zauważam coraz większy poziom takiej syntezy sztuk, integracji pomiędzy dyscyplinami. To chyba nie tylko jest moja oczywiście obserwacja. Odchodzimy tak globalnie od myślenia wyłącznie muzyką, wyłącznie absolutem tej muzyki, nakładamy aspekty performatywne, quasi-teatralne, czy po prostu teatralne, dodajemy warstwy wideo, czy w najszerszym tego słowa znaczeniu, prawda, to może być po prostu wideo jako medium, to mogą być inne media, oświetlenie i tak można byłoby mnożyć. Najczęściej działa to w parze oko-ucho, te zmysły tutaj ze sobą najlepiej korelują, ale fakt jest taki, że chodząc na koncerty, szczególnie młodszych kompozytorów i kompozytorek, najczęściej właśnie widzimy to, że jest to przemyślane tak, by właśnie zadowolenie miało i ucho, i oko.
1: I ucho, nie... i oko, ale też są takie instalacje w galeriach sztuki na przykład, które bazują na dotyku.
2: Tak, tak, to właśnie chciałem poszerzyć, że to jest ta taka nasza podstawowa para, która już wykracza poza ten kanał typowo słuchowy, ale również no właśnie mamy wydarzenia, które odnoszą się w różny sposób do pozostałych zmysłów. Zresztą też chcemy roztoczyć taką troszkę może artystyczną dyskusję nad tym takim typowym fenomenem, o którym raczej wiemy, że zmysłów mamy 5, no ale nauka mówi, że mamy ich więcej. Mhm. Mamy również pewnego rodzaju odczuwania, które byłyby pomiędzy zmysłami, które ułatwiają nam no, takie aspekty adaptacyjne. Na przykład odczuwamy przestrzeń, prawda? Już trudno powiedzieć, czy to jest tylko ucho, to też nam pomaga, czy tylko oko, prawda? A może właśnie dotyk, a może zmysł równowagi. Często nie myślimy o nim jako osobnym, a to właśnie się wszystko zaczyna sumować i nagle okazuje się, że tematem koncertu może być przestrzeń. Więc pewnie zaraz o szczegółach sobie powiemy, ale to tak, żeby zajawić różne kierunki. No i są też projekty, które właśnie dotykają już nie tylko tej najczęstszej pary oko-ucho, ale też są jakąś dyskusją wokół pozostałych zmysłów.
1: Oczywiście w muzyce współczesnej to się pojawia częściej niż na koncertach z tak zwanej muzyki, no, powiedzmy klasycznej.
2: Tak?
1: Mozart, ktoś tam powie może, on nie potrzebuje, czy Beethoven nie potrzebuje audiowizualności, natomiast muzyka współczesna może potrzebuje też po to, żeby być bardziej atrakcyjną dla dzisiejszego odbiorcy. Ale z drugiej strony to jest nie tylko, to jest jeden poziom. Ważny i oczywisty. Natomiast drugi to jest jednak poszukiwanie czegoś nowego, czegoś innego.
2: Tak, bo zacząłem od tego, że jakby widzę taki proces, jako że jest to proces, to ten proces jest wciąż rozwijany, więc sądzę, że nasza perspektywa za 5, za 10 lat będzie inna, ale ten proces też nagle się nie skończy zapewne po Polonice, że podsumujemy sobie, stwierdzimy, o wspaniale, teraz muzyka nabrała tego właśnie wielowymiarowego myślenia o zmysłach. To powiedział nawet, jest raczej początek myślenia o tym, by tak w sposób systemowy próbować sztukę podsumować. Dobrze zauważyłeś, że oczywiście każdą sztukę, tą historyczną, również można obudować takim odbiorem wielozmysłowym, ale wydaje mi się, że jest to też kwestia intencji.
1: A może ona się już obudowała, bo przecież opera jest taką synkretyczną
2: Tak, sztuką. Opera czy teatr muzyczny, prawda, tutaj granice się czasami zacierają. Jest to ważny kierunek w myśleniu również naszym i jakby Państwo zwrócili uwagę na program, to nie bez znaczenia właśnie zaczynamy, może nietypowo, bo sztuką teatralną, czyli może byłoby to bardziej oczywiste, gdybyśmy byli festiwalem teatralnym, jesteśmy festiwalem muzycznym, ale zaczynamy od sztuki teatralnej, ponieważ pomysł, który wiem, że dzisiaj już był omawiany na antenie, sięga nawet nie dwa, a więcej lat wstecz, gdzie po pierwsze rozpoczęliśmy współpracę z Teatrem Polskim w Podziemiu. Wtedy jakby dołączyliśmy do programu gotową sztukę, którą teatr miał już w repertuarze.
1: Finnegan's Wake Fake, tak, i zresztą bardzo chwaloną potem.
2: Bardzo chwaloną, z świetną muzyką Wojtka Blecharza i właśnie Kasia Kalwat reżyserowała, więc nie był to w żaden sposób mój warunek, ale taka zachęta, by z Kasią znowu zrobić nową sztukę, ale tym razem sparować ją właśnie już dzisiaj wspomnianym Wojtkiem Błażejczykiem, który właśnie między nimi jest naszym kompozytorem, rezydentem. Wojtek cudownie operuje mediami, robi rzeczy, które właśnie wykraczają poza takie konwencjonalne myślenie, że kompozytor to ktoś, kto pisze, nie wiem, na orkiestrę symfoniczną albo pisze, nie wiem, muzykę kameralną, prawda? Wychodzi poza te granice. Sam też buduje instrumenty, czy instrumentarium, które no nie on jedynie, ale nazywa obiektofonami, czyli takie, powiedzmy, obiekty, które są codziennego użytku, nagle nabierają cech muzycznych. One oczywiście też bardzo nietypowo wyglądają i zmieniają nasz taki status myślenia o tym, że piękny fortepian, tak, lakierowany versus zgnieciona puszka, powiedzmy. No i właśnie ta fantazja tych artystów no, da nam początek festiwalu. I dla mnie jest to o tyle istotne, że właśnie teatr jest, można powiedzieć, tym, od czego synkretyzm w sztuce się zaczął. Musielibyśmy tutaj oczywiście sięgnąć do starożytnej Grecji i zauważyć,

0: Popiół to jest spektakl Katarzyny Kalwat i Wojciecha Błażejczyka. To jest otwarcie festiwalu. Natomiast to, na co zwracasz uwagę jako szef artystyczny w tej edycji, to oczywiście zmysły i ta wielowymiarowość sztuki, zwłaszcza muzyki dzisiaj, czy performatywnej strony muzyki, ale również interesuje cię i ważna jest dla ciebie kwestia odbioru. Jak słuchamy dziś, jak odbieramy muzykę?
1: Tak, to jest taka rzecz, którą chyba już przerabialiśmy, choć nie tematycznie, czy nie do końca tematycznie, w poprzednich edycjach. I ona moją uwagę skupia taki prosty fakt, że jeżeli dzieło jest niezmienne, to ja mogę być zmienny względem dzieła. Prawda? No, przyjmujemy, że tak może być. Mogę na przykład kupić sobie bilet w pierwszym rzędzie, mogę kupić w ostatnim rzędzie. I w teorii to nie powinny być drażniące zmiany, ale w praktyce już mogą być z różnych względów.
0: To są bardzo ważne
1: oczywiście,
0: zmiany.
1: Oczywiście, nie tylko na koncertach muzyki
0: nawet
1: poważnej.
0: Nawet sam moment dnia, w którym odbieram.
1: Ale rzeczywiście, tak.
0: Zmęczony, niezmęczony
1: właśnie,
0: na przykład.
1: Tak, jest właśnie dużo, dużo zmiennych. I może tutaj właśnie takim dla nas ikonicznym koncertem pokazującym tę zmienną perspektywę będzie koncert piątkowy, więc może teraz już troszkę będziemy uszczegóławiać program.
0: Czyli 15
1: tak, maja. Koncert o dość wymownej nazwie Zoom In, Zoom Out, która, jak słyszymy, kojarzy się raczej ze światem fotografii, światem wideo, rzadko z dźwiękiem. I pomysł na ten koncert wiąże się właśnie z tą zmienną perspektywą słuchania. Proszę sobie wyobrazić, że koncert jest podzielony na dwie części. W pierwszej części jesteśmy na sali głównej w NFM-ie, w odwróceniu. Siedzimy bardzo blisko muzyków, więc nasze oko podąża za każdym gestem, który ci muzycy robią. Co to powoduje? Że skoro oko podąża, to słuch podąża, bo tak to zazwyczaj działa. I rozumiemy tę muzykę, powiedziałbym, bardziej. Może jakby jej rozdzielczość była większa, tak będąc w metaforze fotografii. I w drugiej części koncertu przechodzimy już, scena jest zajęta przez muzyków, oni wracają do tej takiej swojej oryginalnej postaci, zwróceni ku publiczności, a nie odwróceniu, nie w odwróceniu, ale my nie zajmujemy dolnego poziomu, gdzie moglibyśmy być porównywalnie blisko, ale zajmujemy balkony, wszystkie po kolei, co oznacza, że jesteśmy w największej możliwej odległości do sceny. Repertuar też jest tak dobierany, żeby ta perspektywa odgrywała pewną właśnie dynamikę. No i właśnie to hasło zoom in, zoom out, tak? Tu się zbliżamy, tam się oddalamy od źródła dźwięku, ale właśnie również od obserwowania tego gestu, od patrzenia, co muzycy robią, bo mamy też niekonwencjonalne instrumenty, tak jak choćby u Marty Śniady w kompozycji. Mamy wideo, tak jak u Marty i u Adama Poremskiego. Mamy reżyserię świateł, jak u Jerzego Kornowicza, właśnie w pierwszej części. No a w drugiej części już bardziej może, nie chcę powiedzieć konwencjonalnie, klasycznie względem odbioru, nowe właśnie utwory Marcina Bortnowskiego i Grzegorza Wierzby, właśnie z tego oddalenia, z nasycenia, brzmienia, pogłos, tak klasycznie już będzie brzmiał i wydaje mi się, że ta perspektywa pokaże nam, jak właśnie ta zmienność wpływa na nasz stan. A po drodze jeszcze będzie taka promenada wyprowadzona z dołu do góry przez Maćka Michaluka, więc to też jest taka koncepcja, którą lubię, że koncerty nie są do końca klasyczne, mają jakiś element złamania konwencji słuchania i ta promenada będzie trochę działała oczyszczająco na nasze słyszenie i perspektywę.
0: Promenada we foyer w przerwie koncertu.
1: Tak, dokładnie.
0: Paweł Hendrych pięknie, jak zwykle, opowiada o wydarzeniach muzyki Poloniki Nowej. Tutaj ważne słowo użyłeś, ważnej frazy, nowe utwory, bo prawykonania są solą właśnie tego festiwalu i festiwali muzyki współczesnej, tych wrocławskich, to my teraz nie posłuchamy prawykonania Kornowicza, Bortnowskiego czy Wierzby, ale, bo nie mamy ich jeszcze, natomiast posłuchamy utworu, który pewnie miał prawykonanie, ale to musisz też weryfikować, jakiś czas temu właśnie podczas festiwalu Muzyka Polonika Nowa. To jest utwór Adama Poremskiego. We fragmencie teraz na orkiestrę symfoniczną, żeby Państwu trochę też oddać w radiowy sposób klimat tej muzyki.

0: To było kilka lat temu, Nospr na Muzyka Polonika Nowa. Paweł Hendrych jest dziś z nami, szef artystyczny 35. edycji tego festiwalu, który we Wrocławiu odbywa się w Narodowym Forum Muzyki głównie, ale też w piekarni na przykład i w galerii Toy Piano. To o tym jeszcze za chwilę wspomnimy Państwu. To jest koncert, powiedzmy, otwarcia po spektaklu, a na... No, prawie finał, nie finał, ale kolejny koncert odbędzie się pod hasłem Światło Cień. Światło Cień.
1: To jest tak, światło / cień / światło cień. Taka intrygująca być może nazwa koncertu. Gra słów, jak to często bywa w tytułach, które daje koncertom, sprowadza się do takiej perspektywy, w której... wchodzimy w koncert, w sytuację koncertową, jakby w odczucie z poziomu zmysłów, oczywiście głównie słuchowego, ale poprzez naszą wyobraźnię rozszerzamy na odczucia dotykowe, głównie odczucie temperatury, ponieważ koncert rozpocznie nam już istniejący utwór, to nie będzie premiera, ale dość świeży utwór z 2004 roku Żanety Rydzewskiej Fire, czyli ogień. No i tutaj możemy sobie dowolną symbolikę roztaczać, prawda, od skojarzenia z Prometeuszem i to też zasadne przez wręcz takie atawistyczne myślenie, czym dla nas jest ogień. Myślę, że jest nieomal dla każdego zapewne czymś, co wręcz hipnotyzuje, magnetyzuje, uwielbiamy patrzeć w ogień, czujemy jego temperaturę, nawet jeżeli to jest na wyświetlaczu taki kominek z, powiedzmy gdzieś w mediach wyświetlony. W przypadku Żanety, no to jest taka właśnie próba symboliczna wejścia w sytuację odczuwania czegoś więcej, ale z perspektywy dźwięku, czyli dźwięk wyzwala w nas te atawizmy, te odczucia właśnie temperatury, z takich różnych specyficznych skojarzeń.
0: To mi się kojarzy od razu Igor Strawiński. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, ale on rzeczywiście był bardzo zmysłowy w tej muzyce i obrazowy z drugiej strony.
1: Tak, chyba Żaneta chyba raczej przyjęła taką perspektywę bardziej dosłowną, jakby po prostu malowała dynamiczny obraz, ale dźwiękami, prawda? Więc może gdybyśmy byli w stanie sobie przyłożyć, że w naszej głowie tworzą się jakieś takie procesy, no to nie z perspektywy fabuły, tylko takiego właśnie patrzenia na ogień przez 9 minut. Ja trochę przeskoczę ten program, ale żeby pokazać tę klamrę, bo mamy to światło, tak? Ogień jako światło, odczucie właśnie temperatury. Później mamy cień. I, no i to jest domknięcie pierwszej części koncertu i tą kompozycją jest Aklis Michała Ziółkowskiego. No i Michała ideą było napisanie utworu o takiej prastarej, można, trudno powiedzieć bogini, bo bogowie jeszcze wtedy nie istnieje, ale takiej prabogini ciemności, mgły, wszystkiego, co jest mroczne, która dopiero stworzyła boga chaosa, a bóg chaos dopiero pozostałych bogów z Olimpu. Ja już tutaj nie chcę być znawcą mitologii greckiej, ale skojarzenie jest proste. Tu ten Prometeusz, prawda, tu ta prabogini Aklis i właśnie utwór taki posępny, ciemny, czyli znowu wchodzimy w tą narrację odczuwania poprzez zmysł słuchu, ale wyobraźnia już nam działa bardziej wizualnie. Być może też, nie wiem, jakieś dreszcze kogoś przejdą, jakby było mokro i zimno wokół.
0: Ja przygotowałem fragment utworu Michała Ziółkowskiego, ale usłyszymy go na końcu naszej rozmowy, bo wcześniej jeszcze będzie jeden utwór, o którym chcemy porozmawiać, więc będą Państwo mieli smaczek.
1: Tak, a w środku pomiędzy tą klamrą światło-cień jest światło-cień jako technika malarska, no stąd kojarzymy z renesansu, ale skojarzenie jest bardziej wprost. Chodzi o to, że jest wszystko, co jest pomiędzy światłem a cieniem, czyli całe bogactwo tej kolorystyki. Odniesienie Marcela Chyrzyńskiego w koncercie fletowym Ukiyo No. 2, ponieważ utwór inspirują japońskie drzeworyty. Jagoda Szmytka, nasze zamówienie, symfonia zmysłu. No to jest w ogóle temat szeroki, jagody, przechadzanie się właśnie po pewnych afirmacjach zmysłów, ale też krytyce i pokazywania, że te zmysły różnie działają.
0: Ja jeszcze tu bym wspomniał, wracając na momencik do tego koncertu na flet, że wykona go Łukasz Długosz.
1: Tak, możemy tutaj o wykonawcach. Dyrygentem jest Geoffrey Patterson, świetny brytyjski dyrygent specjalizujący się w muzyce współczesnej, właśnie wspomniany Łukasz Długosz, no też chyba Państwu nie muszę przedstawiać.
0: No tak, duże nazwisko, tak.
1: tak, fletu. No i oczywiście NFM Filharmonia Wrocławska plus Adam Poremski, wykonawca partii elektroniki. No i tu jest właśnie jakby wisienka na torcie, ponieważ koncert jakby domyka się w tej części symfonicznej. Mamy przerwę i wracamy do sali, ale już skład jest mocno skameralizowany i Adam Poremski pisze postmuzykę właśnie na ten kameralny skład orkiestry symfonicznej z elektroniką, więc to jest też jeszcze nawiązanie do twórczości Adama Poremskiego.
0: To ciekawa postmuzyka. Niektórzy tak twierdzą, że to właśnie jesteśmy w erze postmuzyki.
1: No może właśnie będzie to taki właśnie trochę punkt w dyskusji.
0: Tak, a wspomniałem galerię, to i piano, ponieważ Paweł Romańczuk też z Agatą Zemlą tym razem zaproszą no, na ciekawe doświadczenie.
1: Tak, jest to pomysł, który przyznam, miałem też nawet jakiś na to wpływ, co mnie zawsze cieszy jako kurator. Zresztą z Pawłem Romańczukiem bardzo się lubimy i pracujemy od lat. I gdzieś w naszej rozmowie o ewentualnym projekcie wykluła się taka idea, którą sobie wspólnie, niemal jednogłośnie nazwaliśmy pomieszanie zmysłów. I hasło nam się bardzo spodobało, ponieważ ono pozornie oznacza, proszę zwrócić uwagę, jak mówimy, że komuś się pomieszały zmysły, mówimy raczej o defekcie jego umysłu, a nie o samych zmysłach, a my wykorzystujemy to dość literalnie. Bierzemy, znaczy już tu już oddaję artystom to prawo, zmysły już w tej takiej podstawowej piątce i różne nietypowe sposoby łączenia, czyli tu już nie zdradzając zbyt wiele, będziemy mieli taki seans około 20-minutowy, w którym to będziemy doświadczać różnych właśnie no, aspektów związanych z pomieszaniem zmysłu, czyli coś będzie gdzieś świecić, ale będzie się krzyżować niekoniecznie zgodnie z dźwiękiem, a jednocześnie będziemy pobudzali swoje kubki smakowe, nie powiem jak, żeby nie popsuć niespodzianki i będą zapachy, tak, właśnie odczucia przestrzenności i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ten typ projektu, gdzie no już trudno powiedzieć, że ten paradygmat klasycznej kompozycji w ogóle mógłby zaistnieć, właśnie takie nowoczesne myślenie projektowe, że parujemy ze sobą dwójkę artystów w tym tyglu ich pomysłów i warunkach właśnie galerii to i piano, powstają takie właśnie sesje, których będzie no, w ładnych kilka, jak nie kilkanaście i zarówno w piątek, jak i w sobotę. Może tutaj też płynnie przechodzimy do Nocy Muzeum, właśnie do galerii, już nie to i piano, ale galerii dźwięku.
0: Chciałem tu czyli wspomnieć, że 16 maja to właśnie tradycyjnie Noc Muzeów i w NFM-ie również będzie Noc
1: Tak,
0: muzeum.
1: No już właśnie koncert Światło-Cień już należał do tej kategorii, chociaż był jednym z nielicznych, które ma taką formułę koncertową, a cała reszta właśnie ma taką formułę mini-koncertów, mini-recitali. Jest to taki pomysł, który już robiliśmy 4 lata temu i kontynuujemy tę myśl. Uważam, że on się bardzo sprawdza, ponieważ dawno temu głowiłem się nad tym, jak ludzie tego dnia odbierają sztukę. Mamy Noc Muzeów, więc doszedłem do wniosku, że no, po mieście przechadzają się, nazwijmy ich turyści kulturowi. I ci turyści kulturowi, ich celem jest, nie mówię, że wszystkich, to jest oczywiście jak to z każdym stereotypem dość spłycone, ale pewnie częściowo prawdziwe, chcą odbyć przygody różnego rodzaju artystyczne w wielu miejscach, więc pewnie pójdą do galerii, pójdą do jakiegoś muzeum, tak, może właśnie trafią do NFM-u. I stwierdziłem, że skoro nawykiem w tym dniu odbiorcy jest właśnie coś, co nazywam odbiorem galeriowym, to ja powinienem uszanować to, a nie kontrować to, nie wiem, dwugodzinnym koncertem, bo podejrzewam, że znaleźliby się tacy, którzy chcą tego dnia spędzić 2 godziny w jednym miejscu, ale większość osób to jednak osoby, które migrują tego dnia, migrują pomiędzy instytucjami, ale w ramach jednej instytucji też chcą mieć tę migrację. No i tutaj już domykam tę ideę. Ona się po prostu już sprowadza do bardzo prostych zabiegów. Mamy krótkie formaty, de facto 20-paro minutowe, które co pół godziny są jakby odpalane, jeden po drugim i równolegle też do siebie, więc przychodzimy w miejsce, którym jest NFM i mamy już nadwyżkę informacji i nie wiemy, co wybrać, więc decydujemy się na podstawie mapki, którą otrzymujemy, co obejrzeć, co usłyszeć. Nie da się wszystkiego, tak to jest skonstruowane bardzo celowo. Myślę, że tutaj taka metafora wielkiego bazaru w Stambule. Nie da się wszystkiego kupić na bazarze. bazarze, pewnie takich osób byłoby niewiele przynajmniej, ale to, że po nim przechadzamy się, jesteśmy zachęcani, już jest przyjemnością samą w sobie. I nie ma obowiązku też być od początku do końca na tych wydarzeniach. I to wydaje mi się być ważne, ponieważ zachęcamy osoby, które nie muszą mieć poczucia, że są ekspertami w odbiorze muzyki współczesnej, do spróbowania tej muzyki. To może być 5 minut z nami, ale i tak będziemy dumni, że państwo do nas przyjdą.
0: A my teraz spędzimy kilka minut to będzie we fragmencie, oczywiście, z utworem Pawła Hendricha. Utworem, który Paweł od razu ci a priori powiem, że wiesz co, tak jak usłyszałem, to emocjonalnie powiedziałem, o to chyba najbardziej utwór, który mi się podoba, Pawła. Tak podoba, rzeczywiście.
1: Okay, dziękuję.
0: Spółdzielnia Muzyczna Contemporary, który wystąpi również w koncercie finałowym tegorocznej Muzyki Poloniki Nowej i zagrają właśnie ten utwór.
1: Tak.

0: Jak ci się słucha w radiu Wrocław Kultura tego utworu?
1: Świetnie, dziękuję, tak. No, chyba faktycznie nietypowy utwór, ale wiem, że masz jakieś pytania.
0: No mam, oczywiście. Przede wszystkim tytuł jest ciekawy, bo jest, gdy się go wypowie, to jest wszystko jasne. Gentle Brutal, ale to nie jest Gentle Brutal, tylko tam jest odniesienie do twojej wielkiej pasji, czyli muzyki heavy metalowej.
1: Tak, tak. No ja słucham metalu, zanim zacząłem słuchać muzyki klasycznej i zanim w ogóle poszedłem do szkoły muzycznej, już grałem w lokalnych zespołach metalowych, długie włosy, no czarny ubiór został mi do tej pory. I ten metal jest ze mną do teraz i na pewno jeszcze na wiele lat do przodu. Sam metal też się zmienia faktycznie od takiego klasycznego heavy metalu, thrash metalu, death metalu, lata 90. takie moje chyba najbardziej ulubione w czasach, jak tego właśnie słuchałem jako młody chłopak, ale metal się rozwija i takie dwa najbardziej współczesne gatunki to jest właśnie gatunek djent, pisany przez DJ, który jest taką, no onomatopeją, oznacza dż, taki typ mocnego dźwięku. Takim ikonicznym zespołem jest zespół Meshuggah. Oni w ogóle rozszerzyli gitarę, mają 8 strun, więc bardzo nisko, głęboko grają, specyficzne struktury rytmiczne. Super, polecam. I ich już tak śledzę kilkanaście lat, ale kilka lat temu, nominalnie to kilkanaście, ale tak gdzieś wypłynęło powoli, pojawił się nowy gatunek, który uważam, że jest równie ciekawy, a zupełnie inny, to jest thal. Też nie da się przetłumaczyć tego, takie trochę gra słów, którą muzycy jednego z zespołów, Vidyarta, taki szwedzki właśnie zespół, który ten gatunek rozpoczął, zaczęli sobie po prostu tak dla zgrywu tego słowa używać, ale on stał się słowem opisującym gatunek. I właśnie te dwie perspektywy, drugi gatunek opiera się też na nisko strojących gitarach, ale dużej domieszce produkcji. Bardzo, bardzo interesujące i pomyślałem, że jest to ciekawe, żeby w ogóle odnieść się nie tylko jakoś głęboko w strukturach rytmów, które od lat robię, ale tak bardzo fasadowo i przede wszystkim od strony też zaangażowania powiedziałbym persony z tego świata, bo wszedłem w bliską współpracę, tworząc ten utwór właśnie z Łukaszem Dzwonem Cyndzerem, a Łukasz no jest powiedziałbym natywnym przedstawicielem środowiska metalowego, bez żadnej przerwy. Ja z tego środowiska dawno temu wyszedłem, ponieważ jest liderem zespołu Truizm, jest byłym gitarzystą zespołu AC Drinkers, więc od lat po prostu gra żywy metal. No Łukasz też musiał oczywiście przepracować sobie w głowie ten projekt, bo to nie jest tak, że ta muzyka jest stricte metalowa, ale wypracowaliśmy wspólne brzmienie, faktury. No ja też jestem gitarzystą, więc może to było łatwiejsze. No i tu właśnie się już tłumaczymy, spotykają te dwa światy, czyli ten gentle, brutal, jednocześnie delikatność i brutalność, łamane przez właśnie odniesienia się do gatunku Gent i Thal, więc wydawało mi się to być czymś dla mnie istotnym, że mogę taką tranzycję zrobić, takie przejście pomiędzy muzyką współczesną a metalem, ale nie w formie jakiejś kalki, jakichś zapożyczeń, tylko takiego zagnieżdżenia głęboko w formie DNA utworu i nowy organizm z tego wyrósł. Też myślę, że tak specyficznie brzmiący.
0: No tak, no to ja się nie dziwię, że inspiracją był metal, bo okazuje się, że w muzyce klasycznej, jeśli klasycznej, współczesnej, jeśli kompozytor jest zafascynowany właśnie pewnym gatunkiem muzyki, no nazwijmy ją rozrywkową, no to dlaczego nie? Będzie czerpał również z tego inspirację. Ale w różnych twoich kompozycjach, rozmawialiśmy o płycie, tak, różne są te inspiracje. Są i takie muzyczne, ale też również w przypadku twoich kolegów. Matematyczne, przestrzenne. Czyli to jest różnie.
1: Oczywiście to źródło inspiracji, myślę, że no, na jakimś etapie, mam nadzieję, wręcz dość bogate. Tak, tu bym na pewno podkreślił jeszcze jakiś ważny dla mnie obszar nauk ścisłych, no ale to jest jakiś znowu jakaś odnoga, czy moje studia wcześniejsze, czy w ogóle środowisko naukowe, z którego się wywodzę przez to, że moi rodzice tę naukę uprawiają i dziadkowie uprawiali. Ale to są właśnie chyba taki typ typowy tygiel na współczesne czasy, prawda, że wszystko, co gdzieś przeżywamy, więc mogą być to właśnie również takie doświadczenia właśnie z szeroko rozumianej popkultury. Ja myślę, że jedno drugiego nie wyklucza wbrew pozorom. No, już wolałem się pewnie skupić na samym festiwalu, zaraz do niego wrócimy, ale właśnie trochę może robiąc taką powoli woltę, no to przecież jest temat edycji, którą robiłem 2 lata temu, popkultura / subkultura. I wtedy zapraszaliśmy właśnie muzyków, penetrując tę polską muzykę współczesną właśnie od strony tego fenomenu, że i moje pokolenie, i młodsi twórcy czy twórczynie już jesteśmy naturalnie zakorzenieni w świecie nie tylko muzyki akademickiej, ale również właśnie tej szeroko rozumianej jako rozrywkowa. No był Artur Zagajewski, który też jest świetnym przykładem punk rockowca, który potrafi chwycić nisko za gitarę i grać mocno, ale siąść przy fortepianie i też zagrać, bo fortepian kończył, prawda? Więc to nie muszą być tylko klasyczne, stricte klasyczne wykształcenia, a właśnie taki tygiel, mieszanka, który uważam, że świetnie gdzieś później w głowie twórcy pracuje.
0: Paweł, chcę cię zapytać jako kompozytora, ale też pedagoga, ponieważ oczywiście sam wiem z doświadczeń różnych rozmów z kompozytorami muzyki aktualnej czy współczesnej, że oni bardzo są zainteresowani czy skupiają się na samym procesie, jak ta muzyka ma brzmieć, jak komponować. Jakieś wzory matematyczne właśnie sobie ustalają. I dla mnie to jest trochę enigmatyczne bardzo, bo jednak bliższa jest mi takie podejście do komponowania, takie no, poetyckie bym powiedział, prawda? Czy emocjonalne, takie romantyczne, no, powiedzmy. Natomiast czy wy, kompozytorzy muzyki współczesnej, też mocno myślicie o czym jest ta muzyka?
1: To chyba jest indywidualne, ale oczywiście muzyka też, jak obserwuję, przestaje mieć wyłącznie taki aspekt, na przykład jakiegoś absolutu, że tylko dźwięki właśnie jest osadzone, albo wręcz w jakiejś sprawie. No czasami to jest tak przesadzone wręcz, że tej muzyki zostaje bardzo niewiele, a zostaje ta sprawa, która jeśli jest, powiedziałbym, ponadczasowa, to może dobrze, ale czasami jest bardzo związana z jakimś miejscem, z jakimś chwilą i później szybko traci swój kontekst. Tak, ale co do takiego ogólnego myślenia, to wydaje mi się, że coraz trudniej jest nawet odnaleźć taką perspektywę stricte właśnie muzyczną, emocjonalną, to bym powiedział, że wciąż. Szczególnie, że po prostu świat odbieramy, no, wbrew pozorom, przez nasz umysł emocjonalny, a nie ten racjonalny. Rzeczy wartościujemy, czyli odnosimy właśnie do naszych emocji, a muzyka jest o takich wartościach. Tu właśnie wracając do tematu, prawda, pomaga w tym wszystkim sztuka wideo. I to jest właśnie element też zmiany, którą obserwuję, bo jeszcze za moich czasów było tak, że myśmy się na przykład parowali z artystami wideo, ale teraz to młode pokolenie, ono już tak szybko zaczyna pracować z komputerem, że i tworzy muzykę, i tworzy wideo jednocześnie. I nawet jeżeli to wideo jest nieco innej jakości niż zrobiłby absolwent, nie wiem, ASP, to jest wystarczająco dobre. Albo jest po prostu właśnie jak punk rock, prawda? W punkt pokazany jakiś problem, a nikt nie będzie kwestionował, czy tam jest coś więcej niż 3 akordy. I wydaje mi się, że właśnie to młode pokolenie odczuwa brak takiego napięcia, dążenia w jakości, prawda? Że to może być wystarczająco dobre, a nie musi być najlepsze z możliwych. I wtedy faktycznie to, że jedna osoba tworzy i wideo, i robi muzykę, ale to się integruje ze sobą, poprzez media bardzo współpracuje, no wracając do festiwalu, mamy cały projekt na tym skupiony, Random Check, już zresztą 8. edycja, pod takim głównym nadzorem, kuratelą Marcina Ropocińskiego. No to jest właśnie coś takiego, gdzie para artystów albo indywidualnie właśnie tworzą takie, no już trudno powiedzieć, nawet multimedialne, po prostu jest to tak organicznie zrobione w zestawieniu wideo, czy światło, przestrzeń, komputery, że no jest to taki po prostu transmedialne przedstawienie.
0: To jeszcze jedno pytanie i zaraz wrócimy do tych ostatnich koncertów festiwalu, ale to też związane jest z tym, co się interesuje podczas tej edycji. Czy kompozytor muzyki współczesnej nie ma pewnego kompleksu czy stanów depresyjnych, widząc repertuary filharmoniczne i to, czego w większości chce słyszeć publiczność? Problem elitarności tu oczywiście nam się kłania, może nawet ekstremalnej, bo sama muzyka klasyczna jest już elitarna, a No a muzyka współczesna to już jest inny, jeszcze inny wymiar elitarności. Czy to nie jest powód do kryzysu twórczego? Była ostatnio taka słynna wypowiedź takiego aktora, Timothée Chalamet, zresztą świetny aktor, który powiedział, że balet opera, no nie chciał mi zajmować się takimi dziedzinami, które już nie interesują nikogo, co jest oczywiście bzdurą i nieprawdą. Ale czy to nie jest pewien powód do kryzysu twórczego? Takie myślenie, takie obserwowanie rzeczywistości.
1: Ja może tutaj stworzę pewną ekonomiczną metaforę. Jeżeli byśmy uznali, że świat tej dużej filharmonii, tak to nazwijmy, to jest świat dużych korporacji, no to faktycznie możemy stwierdzić, kogo interesuje jakby to, co robią twórcy w obszarze nawet światowym, tak, muzyki współczesnej. Już i tak też nie jest, prawda? To jest bardzo duże uproszczenie. Ale proszę zobaczyć, wracam do tej metafory ekonomii. Czy tylko korporacje nam dyktują to, co my robimy, jak robimy? No wiemy, że nie, że większość know-how idzie od startupów, które oczywiście później, tu się na szczęście kończy ta metafora, korporacje przejmują tam albo usypiają te projekty, albo rozwijają. Natomiast właśnie muzyka współczesna jest jak startupy i startupami, taką platformą dla startupów, faktycznie zgodzę się, zdarza się, są również orkiestry symfoniczne i tu wcale bym nie chciał ich wykluczyć. Sam jako artysta w ostatnie dwa sezony to miałem dwa bardzo duże projekty właśnie symfoniczne i dzięki temu mogłem też w takiej dużej skali się móc wypowiedzieć, 80 osób, 100 osób. Ale oczywiście inaczej się pracuje na poziomie eksperymentu z takim aparatem niż orkiestrą kameralną. I trochę może wracając, taki utwór jak Gentle Brutal nie bez znaczenia jest pisany dla spółdzielni muzycznej, ponieważ spółdzielnia muzyczna działa jak taki startup, do którego mogę przyjechać, próbować z każdym ile trzeba, jak trzeba, nie ma ograniczeń, a w orkiestrze to zawsze będzie ograniczenie. Kilka prób, prawda, tyle i tyle minut dziennie, trzeba przeczytać nuty i w piątek zagrać koncert, szczególnie, że najczęściej jeden raz, a tu możemy sobie pozwolić na wznowienia. Więc chyba jestem większym optymistą, ale może takim, który właśnie w tej metaforze ekonomicznej widzi sensowność startupów, dawania ludziom w pojedynkę pewnych decyzji ze świetnymi pomysłami. I na szczęście to jest właśnie ten brak wchłaniania przez, to znaczy chodzi o to, że duże instytucje nie zabraniają nam istnieć, nam pomagają. No NFM jest taką platformą, która tworzy, więc to jest, można powiedzieć, odwrotność już tej metafory, gdzie duża firma, jaką jest NFM, Narodowe Forum Muzyki, tworzy idealną platformę do działań w trybie Biennale dla Festiwalu Muzyka Polonika Nowa, w trybie Biennale dla Muzyka Elektronika Nowa, więc my naprawdę mamy świetne warunki, bo to nam gwarantuje możliwość rozwoju, zamówienia, możliwość próbowania, eksperymentowania z technologią, więc no, na to wszystko zresztą zapraszam na najbliższą edycję festiwalu.
0: I ten koncert, na którym zabrzmi twoja kompozycja, to 17 maja w niedzielę w Sali Czerwonej NFM-u. Będą też kompozycje Wojciecha Bożejczyka, Barbary Zach i Moniki Szpyrki. I właśnie w wykonaniu spółdzielni muzycznej Contemporary Ensemble.
1: Tak, tak. Koncert będzie się nazywał Wolumen, też nietypowo pisany, ponieważ akcent mamy jakby na dwa słowa, które są w środku, czyli volume, czyli volume, raczej należało przeczytać tak jak w języku angielskim, oraz lumen jako jednostka
0: czyli światła. Światło, tak.
1: I to jest taka też wprost nawiązanie do właśnie, może tak zawsze to jest budzi we mnie pewne skrępowanie, no bo otwarciem jest ten mój utwór, tylko dlatego, że on jest po prostu chyba bardzo głośnym utworem i pasował do tej tezy. Zaczynamy po prostu bardzo głośno, z dużą domieszką połączenia splotu pomiędzy dźwiękiem a światłem. Jak państwo chodzicie na koncerty metalowe, szczególnie takich naprawdę topowych zespołów, to już jest standard. I mi chodziło o to, żeby na warunkach koncertowych przenieść również. I spodziewam się, że nawet może kilka osób, nie wiem, wyjść z koncertu, bo to jest ta kwestia tych naszych nawyków. Ale być może zaczniemy budować nowe nawyki, że właśnie muzyka współczesna, ona też się lepiej zaprezentuje, jeśli jej, powiedziałbym, entourażem będzie właśnie myślenie programowe o miejscu, o oświetleniu, o tym, jak się prezentuje zespół na scenie. Tu jeszcze tylko dodam, bo sam pominąłem, jednym z solistów jest wspomniany Łukasz Dzwon-Cyndzer w moim utworze, ale drugim jest właśnie Wojciech Jeliński, świetny, wybitny puzonista. I też tak, może anegdotka, uznałem, że Wojtek jest tu koniecznym elementem tego projektu. Pracowałem z Wojtkiem wcześniej, wcześniej, dlatego że puzon jest najbardziej metalowym instrumentem wśród akustycznych, bo jak walnie fortissimo, to ta blacha drży jak przez te gitary, więc trudno jest to powtórzyć na innym instrumencie, więc to jest takie nietypowe połączenie, ale bardzo pasujące. Więc tu mamy taką faktycznie grupę wykonawców.
0: Czyli tego od wielkiego wolumenu do...
1: Schodzimy. Właśnie, tak. To jest taki eksperyment, powiedziałbym, kuratorski, trochę się go boję, bo zazwyczaj mamy takie myślenie, jak mamy...
0: Odwrotnie trochę, tak?
1: Dokładnie, tak, gradacja. Tak. No, ale jeżeli wytrzymamy tutaj te pierwsze 17 minut takiego naporu, ataku, to będzie później ciekawy eksperyment, bo będziemy odejmować do bardzo właśnie takiego cichego, delikatnego i już pozbawione tylko też takich aspektów wizualnych utworu właśnie Moniki Szpyrki. No,
0: ja się nie obawiam, bo koncert, utwór Pawła jest po prostu fascynujący i pasjonujący, więc to na pewno wytrzymamy. Potem będziemy schodzić. Rzeczywiście będzie jeszcze koncert tradycyjnie oddziału Związku Kompozytorów Polskich, tym razem Wrocław Poznań. No to na koniec zagramy fragment kompozycji, o której już pięknie też opowiadałeś w naszej audycji. Aklis Michała Ziółkowskiego, bardzo ciekawego, wrocławskiego kompozytora przecież, który jest to nagradzany utwór. My zobaczymy, usłyszymy go w wersji szczecińskiej, konkursowej. No to co? Zapraszamy na 35. Muzykę Polonikę Nową.
1: Tak, już niebawem we Wrocławiu, 14-17 maja.
0: A naszym gościem był Paweł Henrich, czyli szef artystyczny tego festiwalu. Szefową główną jest jak szefową NFM-u Olga Humańczuk. Dzięki, Paweł.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu również dziękuję. Za chwilę nasze porady językowe, a potem ściana dźwięku Jerzego Węgrzyna. Jeśli słuchacie nas w środę, to będzie o 11 nasza playlista. Zapraszam też we wtorek, czyli dziś, jeśli słuchacie we wtorek na Wieczór z Kulturą, spędzimy prawie godzinę z Edwinem Petrykatem. 50 lat scenicznej obecności we Wrocławiu tego aktora Teatru Polskiego. Paweł Henrich, jeszcze raz dziękuję, a teraz Michał Ziółkowski, Jaklis w wersji Filharmonii Szczecińskiej.

0: Na końcu języka. Radio Wrocław Kultura.
1: Dlaczego w określeniach sądowych albo lekarskich jest osoba trzecia, kiedy dotyczy to osób dwóch? I zdanie przykładowe. W czasie wypadku pani XYZ nie stwierdzono obecności osób trzecich, kiedy ta osoba XYZ szła sama, więc logiczne, jeżeli ktoś był przy tym wypadku, to był osobą drugą, a nie trzecią.
2: To jest ciekawe pytanie. Ja sprawdziłam, jakie jest to użycie, jak należy rozumieć. I wyjaśnienie jest takie. Jest to każdy człowiek niezaangażowany bezpośrednio w daną sytuację, relację lub stosunek prawny. Niezależnie od tego, ile jest zaangażowanych w dane zdarzenie, nazwijmy to. I to jest specjalistyczne sformułowanie. Ja się też zastanowiłam nad szykiem. Mamy tutaj nie trzecia osoba, tylko osoba trzecia. Taki szyk sugeruje, że to jest nazwa jednego zjawiska, czyli tak terminologicznie. To się nazywa przydawka gatunkująca, ale tu chodzi o takie podejście, że rzeczownik z przymiotnikiem oznaczają jedną rzecz, jedną sytuację. Także nie możemy tutaj takiego logicznego rozumowania potocznego zastosować, bo to jest termin specjalistyczny.
1: Przychodzi mi do głowy inny termin, może określenie dużo prostsze, nie takie urzędowe. Jeżeli nikogo nie było, to po prostu nikogo nie było i w czasie wypadku przy tej osobie nikogo nie było.
2: Tak, i to jest dużo prostsze, to trudno zaprzeczyć. Tak.
0: Radio Wrocław Kultura.
1: Część lotników oburza się, kiedy mówię o ich maszynach helikopter. Ich zdaniem trzeba używać słowa śmigłowiec. Czy mają oni rację?
2: Helikopter i śmigłowiec to są w języku niespecjalistycznym synonimy. Możemy powiedzieć, że na miejsce wypadku przyleciał helikopter, na miejsce wypadku przyleciał śmigłowiec. I tutaj nie ma żadnego zgrzytu. Przewaga śmigłowca jest taka, że to jest wyraz polski. Da? Natomiast helis plus pteron, kręcące się, skręcone skrzydło, sztuczne zapożyczenie z greki. Myślę, że w języku, w środowisku pilotów używa się tylko jednej formy, no i to należy uszanować. A my możemy mówić jak chcemy, jak nie jesteśmy pilotami.
1: Ortografia, łącznie czy rozłącznie? Jak poprawnie zapisać informacje w sklepie? Myślę, że chodzi o taki mały szyldzik na drzwiach. W święta nieotwarte rozłącznie, czy w święta nieotwarte łącznie razem pisane?
2: A nie lepiej było napisać zamknięte, tak, święta zamknięte, a jeżeli ktoś koniecznie chce nieotwarte, to łącznie.
0: Radio Wrocław Kultura.
1: Jak powinno się mówić gardełko czy gardziołko?
2: A więc mówi się i tak, i tak. Ja sprawdziłam w Narodowym Korpusie Języka Polskiego. Jak pan myśli, jest więcej użyć wyrazu gardziołko czy gardełko?
1: Moim zdaniem gardełko.
2: Zgadza się. Gardełko pojawiło się w tej próbce 23 razy, a gardziołko 11 razy. A słowik ma gardziołko czy gardełko, jak śpiewa?
1: Gardziołko.
2: Gardziołko, prawda? Czyli są takie połączenia, które nam bardziej odpowiadają.
1: Jest miasto leżące nieopodal Lublina, nazywa się Piaski. I ja jadę do Piask? Do Piasku?
2: Może być różnie. Może być do Piasków, do Piasek albo do Piask. Wszystkie, takich miejscowości w Polsce jest kilkadziesiąt, zdaje się. I wszystkie formy występują w różnych miejscach. Na przykład jedzie się do Piask na Mazowszu, zwłaszcza na północnym to E wypada. Także to zależy, jak mówią ci mieszkańcy tejże miejscowości koło Lublina. Język ogólnopolski dostosowuje się do tego, czego życzą sobie mieszkańcy miejscowości Piaski.
0: Radio Wrocław Kultura.

알걸.

teenage boys used to hijack the airplane and send it to Cuba.

ideas of good and bad. Only a vengeful

There will be no revolution. And that's why.

0: If I had wings,
1: autopromocja.
2: Bez ciebie nie części.
3: To jest popołudniowe pasmo z muzyką w Radiu Wrocław Kultura.
4: Pierwszy gość już w studiu.
5: Dzień dobry, cześć Maciek, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ciepły dzień, słońce, ja rower, jest okej.
6: Okay. Wręcz zazdroszczą mi tego wspaniałego losu i mówią, wow, jesteś artystką, jak cudownie, i bardzo dużo szacunku jak gdyby mam od razu. Oni bardzo, bardzo szanują artystów, bardzo są uprzejmi, bardzo zainteresowani.
7: I właśnie sobie tak kombinowaliśmy, no i tutaj wszedł również aspekt romantyczny. Dwa w jednym się pojawiło, bo nie dość, że spełniamy jakieś swoje pasje, zainteresowania, to jednocześnie się zakochaliśmy w sobie.
8: Od dzieciaka jakoś miałam w sobie kreatywną werwę i tylko polegało to na zamkniętym pokoju i śpiewając karaoke, gdy rodzice wychodzą. Przyjechałam do Wrocławia, szukałam swojej drogi, przypomniałam sobie, że hej, ja lubię śpiewać, ja bym chciała robić muzykę, ja bym chciała się nauczyć tego wszystkiego.
9: A mój ojciec powiedział coś, z czym się zgadzam, bez kokieterii. A gdzie on tam zdolny? Uparty jest. To jest właśnie moim zdaniem dobra definicja, no nie? Bo zdolność, poznałem zdolnych ludzi muzycznie w czasie swojej edukacji i wiem, na czym polega zdolność muzyczna. Zdecydowanie jej nie mam. Natomiast uparłem się, konsekwentnie dłubię. To jest ewidentnie sprawczość, która powoduje, że jesteśmy w tym momencie, w tym miejscu.
3: Dziś ten moment jest szczególny, bo przed chwilą wręczyliśmy ci emocje 2025.
10: To już wszystko na ten moment z naszych rozmów na dzisiaj. Natalia Kapica.
11: Maciek Przestalski.
3: Ja nazywam się Andrzej Jóźwik.
12: A ja nazywam się Piotr Osawicz.
13: Muzyka i osobowości w każdy poniedziałek w Radiu Wrocław Kultura od 16 do 19. Powtórka we wtorek o 8.
11: To dzięki, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Rycerzy trzech, Ketlin Hołodyjowski za głową.
2: W niedzielę, w samo południe, o godzinie 12, Studio 202.
3: Studio 202?
4: Studio 202.
1: W Radiu Wrocław Kultura.
5: Mamy historia bytycza.
6: To jest brawa.
5: Musicie knuć.
1: Musimy knuć.
5: Jak się pozbyć ducha Elbejowicza.
0: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura.

0: autopromocja.
1: Rycerzy trzech, Ketlin Hołodyjowski za głową.
2: W niedzielę, w samo południe, o godzinie 12, Studio 202.
3: Studio 202?
4: Studio 202.
1: W Radiu Wrocław Kultura.
5: Historia wyticza.
6: To jest brawa.
5: Musicie knuć.
1: Musimy knuć.
5: Jak się pozbyć ducha Elbejowicza.
0: Autopromocja.

just like

Nie możesz traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się robi.

Nie możesz traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Nie możesz traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się robi.

Nie możesz traktować poważnie tego, co robisz, bo wtedy to, co robisz, przestaje być poważne. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się robi.

0: Dźwiękczynienie to opowieści o doświadczaniu muzyki, szczególnie tej na żywo.
1: Nad fioletową słoną rzeką rozpinam purpurowy most.
0: To wdzięczność za wrażliwość tych, którzy do jej powstania przyłożyli swoje ręce i serca.

dla tych, którzy nie słuchają muzyki w tle. Dźwięk czynienia. Każdą niedzielę od 17 do 19. Zaprasza Natalia Kapica. Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: Chciałem zrozumieć wilka wycie.
2: Zaszyłem się samotnie w las
1: i wiodłem wilkołacze życie wewnętrzne.

Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.

0: Autopromocja.
1: W piątek od 16 do 19 w Radio Wrocław Kultura DAB Plus Film rozmowy nie tylko z reżyserami, aktorami czy organizatorami.
2: Mamy w studiu i bardzo się cieszę taką kobiecą reprezentację producentka Anna Kępińska i aktorka Justyna Wasilewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Opowiedzcie swoimi słowami, czym jest dla Was ta produkcja.
4: Dla nas ten serial jest trochę przywróceniem pamięci.
2: Z nami Lili Hu, czyli reżyserka One Girl Infinite.
5: Hi everyone.
2: Kolejna gościni Sophie Sommer, reżyserka filmu Psia Psi.
6: Hi, nice to be here. It's great to be in Poland.
7: Cześć, dobrze Cię widzieć.
2: O to jak zaczęłaś tak od Polski, to może zapytam Cię o Melbourne, bo wydaje mi się, że poza dwoma przyjaciółkami, które oglądamy na pierwszym planie, to pełnoprawnym bohaterem Twojego filmu jest właśnie miasto.
6: Yeah, so people do say that the city is a character in the film.
2: To też będzie wyjątkowa rozmowa, ponieważ będziemy rozmawiać nie o filmie pełnometrażowym, a o shorcie, a gościnią jest Ania Zalewska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Jest duże grono fanów, nie wiem czy wiesz, nowohoryzontowych, którzy kochają chodzić na bloki shortów.
8: Bardzo mnie to cieszy, bo dzięki temu my możemy je robić.
2: Lubię się odnosić do takiego sformułowania jak logline, czyli coś, co stara się uchwycić w kilku słowach to, o czym jest film. Gdybyś mogła tak zajawić naszym słuchaczom i słuchaczkom, o czym jest Scoutka?
8: The Scout, over the course of location,
9: toczy się tak naprawdę przez przestrzeni jednego dnia.
2: Susan Seidelman.
10: Hello, happy to be.
11: Dzień dobry, cieszę się, że tu jestem.
2: Jak to wyglądało w twoim dzieciństwie w Filadelfii? Jak kształtowała się twoja miłość do kina, ale też do szeroko pojętej sztuki?
10: I grew up in a small suburb
11: w małym przedmieściu, dosłownie malutkim przedmieściu gdzieś przy Filadelfii. Ale od wczesnych lat było to dla mnie ucieczką, oglądanie filmów.
1: Zapraszam Miłosława Bożek.

0: o naszej piosence tygodnia. Polecam przeczytać na radiowrocławkultura.pl. A jeśli zaglądacie tam właśnie, to można zobaczyć, co dzieje się w studiu. No i można zajrzeć teraz, bo w studiu już goście.
1: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
0: To będzie rozmowa hybrydowa. Rzadko nam takie ostatnio tutaj się udają. Studio Magdalena Mądra. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
0: Z Guła Collective. Tak. A za chwilę z nami także Bartek Warzecha. I to będzie zaproszenie na wystawę, która rozpocznie się w sobotę o 19:00 w Guła Collective właśnie. Wystawa organizowana razem z Instytutem Teatralnym.
2: Tak, z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy. Instytut Teatralny od lat prowadzi taki program związany z fotografią teatralną, konkurs fotografii teatralnej i wydaje publikacje, organizuje wystawy i robi warsztaty mistrzowskie i właśnie ta wystawa jest efektem takich warsztatów mistrzowskich, które prowadził Bartek Warzecha. I ona jest prezentowana po raz trzeci. Wcześniej była pokazywana w Warszawie i w Poznaniu, w Galerii Centrala i będzie też prezentowana u nas. A będzie pokazywana dlatego, że po prostu zaproponowano nam tę wystawę. Napisała do nas koordynatorka konkursu w tamtym roku, Magdalena Ożarowska, z taką propozycją. Zobaczyliśmy materiał i stwierdziliśmy, że ciekawie będzie to pokazać, a że w Guła, wiadomo, tak działamy w te cztery osoby, że tak staramy się wypełnić ten program takimi możliwościami, jakie mamy, więc czasem też zdarza nam się przyjmować właśnie wystawy, które są już gotowe, pomyślane i które są kuratorowane przez inne osoby. Nas to troszeczkę odciąża.
0: W związku z tym powróci fotografia do Guła Collective, które
2: tak.
0: Jednak ja odbieram
2: jakiś czas nie było.
0: Miejsce związane z fotografią mocno. Ostatnio bardzo od tego jakoś uciekaliście, więc...
2: Oj, no bo właśnie takie mamy, w różne strony nasze zainteresowania idą i tak już rozmawiamy o programie przyszłorocznym i ja tam mam jakieś pomysły, coś tam, Agata. No i gdzie ta fotografia?
0: Myślałem, że macie odwrotnie nawet, że właśnie nie, że wszyscy kojarzą, że my z fotografią to będziemy inaczej, ale nie, że jednak i ta fotografia jest wciąż ważna tam, rozumiem. Dobrze, bo
2: jest,
0: ostatnio
2: jest,
0: się spotkaliśmy
2: no tak.
0: Przy okazji rysunku.
2: Tak.
0: Później coś jeszcze było po tym rysunku.
2: Teraz mamy wystawę Zanikanie Joanny Majorczyk, którą kuratoruje Agata.
0: Która jeszcze trwa.
2: Która trwa. Dzisiaj mamy finisarz o godzinie 18:00. Finisarz z audiodeskrypcją w wykonaniu Ewy Plute. Oprowadzać będzie autorka Joanna Majorczyk i kuratorka Agata Grzych. I to jest z kolei wystawa, w której pojawia się fotografia, ale jako raczej odniesienie do obrazów malarskich.
0: Tak, tak. Rozmawialiśmy tu o tej wystawie również i w związku z tym nie mogłem dzisiaj podjechać jeszcze i zobaczyć, jak tam prace, jak tam montaż, bo jeszcze ta jedna wystawa trwa, a ta kolejna rozpocznie się już w sobotę. No tu może o tyle łatwiej, że faktycznie ona już była gdzieś, więc jakby może wiadomo, z czym tam
2: tak, do czynienia. Tak, wiem, że tam są takie elementy tej wystawy, które są naklejane, które są produkowane za każdym razem na nowo, ale ona jakby tak, ona jest taką całostką, która jest po prostu przenoszona do innej przestrzeni i adaptowana do nowych warunków, także...
0: I co tak dużo się dzieje bardzo u was w Guła Collective? Tak dużo, naprawdę dużo.
2: No tak, tak, tak staramy, w przyszłym roku myślimy o tym, żeby to troszeczkę rozszerzyć, żeby były dłuższe wystawy, więcej wydarzeń towarzyszących, bo rzeczywiście wystawy kosztują bardzo dużo czasu.
0: No tak, dokładnie.
2: No tak, teraz kończy się dzisiaj ta jedna wystawa, zaczynamy reinterpretację. One będą trwały przez cały miesiąc. Wernisaż jest 9, tak jak wspomniałeś, o godzinie 19:00. Na wernisażu będzie kurator, będzie Magdalena Ożarowska z Instytutu Teatralnego i będą osoby artystyczne. Mam nadzieję, że Bartek Warzecha nam powie, kto przyjedzie, bo ja nie wiem.
0: Aha.
2: Następnego dnia o godzinie 14:00, czyli 10 maja, o godzinie 14:00 będzie oprowadzanie autorsko-kuratorskie z tłumaczeniem na polski język migowy w wykonaniu Elżbiety Ressler i w trakcie tej wystawy będzie też midisaż w ramach Intersection Photo Festival i to będzie 29 maja. Oczywiście otwieramy też podczas Nocy Muzeów,
0: no właśnie,
2: od 18:00 do 22:00. Będzie też finisaż, na którym będzie już oprowadzać sama Magdalena Ożarowska, koordynatorka i to będzie 9 czerwca o godzinie 18:00. To będzie dzień moich urodzin. I potem będziemy montować naszą wystawę, czyli wystawę kolektywu, którą my jakby kuratorujemy i my jesteśmy osobami autorskimi i to będzie się nazywać Czemu miałoby być tak pięknie? I to się otworzy 14 czerwca i będzie trwało do początków lipca.
0: Okej, ciekawe.
2: I potem mamy przez moment I Don't Know Them, o niebinarności, wystawę, którą robimy z Hihi Kalisiak. To jest open callowa wystawa. Potem mamy wystawę związaną ze Świętem Kwiatów. W sierpniu miał być wolny, ale już ktoś tam się dobija i chyba się na to zgodzimy. I potem we wrześniu Agata Grzyw kuratoruje wystawę Toma Swobody i jego córki, przepraszam tutaj na antenie, nie pamiętam jej imienia. To będzie taka wystawa na temat pokoleń, na temat relacji ojcowsko-z córką, ale właśnie w kontekście sztuki, bo Tom Swoboda jest fotografem, jego córka studiuje malarstwo i to będzie, tytuł tej wystawy to Duchy Haimatu. Oni będą też zastanawiać się nad historią rodziny i nad relacją, i to będzie taka scenograficzna wystawa. A potem będzie moja wystawa razem z Wojtkiem Browarnym, z którym byłam tutaj w studio. I to będzie takie trochę ciągnięcie tych tematów wodnych, a właściwie skupimy się na tej wystawie, to będzie taka instalacja nawiązująca do flotacji, o której też opowiadaliśmy u ciebie, tych zbiornikach poflotacyjnych.
0: Tak było coś.
2: Tak. I tam będzie też fotografia, ale to będzie taka instalacyjna rzecz. Potem pokazujemy przez moment, przez 7 dni dosłownie Nie zal mi, Kingi Gralak, wystawę, która finiszuje jej projekt stypendialny. I w grudniu otworzymy jeszcze wystawę Naświetlanie Dolnego Śląska, która potrwa do końca stycznia przyszłego roku. I to będą fotografie różnych osób, które rzadko się wystawiają, bo pracują w mniejszych ośrodkach.
0: A jak są nowe,
2: poszukujemy.
0: Nowe horyzonty, tam się więcej u was dzieje? No bo to jest ten końcówka lipca, bo w studiu BWA zwykle wystawa nowohoryzontowa i IP Studio też tuż obok ma przecież zwykle coś wokół nowych horyzontów.
2: Chyba te kwiaty będziemy ciągnąć, tak, bo ja tam zachęcam też Agatę, żeby to tak pociągnąć dłużej, więc to będzie taka wystawa tam.
0: Dobra.
2: Ja zachęcam też ją, żeby różne takie ciekawe rzeczy zaprezentowała na tej wystawie. Zobaczymy.
0: Dobra,
2: na pewno. Czy się zgodzi. Bo to jeszcze jest takie, to też będzie takie troszeczkę open callowo, ale to też z Iwoną Kałużą, we współpracy z Iwoną.
0: A, no jasne, że tak, dokładnie. Tutaj. Dobra, tu robimy przerwę, to był wstęp do tego, co się w ogóle w Gua Collective dzieje, a za chwilę z nami także Bartek Warzecha.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Wracamy do Goa Collective. Tam wernisaż w sobotę o 19:00 to wystawa fotografii teatralnej. Magda Mądra już mówiła o tym, że to jest wystawa, która już pokazywana była w Warszawie i w Poznaniu. No i teraz przyjeżdża do Wrocławia. W związku z tym z nami także już zdalnie Bartek Warzecha. Cześć.
2: Cześć.
1: O, świetnie. Cześć, dzień dobry. Magda, słyszysz tam Bartka też?
3: Tak, słyszę, cześć.
1: Będziemy mogli trochę... Super. A, bo wy się jeszcze nie spotkaliście na żywo, to jest tak. W ogóle ciekawe. Dopiero tutaj...
3: I w zasadzie niewiele rozmawialiśmy, bo tak właśnie to tak instytut teatralny działa jako taka, no nie, jako instytucja. Ja głównie rozmawiałam z Magdaleną Ożarowską, która to koordynowała i wszystko, co ustalaliśmy, to przez Magdalenę.
1: No tak.
3: Tak naprawdę, może dwie rozmowy telefoniczne odbyliśmy, prawda?
2: Tak, tak. Gdyby nie Magda, to by się to nie udało.
1: Świetne.
3: I teraz nie wiadomo, która Magda.
2: Obie.
1: Okej, okay, mamy tu trochę do pogadania, słuchajcie. O tej fotografii teatralnej to ja chętnie rozmawiam, chociaż ja nie wiem, bo już jak tak zacząłem o tym mówić, to Magda na mnie tak spojrzała. Ja nie jestem jakimś super fanem fotografii teatralnej, bo mnie to tak może mniej kręci, ale za to jestem ogromnym fanem fotografii Bartka Warzechy od wczoraj w zasadzie. Mamy jakąś taką, masz taką, wiesz, ja nie jestem fotografem, po prostu robię zdjęcia jak wiele osób, ale widzę, że parę rzeczy nas kręci podobnie, a ty to robisz po prostu lepiej, więc jest to o tyle milsze oglądać te zdjęcia. O czym mówię? Na przykład o samochodach różnych dziwnie pochowanych i w dziwnych miejscach i w dziwnych takich nieoczywistych pozach. To jest coś, co na twoich zdjęciach nieteatralnych się pojawia, choć one są mocno teatralne, chyba można by śmiało powiedzieć wtedy. I jest parę tu rzeczy. Mogę też od razu polecić świetny wywiad, Bartek, z tobą z culture.pl. Przygotowując się, wiesz, do tej rozmowy znalazłem po prostu taki, że wszystkiego się już dowiedziałem. Chyba jakiś świeży, bo to gdzieś wokół twojej książki związanej właśnie z fotografią teatralną, więc polecam.
2: To już 4 lata temu.
1: A, dobra, dobra.
2: Troszeczkę minęło.
1: Dobra.
2: Ale sporo test jest tam aktualnych. Tak?
1: Tam jest kilka ciekawych rzeczy, o których tu bym chciał porozmawiać, więc trochę no co zrobić, pożyczę sobie z tego świetnego wywiadu, ale zanim o fotografii teatralnej, to skoro spotykamy się tutaj w tym gronie, a to Goa Collective, nie wiem Bartek, czy kojarzysz, ale to jednak jest miejsce, które u zarania przynajmniej mocno związane było z fotografią, a o tym mówiliśmy przed włączeniem tej części, przed włączeniem mikrofonu, przed tą częścią rozmowy ostatnio trochę rzadziej, że tam jest w ogóle po prostu fotografia, więc trochę chciałem o twoją fotografię popytać. A ty w ogóle jesteś aktorem?
2: Byłem, tak. Znaczy, z wykształcenia.
1: A właśnie.
2: Jestem aktorem, nawet dyplomowanym.
1: A no właśnie.
2: Tak, skończyłem Akademię Teatralną w Warszawie i się śmieję, że od wielu lat nie uprawiam tego zawodu i to jest szczęście dla mnie, ale też dla ludzi na widowni. I to jest naprawdę chyba duży sukces po obu stronach, że ja się nie męczę będąc na scenie, a reszta oglądając. Więc... ale ja teatr jest cały czas ważnym elementem
1: no właśnie
2: mojego życia.
1: No teraz już wszystko rozumiem. Tak, to ma duży sens. A to, wiesz, muszę zapytać jednak, korzystając z okazji. To jest takie pytanie, które gdzieś tu wraca, ale wiesz, gdzie to się zaczęło z tą fotografią, skoro skończyłeś aktorstwo i zajmujesz się fotografią teatralną, to może w ogóle jasne teraz trochę bardziej, ale w ogóle fotografią.
2: Fotografią, tak. Stałem się tak, jestem mocno związany z teatrem, ale to z chęcią pogadam o fotografii teatralnej za chwilę. Bo
1: tak, oczywiście.
2: Kłopot, ja też mam z tym kłopot. I z chęcią bym do tego podszedł jeszcze. A z fotografią przygoda się zaczęła w liceum. Chodziłem do ciemni do Grzegorza Dąbrowskiego. Osoby, z pod skrzydeł której sporo osób wyszło w świat takiej profesjonalnej fotografii. I to był jakiś krótki taki czas w czwartej klasie liceum, więc ja tego linąłem tak naprawdę troszeczkę. Jakieś wiedzy, techniki, myślenia w ogóle. Gdzieś to był jakiś zalążek. Potem fotografowałem dość długo, miałem bloga. Wszyscy mieli blogi w 2000 roku, 2003.

0: otwartym. I każdy chciał mieć bloga, z moich znajomych przynajmniej, którzy fotografowali. No więc robiłem zdjęcia takim aparatem Mio 2, takim point and shot, totalnie takim najprostszym.
1: No tak, ale taki ikoniczny point and shot taki.
0: Tak. No tak się trafił, wtedy kosztował grosze.
1: Takie były czasy, tak. To jest taki słynny Olympus, tak, który w pewnym momencie jeszcze kosztował grosze, a później już nie w ogóle na pewno, tak.
0: Tak, teraz to w ogóle jest jakiś kosmiczny level. I mam bardzo dużo klisz z tego okresu studiów. Wtedy fotografowałem totalnie wszystko, co mnie otaczało. To było też tak, że od imprez studenckich, przez jakąś nudę, którą fotografowałem, moje otoczenie, miejsce, gdzie mieszkałem, rodziców, wszystkich znajomych. To jakby absolutnie jest tego bardzo dużo i chyba bardziej wtedy chodziło o rejestrowanie rzeczywistości niż o myślenie o kreowanie czegokolwiek. Tak jak teraz o tym myślę, że to było zupełnie może nie tyle, że nieskażone myślą, ale jakimś głębszym takim przemyśleniem dotyczącym tego, co ma być efektem, no nie, tych działań. Po prostu miał być blok, miał być pamiętnik, miał być jakiś zapis mijających dni, no nie? I na czwartym roku studiów dostałem się do Polska The Times na staż fotoreporterski. Tam sfotografowałem z fotografem Wojtkiem Gadomskim, który był tam etatowym pracownikiem. Chodziłem na tematy w Warszawie i fotografowałem po swojemu to, co on miał za zadanie sfotografować profesjonalnie do gazety. I to trwało jakiś tam czas. A potem dość naturalnym jakimś, no to znowu moja praca to masę zbiegów okoliczności jest. I tutaj był taki zbieg okoliczności. Zacząłem fotografować w Teatrze Lalka w Warszawie. I jakby ten teatr, no, pojawił się jako obiekt, jako miejsce, w którym można fotografować dość naturalnie przez nabytą wiedzę dotyczącą aktorstwa.
1: No tak.
0: Tak, więc jakby to środowisko gdzieś było też naturalnym, potencjalnym odbiorcą pierwszych prac.
1: No tak, dobra. I co jest ważnego, no to może wiesz, parę też kolejnych takich pytań. Co jest ważnego w tej fotografii teatralnej dla ciebie? Co tam zrobić, żeby... No to jest jakiś rzeczywiście do opowiedzenia chyba ciekawy wątek. Jak zrobić, żeby ten jeden kadr, dwa, trzy wyglądały intrygująco, kiedy przecież to w ogóle nie o to w teatrze chodzi, żeby zatrzymać kadr i to zawsze najczęściej wygląda jakoś tak, powiedziałbym może sucho jakoś tak, brakuje czegoś. A to jednak się udaje często, więc gdzie tu leży jakaś mądrość?
0: Kurczę, ja mogę mówić o swoich doświadczeniach.
1: No, koniecznie.
0: Na ten temat i tylko za siebie jakby mogę tu odpowiadać. Ja mam w ogóle kłopot z jakimś głębszym utożsamianiem się ze zdjęciami, które robię w teatrze na scenie, jakby które dokumentują spektakl. Mam takie poczucie, że to jest moja rola, jest w jakiś sposób służebna wobec tego spektaklu i wobec tworu, który powstał z zaangażowania wielu osób. I ja powinienem najbardziej delikatnie podejść do tej materii, którą dostaję. Jak najprecyzyjniej pokazać zamysł, jakby przełożyć na statyczne obrazki zamysł tego spektaklu, który powstał gdzieś tam. No wiadomo, dostaję wszystko mniej więcej na tacy, no nie? Bo mamy kostiumy, mamy światło, mamy aktorów, którzy odgrywają emocje. To wszystko często super wygląda, już nie mówiąc o spektaklach operowych, które są jeszcze rządzą się innymi budżetami do niej i to jest bardziej rozbuchane wizualnie bardzo często. Miałem ogromne dylematy, będąc w jury konkursu fotografii teatralnej, który właśnie organizuje Instytut Teatralny. Jak ocenić w ogóle te zdjęcia? No nie? Gdzie się kończą możliwości fotografa? A na ile patrzymy tylko na obraz, który był dany i jest jakby stworzony przez inne osoby?
1: No dokładnie to jest ta sprawa.
0: I do tej pory mam tak, że ja kiedyś sporo tych zdjęć publikowałem i miałem tak, no do tej pory zrobiłem ponad 800 spektakli, prawie 900. To jest trochę. I I takie zachłyśnięcie wizualnością tego było czymś dla mnie naturalnym. I strasznie się jarałem, przecież to są super zdjęcia, no nie, bo to super wygląda. Jak zacząłem pracować nad swoimi projektami, jak zacząłem fotografować w studio więcej, jak zacząłem sam oświetlać, nagle zdałem sobie tak sprawę z tego, że kurczę, nawet street jest trudniejszy trochę. Ja nie mówię o kwestiach rzemieślniczo-technicznych, o aspekcie takim stricte technicznym fotografii teatralnej, bo wiadomo, że tam jest też pierwiastek artystyczny, wrażliwości fotografa. Finalnie to my wybieramy kadry i czy chcemy szerszy plan, czy na ile je mieszamy, no nie? I to są nasze decyzje wszystko.
1: Tak, to jest finalnie, to jest twoja decyzja fotografa, a nie, nie wiem, kogoś z teatru, co tam będzie pokazane jako...
0: Bardzo często to jest moja decyzja, a teatr po prostu w puli, którą ja wybieram i obrabiam, wybiera sobie zdjęcia, którymi pracuje na zewnątrz.
1: Jasne.
0: Więc to najczęściej tak jest. Oczywiście, że czasami się zdarza, że prośba jest, nie wiem, o więcej szerszych planów, bo żeby pokazać scenografię, albo zbliżenia na aktorów, no bo do promocji są potrzebne twarze, prawda? I to jest też jakieś założenie, które trzeba spełnić. Więc ja mam z tym jakieś dylematy takie. Od lat nie publikuję tych zdjęć na swoich stronach, nie pokazuję tego, pokazuję backstage, pokazuję zdjęcia, które robię do plakatów, sesje zdjęciowe, a tutaj jakby zostawiam to teatrom, zostawiam to archiwom i w związku z tym ta wystawa, na którą Państwa chcemy zaprosić i te warsztaty, które prowadziłem, one, bo w ogóle ta fotografia teatralna właśnie, to jest, kurczę, to nam się kojarzy głównie ze sceną, ale my chcieliśmy to pole poszerzyć. Bardzo nam na tym zależało od samego początku. I właśnie tutaj nie zobaczą Państwo praktycznie zdjęć zdjęć ze sceny. Ze spektakli tego nie ma. To jest opowieść o teatrze, to są opowieści, 8 opowieści o teatrze. O teatrze jako zjawisku, nie o jednym teatrze. Które mam nadzieję, przynajmniej to Państwo ocenicie, ale w moim odbiorze starają się przybliżyć to, czym jest teatr albo czym może być, w zupełnie inny wizualny sposób, niż mógłby się kojarzyć z takim najprostszym skrótem myślowym dotyczącym fotografii teatralnej.
1: Mhm. Słuchajcie, zrobimy tu małą przerwę i może za chwilę dołączymy też Magdę w tej opowieści i opowiemy o tym właśnie, co na wystawie, co tam będzie do zobaczenia, to o tym za 3 minuty.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: To wracamy do nowej wystawy w Gła Collective. Ta rozpocznie się w sobotę o 19:00. No i nie wiem, Magda Mądra może też jeszcze pewnie coś dopowiedzieć organizacyjnie, ale Bartek, opowiadaj, co to za zdjęcia. Zobaczymy, jak ten teatr z innych perspektyw, o co w tym chodziło, jak to zrobić trochę inaczej.
2: To może tak, najpierw powiem, przedstawimy uczestników.
1: Koniecznie.
2: I uczestniczki. Tak, więc to było 8 osób. Aga Bilska, Magda Gramsz, Karolina Jóźwiak, Marcin Nalepa we współpracy z Sefą Sagirem, Anna Palusińska, Kalina Sobesto, Patrycja Stala i Mateusz Torbus. I każda z tych osób, co ważne jeszcze, wystawie towarzyszy publikacja, którą zaprojektowała Ania Nałęcka-Milach i ona też jest takim przewodnikiem dla osób odwiedzających wystawę po tych projektach właśnie. Nie będzie podpisów, nie robimy żadnych dodatkowych, naklejanych elementów oprócz prac w galerii, a całość porządkuje właśnie publikacja, która utowarzyszy tym wydarzeniu.
3: I jest zresztą też, Ania jest autorką grafik, nie? Plakatów do wystaw.
2: Tak
3: wszystko jest takie bardzo
2: spójne
3: estetycznie.
1: Dobra, no i co tam się okazało? Czy w tej fotografii, czy na tych warsztatach? Co tam się dało powiedzieć jeszcze? Jeszcze inaczej o teatrze tymi fotografiami?
2: Dobrze, to już mówię. Nie wiem, czy mam opisać po kolei każdy z projektów.
1: Wiesz co, na to może już tak bardzo nie mamy czasu, ale tak
3: będzie czasu.
1: Zachęcające, mówisz?
2: Więc
3: no, ja mogę na przykład wyrzucać Ghostlight.
2: Dobra, Ghostlight to jest Karolina Jóźwiak. Karolina fotografowała przestrzenie teatralne, w których, które były już opuszczone jakby przez wszystkich pracowników. I Ghostlight to jest taki zwyczaj w Wielkiej Brytanii zostawiania światła na scenie. I do tego się odwoływał cały projekt Karoliny, która fotografowała w Teatrze Dramatycznym i w Teatrze Polskim w Warszawie te przestrzenie, więc to super jest nastrojowe, taki nocturn. Proszę zwrócić na to uwagę.
3: Rekwizyty.
2: Wszystkie zresztą. Tak. Rekwizyty Ani Palusińskiej. To są, to jest projekt, który troszeczkę zakrzywia rzeczywistość. On jest, ma duży potencjał humorystyczny i tam jest puszczone oko do państwa. Dość spore. Proszę się przyglądać. To wszystko jest fikcja, tyle powiem. I podwójna koturnowość tego teatru zarejestrowanego przez Anię w swoim projekcie. Jakby, nie wiem, dla mnie jest super takim odbiciem właśnie pokazującym jej poczucie humoru i podejście do tego, czym może być teatr.
3: Digital Shadow. Przyspieszać?
1: Jest super.
2: Marcin Nalepa. Razem z Sepą Sagirem pracowali nad modelem generatywnym, który rejestrował ruch aktorki Natalii Sakowicz, który inaczej, on rejestrował i odpowiadał na żywo na ruch Natalii Sakowicz. Tam będzie też wideo, sekwencja wideo, którą możecie państwo zobaczyć. Oprócz tego są wydruki z naniesioną jakby tą odpowiedzią wizualną na ruch Natalii, ale możecie też państwo zobaczyć, jak to się na żywo odbywało. To nie jest AI, to jest model generatywny, co jest bardzo ważne.
3: Fragmenty? Patrycji Stali, nie tak się nazywało?
2: Patrycji Stali, jasne. Ja mogę tak, mogę nie pamiętać tytułu.
3: Dobra, ja będę mówiła z nazwiskami.
2: Ale tak, Patrycja Stala pracowała z Anną Gajewską nad projektem, który pokazywał stany emocjonalne, które przeżywają ludzie przeżywający traumę. I aktorka odgrywała te stany emocjonalne, jakby wpływała się. Sprawdzaliśmy, na ile jesteśmy w stanie to pokazać w ogóle na fotografii i na ile jesteśmy w stanie tak zainscenizować zdjęcie, żeby te 5 stanów emocjonalnych jakoś przybliżyć formą teatralną.
3: Macie już jednostki Magdy Gramsz?
2: Tutaj duży projekt bazujący na zdjęciach z LinkedIna i to też chyba pokażemy troszeczkę w innej formie, bo akurat to zdjęcie pokazywaliśmy do tej pory dwa razy naklejane na ogromną szybę te zdjęcia, bo to jest cykl fotograficzny autoportretów i portretów jednej modelki, które były powiązane z gestami, które ludzie wykonują pozując na LinkedInie. Do zdjęć oficjalnych na LinkedInie albo do zdjęć do CV. I Magda to odegrała też razem z drugą osobą, więc też jestem ciekaw, jak jeszcze jutro to będziemy instalować. Zobaczymy, to niespodzianka.
3: Grażyna Agibilskiej?
2: To jest projekt, który jest związany z Grażyną Wyszomirską, fotografką, która fotografką stricte związaną z teatrem, której ogromne archiwum znajduje się w Instytucie Teatralnym i to są... Byliśmy zaskoczeni, jak bardzo queerowe zdjęcia powstały. To są lata 70. i nie wiemy na ile, to jest też kwestia do dyskusji, na ile my to teraz tak odbieramy, a na ile te kostiumy były świadomie tak zaprojektowane, bo ona fotografowała, robiła portrety między innymi, oprócz zdjęć scenicznych robiła zakulisowe portrety, robiła backstage'e i to jest naprawdę super materiał, do którego Agnieszka się odniosła, fotografując drag queens.
3: Skanę Mateusza Turbusa. A, jeszcze się przerywam, bo chyba jeszcze dwa.
2: Możecie Państwo zobaczyć.
3: Tak.
2: Skanę Mateusza Turbusa to jest projekt opowiadający o garderobianych paniach i panu. Osobach, które zazwyczaj są niewidoczne, a bez których teatr by totalnie, no spektakle, to się zdarza, że w niektórych teatrach, na przykład lalkowych, takich osób nie ma. Ale Mateusz bardzo chciał docenić pracę garderobianych
3: i podobnie Cień Światła, ile... prawda? Kaliny Sobesto?
2: Tak, to są też osoby niewidoczne na co dzień, bo to są akustycy i oświetleniowcy bodajże. Może tak być, tak, tak było w zamyśle. Więc tutaj też Państwo zobaczycie portrety osób, których na co dzień nie widać, a bez których absolutnie spektakle by nie ruszyły. Kalina fotografowała te... Tak, przepraszam, to nie, tutaj mamy panów oświetleniowców i oni zostali sfotografowani... bez konkretnego światła. I to jest też taki zabieg formalny, który ma podkreślić ich rolę w teatrze.
1: Super. Bardzo, Magda, dziękuję.
3: Nie bogactwo. Ja w ogóle mamy jeszcze czas, czy nie mamy czasu?
1: A nie mało już właśnie bardzo. I to świetnie. Dobra. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak to może
3: zapraszam,
1: być
3: zapraszam, żeby przyjść do nas się dowiedzieć, skąd takie bogactwo w ogóle podejść i tematów.
1: Super,
3: nie? Bo to
1: brzmi.
3: Mega ciekawe, jak to podczas warsztatu wyglądała praca nad tym, że tak dużo ciekawych i różnych rzeczy tutaj się pojawia. Zapraszamy bardzo na wyrysarz.
2: No, przybliżymy.
3: I na super. Oprowadzanie.
1: Tak, to o tym już na socjalach, myślę, Gua Collective. Wernisaż na pewno w sobotę o 19:00. Zdalnie z nami Bartek Warzecha w studiu Magdalena Mądra. Dziękuję bardzo.
3: My też bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: autopromocja.
1: W nie było grane, interesuje nas nowa muzyka. Poszukujemy artystów tworzących dziś i wyznaczających nieznane jeszcze kierunki.

0: Z rzadka wkraczany w mainstream, a jeśli nawet, to zawsze z namysłem. Nie było grane. Słyszymy się w środę od 19 i w sobotę od 17. Michał Kwiatkowski, zapraszam i zachęcam do słuchania Radia Wrocław Kultura.
1: Autopromocja.

Wiemy już, co nowego w Gua Collective, tam wernisaż w sobotę o 19, a dzień wcześniej, w piątek o 19, nowa wystawa rozpocznie się w przestrzeni G3 na dworcu głównym w BWA. O tym za chwilę.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Sprawdzaliśmy już co nowego w GUE Collective. Przypomnę, wernisaż w sobotę o 19, a dzień wcześniej, w piątek o 19, możecie wybrać się na otwarcie wystawy na Dworzec Główny. Tam znów otwarcie, no bo ledwie co otworzyła się, świetna zdaje się wystawa, ale widziałem ją na razie tylko w montażu, a już była super, ta główna, ale jest jeszcze ta przestrzeń, no dodatkowa chyba, jakaś taka mniejsza trochę. G3 tak się chyba nazywa i to właśnie tam w piątek rozpocznie się wystawa Anioły zostawione w szatni. W związku z tym w studiu Michał Kowalczyc i Michał Iwański. Cześć.
2: Cześć. Cześć.
1: Prosto z montażu, rozumiem.
2: Absolutnie. Ja prosto z Krakowa akurat, ale pociągiem, a Michał jest...
1: Ale obaj w takim razie prosto z Dworca Głównego, tak, rozumiem.
3: Jak najbardziej.
1: Super to jest, że tam na dworcu jednak się wysiada, jest się na wystawie.
2: Tak, chyba, od razu.
1: Chyba nie korzystają z tego tak często podróżni, jak mi się wydawało, kiedy to się zaczęło, bo to jest taki tymczasowy stan BWA i miałem nadzieję, że tam ludzie będą po prostu czekać sobie i szli na wystawę, ale nie wiem, czy to się
3: mi
1: tak...
3: Mi się wydawało, że ten mokry sen wobec sztuki jest spełniany. Ja bym korzystał.
1: Ja, no tak, tylko tam jest chyba coś takiego najbardziej mi się wydaje problematycznego, że ludzie w większości nie wiedzą o tym, że tam jest galeria, bo tam nie bardzo się można zareklamować, bo to taki elegancko odnowiony dworzec, więc nie można postawić wielkiego banera galeria.
3: Ja się czuję uwrażliwiony na te ogromne banery, które są na dworcu. Są takie dwa wielkie żółte banery z pięknym logiem BWA.
1: O, wow, to ja już ich chyba nawet nie widzę. Super. Tak. Dobra, czyli są.
3: Są, jak najbardziej są.
1: No to tym bardziej, że świetne wystawy, więc warto sprawdzić. No dobra, to teraz tak. Zacznijmy od tego, że dzisiaj będziemy w tej części spotkania audycji grali muzykę od was, panowie, bo tu muzyka ma też znaczenie, rozumiem.
3: Jeszcze jak.
1: Zresztą tytuł wystawy to jest cytat.
3: Z Agnieszki Osieckiej, tak, z książki Rozmowy w tańcu.
1: Aha, i dlaczego?
3: Konstruując tą wystawę, dlatego że nie jestem wyłącznie artystą, ale również kuratorem tej wystawy, dużo korzystam z mojej tożsamości artystycznej, a może to naiwne, ale Agnieszka Osiecka jest moją wielką literacką inspiracją i ogromnie szanuję jej wielki dorobek, stąd ten piękny cytat. Bardzo mnie, najzwyczajniej w świecie mnie dotknął jako metafora kogoś, kto obnaża się z emocji w postaci sztuki.
1: Mhm. Ty jesteś, tak tłumaczysz to od razu, bo jesteś i twórcą tutaj w tym wypadku i osobą kuratorską.
3: Tak.
1: Dobra, a skąd w takim razie w tym zestawie, w tym duecie drugi Michał?
3: Kiedy konstruowałem ten projekt, zależało mi na tym, żeby wejść w dialog. Znając pracę Michała, uznałem, że one ze sobą rozmawiają, bo podejmują te same wątki, natomiast z różnych perspektyw, które czasami są te same, czasami odchodzą od siebie. I stąd była moja potrzeba tego połączenia. Ja też zazwyczaj nie działam w materii bezpośrednio wizualnej, to znaczy nie podejmuję problematyki estetycznej, a Michał pięknie ilustruje to, co ja zawieram w warstwie słownej.
1: Dobra, co tam Michał ilustrujesz? Co to za opowieści są od ciebie na tej wystawie?
2: Na tej wystawie to są obrazy trochę przedstawiające, a trochę nie. One tak odchodzą, nie są takie dosłowne.
1: Dokładnie tak o nich dzisiaj myślałem. Trochę tak? Przedstawiające, trochę nie.
2: No właśnie, bo można się coś tam doszukać. Kawałek ręki, kawałek nogi, kawałek ciała, ale nie ma tam jakby takich... dosadności, na przykład nie ma tam twarzy takiej dokładnie, na przykład mojej twarzy, bo kogoś z, po prostu z moich bliskich osób, to są takie trochę duchy, zjawy, takie postacie, które mogą się każdemu skojarzyć z kimś, mogą mieć, właśnie odnieść się, ktoś może popatrzeć na ten obraz i przypomnieć sobie jakiegoś kochanka albo kochankę i po prostu gdzieś tam zagłębi się w ten obraz.
3: My chyba też po prostu lubimy żonglować tym poczuciem anonimowości w sztuce, prawda? Bo to zawsze jest autofikcyjne, natomiast granice między tym, co jest biograficzne, a fikcyjne, one się rozmywają regularnie w obu naszych praktykach.
2: Zgadzam się.
1: Miałem coś takiego dzisiaj też, że to niedoszukanie się żadnej konkretnej postaci nie było rozczarowujące. To było po prostu, aha, niczego tu nie znajdę? Okej, fajnie.
2: Super,
1: to było miłe. No dobra, to niech to będzie wprowadzenie. Teraz zagramy. No i teraz jeszcze słowo osoby kuratorskiej chyba o tym utworze, bo to twój wybór.
3: Tak.
1: Bo dwa utwory gramy oczywiście. Ten pierwszy to będzie Grażyna Łabaszewska, Gdybyś. To jest... I mamy tu chyba podobnie. Absolutnie. Jeden z moich totalnie ulubionych polskich utworów.
3: Uwielbiam ten utwór. Po pierwsze, Grażyna Łabaszewska jest niesamowitą wokalistką, natomiast też jest piękna queerowa historia, która chyba jest mało znana, dotycząca autora tego tekstu, który niestety został zamordowany i do dziś nie wiemy dlaczego, ze względu na to, iż PRL-owskie władze nie chciały prowadzić śledztwa ponieważ najprawdopodobniej został zamordowany w trakcie imprezy, gdzie były schadzki osób queerowych. I jego najprawdopodobniej kochanek najpierw zostawił swój bilet, gdy przyjechał do niego z Warszawy do Gdańska, by zakomunikować, że już przyjechał i że czeka, aż mu otworzy drzwi. Natomiast kiedy otworzyli drzwi, zobaczyli ciało swojego kochanka lub przyjaciela.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Świetny polski kawałek. Grażyna Łobaszewska i Ergo Band. Jeszcze sprawdziliśmy rok 1978. Świetna też historia. Michał Kowalczyk opowiadał, więc za chwilę wrócimy do Gdańska jeszcze, bo tam masz stamtąd... ta opowieść z Gdańska, Grażyna Łobaszewska z Gdańska, no i ta twoja część ekspozycji też taka nadmorska, więc może o tym za chwilę, ale teraz Michał Iwański, proszę cię, wiesz, trochę gdybyśmy mogli jednak odkryć trochę tajemnic, trochę z tego, czego nie widać, spróbować opowiedzieć, ale możemy zacząć od tego, czego ja w ogóle dzisiaj jeszcze nie zobaczyłem, bo tam chyba popakowane jeszcze były jakieś obiekty.
2: Tak, były obiekty, które są bardziej już może dosadne, bo wymowne niż obrazy, bo jakby są już przedstawiające, są rzeźbą. I częsty motyw, który używam i w obrazach, i w obiektach, to jest motyw serca, taki prosty, jak dzieci rysują, albo każdy, kto by narysował szybko taki po prostu kształt serca. I na wystawie będą się znajdować dwa obiekty. Jeden to jest klucz, wytrych do raju. I to są takie dwa klucze papieskie. Znaczy, przypominałem tych klucze papieskie, bo są ogólnie z Wadowic. I no, więc kult papieża, no kult wszystkiego. I tak gdzieś ten... Chodziłem tam do kościoła, służyłem też jako ministrant i tak dalej. Te klucze zawsze na nie patrzyłem, one były takie kolorowe, takie no ciekawe po prostu. Te dwa skrzyżowane, no jakoś jak mi się zawsze gdzieś w mojej pamięci utrwaliły. I jakby ten obiekt, który właśnie będę przedstawiał na tej wystawie, to są właśnie te dwa klucze, które na górze mają kształt serca, a na dole są faliczne kształty. I do kluczy jest doczepiony, bo czasami właśnie wykorzystuję gotowe rzeczy jak ready made i użyłem tutaj kluczy z szatni, z pierwszego klubu gejowskiego Phantom, który był w Warszawie i dostałem go ze zbiorów Lambdy. Dostałem właśnie i umieściłem do tych kluczy, więc jakby połączyłem i trochę właśnie ten symbol z dzieciństwa, trochę kościoła, trochę gejowskiego klubu, więc tak, to jest ten jeden z obiektów, a drugi to jest łańcuch serc, to jest taki łańcuch serc, który się łączy, po prostu zaczepiają się te serca wokół siebie. I one przypominają też trochę, albo to są jakieś wydzielina, albo po prostu wytrysk miłości, albo moczu, trefę tuszu. I tak, no i są takim łukiem triumfalnym, to jest takim przekrzywiony łuk.
1: To widziałem właśnie, zapakowane tam jeszcze sobie stało gdzieś rzeczywiście. No i do tego twoje obrazy, tam ich dużo nie jest, bo to nie jest też duża przestrzeń, ale tak, fajnie wypełniona chyba.
2: Tak, wydaje mi się, że wystarczająca ilość obrazów i obiektów, dokładnie, bo też jest, no jest Michał też, który też będą tam dwa jego wideo performersów. Też obiekt, który też wykonany jest z metalu, z bursztynu. Więc wydaje mi się, że jest full, w sensie, że nie dałoby się tam więcej wsadzić. Nawet można by było odjąć, ale wydaje mi się, że ufam Michałowi Kukretorowi, że...
3: Rozmawialiśmy dzisiaj, że w zasadzie dużo jednak tych prac w tej przestrzeni jednak. Ale chyba, ja mam też tendencję chyba do przesady, ale kochana Asia Kobyłt, wielka nieobecna, kuratorka Galerii BWA Wrocław Główny, pomogła mi zdecydować, żeby tych realizacji nie było aż tak dużo.
1: No Asia wie rzeczy, więc po prostu...
3: Oj, Asia wie wszystko, nie tylko rzeczy.
1: Czuję po prostu przestrzeń świetnie.
2: Nie ma z nami, ale...
3: Jest w delegacji, kochana.
1: Okej, dobra. Te ekrany faktycznie tam były jeszcze takie czarne, więc one już będą inaczej wyglądały w trakcie trwania ekspozycji, ale ten wątek z tym twoim obiektem, Michał, jest ciekawy, no bo to jest, nie wiem, czy to jest tak oficjalnie jakaś tam metaloplastyka, czy jak się to nazywa?
3: Generalnie ja nawet średnio lubię mówić o tym rzeźba, bardziej to nazywam rysunkiem przestrzennym, które wycinałem plazmą w blasza i wyginałem kształty, które symbolicznie też użycie metalu jako materiału było dla mnie ważne, aby rdza pożerała z czasem tą pracę, by nawiązywać właśnie do Stoczni Gdańskiej, o której wcześniej mówiłeś, która jest mi tak bliska, dlatego że w zasadzie to jest trochę seria prac. Ten obiekt zazwyczaj nie jest pokazywany bez wideo, które będzie na wystawie, które nazywa się Bursztynowy, dlatego że będą trzy realizacje, w których snuję narrację o bursztynowym lesie i plaży w Gdańsku, niedaleko Górek Zachodnik, między Stogami a Górkami Zachodnimi, gdzie od dziecka przynosimy wszelkie namiętności z przyjaciółmi, wszelką frustrację i krzyczymy do morza, by od nas to zabrało, ale również wszelkie szczęścia, ogniska. I w tym miejscu najzwyczajniej w świecie poznałem pierwszą miłość i pierwszy raz się w zasadzie zawiodłem na kimś i stąd była moja wielka potrzeba przepracowania w wizualny i też narracyjny sposób tych wszystkich rzeczy, które mnie tam doświadczyły. Dlatego oprócz obiektu, który się nazywa Gniazdo, bo jest to symbol mojego domu. Będzie właśnie wideo esej bursztynowy, gdzie piszę pierwsze swoje wiersze w życiu w zasadzie. Dlatego czasami, momentami za niektóre zwrotki może mi być już nawet wstyd. Co nie zmienia faktu, że uważam, że to jest dla mnie ważne i urocze.
1: Tam, jeśli chodzi o ten wycięty laserem z metalu obiekt, to on, ja miałem dzisiaj duże szczęście, bo ja mogłem podejść jeszcze bliżej do niego, tak. I pod kątem widać, jak bardzo to jest takie przestrzenne, tak. Ale z tego punktu, z którego pewnie większość będzie oglądała, to jest właściwie rysunek. No i tak miało być, rozumiem.
3: Generalnie nie widziałeś jeszcze pracy oświetlonej. Ona będzie oświetlona z jednej strony tak, aby padał cień i też będzie taki cień zrobiony z piasku, muszli, bursztynów i perełek, który będzie imitował też te wzory, czy powtarzał je z piasku na podejście. I tutaj się odwołuję do takiej tradycji rysowania piaskiem, dlatego że w mojej praktyce artystycznej staram się odchodzić od wszystkiego, co jest związane z obiektem, czy w ogóle z doświadczeniem wizualnym, na rzecz tego, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić lub jest bardzo ulotne i efemeryczne właśnie. A tradycja rysunku piaskiem w założeniu miała być jednodniowa zazwyczaj. Tylko to bardziej na Kujawach niż na Pomorzu.
1: A piasek może nie jest nad morze przywieziony, ale te muszelki, które tam będą, to już rzeczywiście gdzieś tam w twojej okolicy.
3: Nie, przyjaciółka, bardzo kochana, przywiozła mi trochę piasku wraz z muszelkami.
1: To przepraszam, dobra, super. No to w takim razie to do zobaczenia na wystawie. A co na wideo, to o tym może za chwilę i też po tej chwili będziemy mogli się dowiedzieć, dlaczego Eurydyki tańczące Anny German.

0: więc trudno, żeby inaczej. No dobra, to w takim razie jeszcze, jeśli możemy coś o tych wideo powiedzieć. Ty też dzisiaj mi mówiłeś, Michał, że jakby to, że ten obiekt jest twój na wystawie, no to jest coś może nietypowego. Niekoniecznie lubisz się z taką formą wypowiedzi.
1: Tak, bo problematyka estetyczna rzadko mnie zajmuje już teraz, dlatego że głównie koncentruję swoją praktykę artystyczną wobec performance'u, a w szczególności takiego spoken word performance'u. No i drugim wideo, które będzie pokazywane na wystawie, jest dokumentacją mojego działania, z drugiego działania z serii Ćwiczenia do listów na wiatr, które było wykonane w Teatrze KTO w ramach międzyuczelnianego przeglądu performance'u Aktomar w Krakowie. I tam właśnie też snuję narrację w relacji do książki Michała Witkowskiego Lubiewo i do Agnieszki Osieckiej. Dużo jest cytatów i z Witkowskiego, i z Osieckiej.
0: Okej, okay, super. Dzisiaj ta Osiecka nam tam zagrała akurat przy montażu. Chyba jakiś klasyk tam był. W ogóle
1: tak,
0: sporo takiej.
1: Jakaś Madzia Umer, moja ukochana, no śpiewająca właśnie Osiecką.
0: Dokładnie, coś takiego tam było. Ta muzyka gdzieś tam się ładnie. Nie wiem, czy to jakaś playlista była, czy to sobie jakieś radio. No,
1: polubione po prostu. A, moja.
0: Ładnie tam zagrała jakaś dodatkowa narracja, której już nie dostaniecie. To akurat była moja jakaś przyjemność przy okazji odwiedzenia wystawy przed rozmową. Czyli, no to właśnie tyle, słuchajcie. A, krakowski wątek miałem. O tym mówiliśmy tu przed momentem dosłownie, że przecież ta główna wystawa na Dworcu Głównym jest mocno krakowska. Zresztą dwa tygodnie temu w studiu tutaj kuratorki Magdalena Lazar i Katarzyna Oczkowska opowiadały o Dark Paradise. No i wy też w zasadzie jesteście związani z Krakowem, więc teraz BWA Wrocław Główny mocno przejęty przez
1: Krakowia.
0: Przez Krakusów, nie wiem, czy tak można mówić.
1: Oboje z Krakowa, ale w zasadzie nie jesteśmy, więc właśnie ciężko nam zadecydować. No tak. Ja to tam tylko pół roku mieszkam.
0: Aha,
1: w zasadzie.
0: A tu wątki z kolei nadmorskie przywodzisz, a Michał trochę wadowickie.
2: Ja z Wadowic, ale ty w Krakowie już 10 lat i moja rodzina też była z Krakowa, więc dobra, dużo jest połączeń.
0: Dobra, coś tu we Wrocławiu jeszcze zdążycie zobaczyć, czy zaraz wracacie?
1: Ja wszystko chcę zobaczyć, ale ja mieszkałem tutaj 2 lata, ja kocham Wrocław, jestem całkiem, okay. Trzymam rękę na pulsie, jeżeli chodzi o życie kulturalne w tym mieście.
0: Dobra, Michał, drugi Michał?
2: A ja z chęcią, nie wiem, pochodzę, poimprezuję, zobaczę, co jest ciekawego do zobaczenia.
1: Zabierzemy Michała.
2: Ja tylko byłem w Wrocławiu miesiąc, bo kiedyś odnawiałem Leopoldinum jako konserwator.
0: Okej.
2: Okay. Jedno skrzydło, więc to było dość ciekawe.
0: To jest jakieś jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc, tak, Wrocławiu na pewno.
2: Więc, ale zrobiłem raz fapa, bo to się dopiero uczyłem i tam był taki dzwoneczek do odnowienia i zamiast tego dzwoneczka to zrobiłem takiego skórkę od banana.
0: Została tam?
2: Znaczy no trochę, tam musiałem troszkę ulepszyć.
1: Skuirował, Michał, skuirował po prostu. Ale dobrą malotkę, Michał, w tym Wrocławiu, bo teraz jeszcze Noc Muzeów przecież będzie w BWA Wrocław Główny, więc same najbardziej turystyczne imprezy przyciąga Michał Iwański do Wrocławia z Krakowa i Wadowic.
0: Anioły zostawione w szatni zaczynają się w piątek o 19:00. To jest taka tradycja BWA, że o 19:00 w piątki są wernisaże. G3, ta przestrzeń mniejsza trochę na Dworcu Głównym w BWA Wrocław Główny, zapraszali Michał Kowalczyc i Michał Iwański. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

0: Dźwiękczynienie to opowieści o doświadczaniu muzyki, szczególnie tej na żywo.
1: Nad fioletową słoną rzeką rozpinam purpurowy most.
0: To wdzięczność za wrażliwość tych, którzy do jej powstania przyłożyli swoje ręce i serca.

0: dla tych, którzy nie słuchają muzyki w tle. Dźwięk czynienia. Każdą niedzielę od 17 do 19. Zaprasza Natalia Kapica.
1: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Zguła kolektyw, gdzie wernisaż w sobotę 19 wybraliśmy się na dworzec główny, tam do przestrzeni G3, gdzie w piątek o 19 wernisaż, no a stamtąd już łatwo będzie dostać się do Legnicy, bo tam w weekend 8 i 9 maja, czyli właściwie w piątek i w sobotę, weekend otwarcia, no to jest nasza coroczna rozmowa w związku z tym Legnickiego Festiwalu Srebro. Justyna Teodorczyk, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witaj.
1: Bo jak zwykle będziemy chyba musieli trochę opowiedzieć o tej historii festiwalu i trochę o tym, dlaczego on właśnie w Legnicy. Myślę, że nie zaszkodzi, to na pewno. No a później trochę o tym, co to jest za wydarzenie, co tam się w tej Legnicy dzieje. Chyba dużo, jak na to, jaką jednak nie za wielką jednostką jesteście.
2: No dużo zamieszania robimy, jak na najmniejszą instytucję kultury w mieście, to tak, całkiem sporo.
1: Najmniejszą jesteście w Legnicy?
2: Instytucją kultury, tak, nie licząc organizacji.
1: Galeria Sztuki w Legnicy, w sensie, tak?
2: Tak, tak. Na nieliczna, najmniejszy budżet, najmniejsze przestrzenie, ale robimy sporo zamieszania w ten weekend majowy. Mogę powiedzieć, że robimy naraz 14 wystaw, czyli tyle, ile przez cały rok pozostałych działań.
1: Aha,
2: czyli
1: wow,
2: wystaw, prawda? Robimy 14 wystaw rocznie, a w maju robimy drugie 14.
1: No tak, jasne, jasne.
2: Także jest to fajerwerk.
1: No jest. W Legnicki Festiwal Srebro z długą tradycją, konkurs 34.
2: Tak, ale festiwal już 40, który nie wiem, nie liczymy, bo pandemia nam to wszystko pokomplikowała.
1: A,
2: tam
1: tak
2: kiedyś
1: było.
2: Jeszcze się stan wojenny wplątał, więc trudno z tą rachubą. W każdym razie festiwal istnieje od 79 roku.
1: Aha, i co powinniśmy wiedzieć o Legnickim Festiwalu
2: Srebro? No powinniśmy wiedzieć o tym, że teraz już jak wszystko jest międzynarodowe i rządzi w mediach społecznościowych, ale początkowo odbywał się przez taką pasję i ambicje jednego młodego historyka sztuki, dzisiaj całkiem sędziwego pana, Marka Nowaczyka, który właśnie przemierzał ze swoim plecakiem całą Polskę i namawiał złotników, żeby prezentowali swoje prace w Legnicy. W Legnicy, ponieważ mieszkamy w Zagłębiu Miedziowym i jak pewnie każdy wie, to srebro jest naszym bogactwem, bo mówimy o miedzi. KGHM, nasz główny sponsor i mecenas wieloletni, produkuje miedź, ale jest też światowym liderem produkcji srebra.
1: Ale to ubocznie, jeśli dobrze pamiętam. Dodatkowo gdzieś tam.
2: No, tak dodatkowo. Dodatkowo, ale tak to robi dobrze, że jest na drugim miejscu. Kiedyś był nawet na pierwszym, ale no z podium nie schodzi, więc staramy się właśnie tutaj korzystać, wzmacniać tą tradycję regionu i to, co najpiękniejsze z naszej ziemi wydobywać w tak uroczy sposób, jak właśnie sztuką współczesną.
1: Mm-hmm. I co tam się przez tę edycję dzieje? Tam cały czas jest co opowiadać, bo to jest głównie jednak okolice biżuterii, ale czasem też po prostu wypowiedzi artystyczne z pomocą może tych kształtów i znajomych bardziej wokół biżuterii właśnie tematów.
2: Znaczy cały czas rozważamy, nasz konkurs ciągle się nazywa właśnie od ponad 30 lat Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Ta sztuka złotnicza to się kojarzy, nie wiem, nawet z kowalstwem artystycznym, prawda, ze złotnictwem, może z takim jubilerstwem, w każdym razie z rzemiosłem. Natomiast to już od dawna jest contemporary jewelry, tak się nazywa na świecie, czyli ta biżuteria, która jest współczesna, nowoczesna, konceptualna, performatywna, narracyjna, czyli po prostu tak jak sztuka współczesna. Może opowiadać historię, może wzbudzać emocje, może sięgać po cały rezerwuar nietypowych materiałów. Graniczyć z bioartem, z performancem, z wideoartem, posługiwać się ready-made, czyli przedmiotami gotowymi albo przedmiotami, no takimi, które sztuka współczesna lubi, prawda? Odpady, części organiczne, zużyte części, materiały przetworzone w sposób nietypowy. My mieliśmy naszyjniki z mleka matki, my mieliśmy pracę z ludzkiej skóry, włosy są cały czas w repertuarze użycia, także naprawdę najróżniejsze. Kamienie nerkowe, zęby, martwe zwierzęta, oczywiście żadne nie ucierpiało, chociaż mieliśmy kiedyś pierścionek z żywymi robakami, więc wszystko, ale też mamy prace, które rosną, prace, które się rozkładają, prace właśnie, które niczym bioart obserwują proces, prace, które są niewygodne w rękach czy na ciele. Mamy mnóstwo wearing devices, czy właśnie human sculptures, czyli takich miniaturowych dzieł sztuki, które mają nam zastanowić się nad tym, czym jest w ogóle ta relacja człowiek-biżuteria, prawda? I takie, które zakładamy i one właśnie źle leżą w ręce, albo są ozdobne ozdobą, nie wiem, na uszy, na głowę, na barki, na ciało. Czy pokazują przede wszystkim, poszerzają tę koncepcję sztuki współczesnej, tą koncepcję biżuterii na pewno, ale też właśnie koncepcję interakcji, bo to od biżuterii zaczyna się właśnie rozmowa, interakcja, spojrzenie i tak wchodzą fajnie nam w tą przestrzeń publiczną. Czasem humorystycznie, czasem trzeba się umieć zachować, czasem tak właśnie performersko. Zresztą performance'ów też nam nie brakuje. Zawsze zaczynamy festiwal od tego i w przestrzeni publicznej Legnicy tym razem będą aż 3 performance'y w wykonaniu 3 fantastycznych podmiotów, więc no naprawdę jest na co zapraszać.
1: To jest moje wprowadzenie. Za chwilę trochę więcej szczegółów o tegorocznej edycji.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Wróćmy do Legnicy. Legnicki Festiwal Srebro. Weekend otwarcia 8 i 9 maja. I tu może bym zadał takie pytanie, które być może zadałem już wielokrotnie, bo spotykamy się w zasadzie co roku, ale zawsze to jest coś chyba wartego, no przynajmniej jakiejś tam kolejnej próby odpowiedzi. Czy bardziej zapraszacie, no na przykład tutaj, wiesz, we Wrocławiu przyjeżdżasz i zapraszasz bardziej tych, którzy interesują się sztuką w ogóle, no bo to jest też, myślę, że niemała grupa słuchaczy choćby, czy może ludzi, którzy interesują się biżuterią, no to jest dużo większa grupa w zasadzie, więc nie wiem, pewnie dla wszystkich można by tak powiedzieć, ale jak tak sobie myślisz o tym festiwalu, o tym waszym przedsięwzięciu, to dla kogo bardziej?
2: Ja się nikogo nie boję, opowiem każdemu i tak, żeby do każdego przemówić. Natomiast ciężko zapraszać miłośników biżuterii, bo nie jest to biżuteria taka, jaką sobie wyobrażamy, prawda? To nie są wyroby jubilerskie, chociaż oczywiście niektóre z naszych obiektów można kupić, są po prostu pięknymi przedmiotami. Natomiast dla ludzi lubiących sztukę. Ja proponuję przyjechać do Legnicy na ten weekend, kiedy mamy ponad 200 gości z kraju i zagranicy i zobaczyć, bo tam każdy artysta i artystka, ale celowo użyłam, odniosłam się najpierw do płci męskiej, jest ubrany po prostu w swoje obiekty, w swoją sztukę i po prostu mężczyzna z biżuterią jest na porządku dziennym. Wygląda to przepięknie i jest to taką fajną utopią świata, gdzie każdy nosi biżuterię albo po prostu każdy interesuje się sztuką, jakąś sztukę na sobie eksponuje. Natomiast no nie są to tradycyjne pierścionki czy broszki, bo jest to biżuteria, która, tak jak mówię, potrafi być trochę odrażająca, potrafi być budząca różne uczucia, nawet sprzeczne. To jest biżuteria, która ma być tym właśnie kamieniem w bucie Pawła Jarockiego, czyli tym, który nam nie daje spokojnie chodzić, tym, który zadaje pytania, tym, który każe nam się oderwać od takiej rutyny, nawet tego oblatywania wzrokiem eksponatów w gablotach, prawda? No tylko się zastanowić, co to jest.
1: A czy to musi być takie wearable, czyli takie, wiesz, ubieralne? To wszystko musi mieć takie jakieś podstawową rolę, że to jest coś, co można ubrać, czy wcale nie musi?
2: Nie wymagamy tego, mamy też obiekty, ale mamy też filmy. Mamy jedną świetną pracę, której częścią jest film i performance, kiedy autorka goli głowę i dokumentuje na filmie właśnie, bo ten film też jest zrobiony właśnie z takim przesłaniem, prawda, że część jest zrobiona tak instagramersko, tiktokowo, a druga część jest już taka właśnie realna, czyli nie jest już taka atrakcyjna wizualnie. Goli głowę i z tej głowy robi to, jest młoda dziewczyna, która ma warkocze, czyli symbol takiego patriarchatu, albo może powiedzmy takiej ułożonej, ustabilizowanej kultury. Goli głowę i robi z tej głowy taką koronę, jak dostają Miss Świata. I ta korona jest oczywiście już bardzo nieprzyjemna, no bo ludzkie włosy są miłe, kiedy są na głowie, prawda? Poza głową wzbudzają w nas takie uczucia nawet odrażające, takie nieprzyjemne. No i właśnie ta korona ma nam powiedzieć o tym, że dać taką refleksję na temat konkursu, bo już teraz przeszłam płynnie do tematu Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej, który ma w tym roku hasło Everybody, więc to jest refleksja właśnie o tym, czy to body na pewno może być every, czyli jesteśmy gotowi na obraz każdego ciała w społeczeństwie, czy jednak cały czas tkwimy w tych foremkach, formułkach, z których jak się chcemy wychylić, to już jest niecacy.
1: Ciekawe. To jest corocznie zresztą tak, że macie jakieś hasło przewodnie tego konkursu i od razu całego festiwalu. W tym roku to jest to Everybody właśnie, czyli to każde ciało w tym wypadku, może nie każdy.
2: Każde ciało albo wszyscy, ale to każde ciało to my rozumiemy oczywiście też jako współkuratorka tego konkursu razem z profesorem Sławomirem Fijałkowskim. Rozumiem to feministycznie, postantropocentrycznie, czyli w ten sposób, że every to naprawdę every, że nie rozróżniamy tylko na ludzi, ale też na świat fauny, flory, na kosmos, mikrokosmos, więc po prostu wszyscy są z nami. Bakterie też lubimy. Na festiwalu będą wirusy. Więc chodzi o to, że kto tylko sobie zamarzy. Dzięki temu, no nie tylko, że mamy taką perspektywę globalną, bo zgłoszenia mamy z kilkudziesięciu krajów. To zauważyłeś dzisiaj, że Chile, tak?
1: Chile też, dokładnie.
2: Tak, tam też są świetni artyści kreujący biżuterię tą właśnie autorską. Więc nie tylko, że mamy taką perspektywę globalną, to mamy jeszcze taką perspektywę właśnie od bardzo osobistej, bo Everybody to też jest temat, który no właśnie pobudza tego rodzaju refleksje. Mamy na przykład broszkę zrobiono z takiego pojemnika, z urządzenia stomijnego. Albo mamy właśnie naszyjniki, które wypaczają naszą urodę, odwracają, jak w krzywym zwierciadle. No więc mamy mnóstwo refleksji takie od bardzo osobistych, traumatycznych, artyterapeutycznych czy autoterapeutycznych, prawda? Jak, nie wiem, przejście po chorobie. Jest mnóstwo prac zawsze, prawda? O przebytych procesach medycznych, o nowotworach, o zdrowieniu, o menopauzie, o stracie, prawda? Stracie na, nie wiem, na ciele, na mentalu, o chorobach psychicznych, więc no, jest taka perspektywa, ale jest też perspektywa taka globalna czy globalistyczna, prawda? O ekologii, o kryzysach, o wojnach. No naprawdę, to jest wystawa, która większość tych prac mieści się w niedużych gablotach, ale ona opowiada wielkimi słowami o dużych problemach.
1: To jest lista, może tak nie konkretnie, ale trochę o tych artystach, których możecie, pracę będzie można zobaczyć na konkursie. Tu jest 40 nazwisk i rozumiemy, że to z tych nazwisk, z tej listy wybieracie kogoś.
2: My wybraliśmy z 400. Aha, Międzynarodowe jury wybiera z 400. Jest... Tak, ten konkurs to jest creme de la creme, to dobra. Jest absolutna taka śmietanka, to jest wybrane, najlepsi wybrani przez najlepszych, więc tutaj oglądamy tylko to 10%, co z całego świata przyszło i tylko to zostało zakwalifikowane do wystawy głównej. Na szczęście, na całe szczęście, tak uważam, to pozostałe 90% pokazujemy w holowni, czyli w holu Starego Ratusza i tam można porównać swoje gusta z wyborami jurorskimi, także można zobaczyć też te prace, które się nie zakwalifikowały na wystawę, dzięki czemu można mieć taki pełny obraz i tych głosów można mieć już kilkaset, prawda, bo my pokazujemy tylko 40 tych głównych głosów, 40-50 tyle prac co roku pokazujemy na głównej wystawie. Ale oprócz wystawy Everybody mamy także mnóstwo innych wystaw, które są jak zwykle pokazami takimi przekrojowymi, albo chronologicznymi, albo retrospektywnymi wystawami indywidualnymi, albo wystawami problematycznymi, zbiorowymi. Także mamy 10 wystaw biżuterii, a każda z nich podejmuje inny problem. Mamy fantastyczną wystawę, o niektórych króciutko bardzo opowiem. Na przykład Monika Peksa, austriacka artystka, która prezentuje wystawę Jak papier złożone. Ona robi biżuterię z papieru i z gałązek takiego krzewu, który rośnie w jej ogrodzie. Ona co roku kilka gałązek czy kilkanaście gałązek ścina i używa go do tworzenia biżuterii. I robi biżuterię z papieru, z opakowań po pizzy, po nie wiem, po jedzeniu, po przesyłkach, ale robi to w sposób, który wygląda naprawdę jak doskonała jubilerska robota. I są to przepiękne rzeczy właśnie nawiązujące do natury, ale proszę mi uwierzyć, czy one w niczym nie przypominają takich właśnie, no nie wiem, biżuterii warsztatowej czy takiej zabawowej, tylko to jest naprawdę biżuteria na dużym poziomie, którą ona z powodzeniem sprzedaje.
1: Ja bym tutaj przerwę zrobił i dobrze? Po tych dwa kolejne, może więcej przykładów, to może wrócimy.
2: Dobrze.
1: Tylko za 3 minuty.
3: Trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem potknąć się, przewrócić.

trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem trzeba się pokłócić. Czasem sens to pies.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: To jeszcze chwilę opowiada my o Legnickim Festiwalu Srebro, który weekend otwarcia ma w piątek i w sobotę 8 i 9 maja, opowiada Justyna Teodorczyk. To teraz jeszcze dwie wystawy.
2: Dobrze, trzy. Ale tak szybciej, ale w dwóch zdaniach,
1: nie,
2: tak
1: no
2: jak
1: jasne,
2: się mówi.
1: To bardzo ciekawe wszystko.
2: No bo ja już tak, ustaliliśmy, że szybciej mówić nie będę,
1: bo to też nie
2: byłoby dobrze. Więc mam jeszcze świetną wystawę Niewysłowione, Sophie Bélanger. To jest kanadyjska autorka, która zrobiła wystawę o niebinarności, nieheteronormatywności, o w ogóle takim niedopasowaniu, która nawiązuje, moim zdaniem, jest taka podobna trochę do ruchu Me Too, bo to jest taki właśnie skryty głos protestu, gniewu, powiedzenia na głos o tym, że możemy być inni i możemy skrywać różne dramatyczne historie. I ta biżuteria jest przepiękna, to już nawet nie jest tylko biżuteria, bo tam też są gorsety. To jest biżuteria, która niczym sznury krępuje, można ją różnie nosić, albo takie broszki, które są bardzo miłe, filcowe, piękne, o ładnych kolorach, ale kiedy się zbliżamy, widzimy tam bardzo ostre zęby, albo napisy takie wręcz szokujące, które są takimi twardymi wyznaniami, więc jest to na pewno biżuteria, która nas poruszy. Podobną wystawę zrobiła Ewa Effenberg-Kaja. Jest to polska złotniczka z ASP w Łodzi, jest tam i absolwentką, i profesorą. I zrobiła wystawę pod tytułem Wszystkie stany odmienności, gdzie pokazuje nową serię biżuterii stworzonej z pleksji, kryjącej w środku meteoryty. Czyli właśnie ten meteor, czy meteoryt jako metafora tego innego, tego człowieka z zewnątrz, lub kogoś, lub istoty z zewnątrz, z innego świata, z innego uniwersum, który czasami wpada i rozburza nasz społeczny porządek, prawda? I przeformułowuje nasze myślenie i nasze środowisko. Także to są naprawdę wystawy, które mówią o poważnych rzeczach. Ale mamy też trochę zabawy. Mamy na przykład portugalską wystawę, oczywiście międzynarodową, więc będzie też zbiór różnych prac i artystów. Tinkal Labs Portugalii, taka galeria i organizacja, prezentuje wystawę Święto w biżuterii. Czyli będzie wesoło, będzie konfetti, będą babeczki i tam jest właśnie biżuteria na wesoło, chociaż to jest też refleksja o tym, jak ta biżuteria może towarzyszyć nam w celebrowaniu ważnych momentów, zachowywaniu pamięci, czy właśnie uświetnianiu różnych chwil. Więc nie powiedziałam jeszcze o wszystkich wystawach, ale już o wszystkich chyba nie ma czasu, żebym się rozgadywała. Przy wizycie w Legnicy zapewniam Państwa, że przy jednej wizycie można wszystkie wystawy zobaczyć, bo wszystkie są blisko siebie, ale mamy także na dwóch osiedlach, akurat będzie się przejeżdżało koło nowo powstałego muralu poświęconego naszemu festiwalowi. Cieszę się, że festiwal po tylu latach się wreszcie muralu doczekał. Więc na osiedlu Kopernika mamy wystawę ASP, Katedry Mediacji Sztuki, więc sztuki wizualne nawiązują do hasła Everybody, a z kolei w drugim Domu Kultury Atrium na Piekarach mamy wystawę fotografii o tym samym tytule. Także nasza rozpiętość, mamy też konkurs plakatów, więc te plakaty można obejrzeć, też zgłoszenia z całej Polski. Nasza rozpiętość jest już naprawdę imponująca.
1: 14 mówiłaś wystawy jest
2: tak?
1: Tam? Okej. I one się zaczynają w tym samym momencie wszystkie, czy tam macie jakiś podział?
2: Wszystkie 8-9 maja, ale dwa wernisaże tych sztuk poza biżuteryjnych są trochę przesunięte na dalszą część maja, więc można jeszcze przyjechać do nas tydzień później albo dwa tygodnie później i cały czas będziemy świętować i, jak to mówimy w Legnicy, oddychać srebrem.
1: Mhm. Będzie też koncert wrocławskiego składu chciałem ten angielski taki żart.
2: Saczypajon,
1: tak. Powiedzieć już od razu. Suchy pion,
2: a to dlatego łączy ich osoba artysty biżuterii Dariusza Wojdygi, także performera, który właśnie we wszystkich tych trzech odsłonach, także muzyka punkowego zespołu będzie umilał nasz wieczór, a to jest taka tradycja ze świata biżuterii. Niektórzy właśnie ci profesorowie, czy te właśnie panie artystki grają sobie czasami w takich punkowych różnych zespołach. I my w Polsce też mamy taki smaczek, więc z niego korzystamy.
1: Super. Justyna Teodorczyk, dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy, która organizuje to właśnie wydarzenie. Legnicki Festiwal Srebro po raz 40 któryś.
2: Tak, ale odmłodźmy się. My współpracujemy od 20 lat.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ja właśnie tak 21. edycję festiwalu przygotowałam. Dziękuję.

0: autopromocja.
1: Od 10 już lat, w każdą niedzielę o godzinie 19, razem z Państwem poszukujemy źródeł.
2: Jako, że to jest moja pierwsza audycja, to nie ukrywam, że bardzo mocno się boję właśnie, jak to wyjdzie. Trzęsą mi się ręce i co? I witamy Państwa na pierwszym, tak nazwijmy to brzydko, wręcz dziwiczym audycji Odzyskane źródła. Zajmiemy się muzyką ludową, muzyką źródeł z Dolnego Śląska, ale i nie tylko.
1: Odzyskujemy źródła dla Mazurków, Oberków, ale także i dla nas. Nie byłoby współczesnej muzyki bez wielkiej tradycji. Nie byłoby śpiewu bez prawdziwej emocji. Poszukajmy tych emocji kolejny raz. Odzyskane źródła. Zaprasza Kamil Dawid Gałuszka.
2: Ale przede wszystkim są to inkrudowcy, więc teraz wszyscy, którzy się boją policji folkowej, zobaczcie, to można podejść, pogłaskać, a przede wszystkim potańczyć. To jest genialne i naprawdę potrafi ludzi pociągnąć. Przed Państwem... Dla mnie odkrywcze świeże ruchy. No, 10 lat temu tego nie było prawie.
3: Ja jestem otwarta na takie rzeczy. Z tym, że trzeba po prostu bardzo uważać i z wielkim szacunkiem podejść.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: Zapraszaliśmy już do Gua Collective, tam wernisaż w sobotę o 19:00, później BWA na Dworcu Głównym, tam w piątek o 19:00 otwarcie nowej wystawy i jeszcze Legnicki Festiwal Srebro, a na koniec wystawa, która już trwa od 17 kwietnia i potrwa do 22 maja w Galerii Art Tract. Można oglądać, ciekawe bardzo to jest zestawienie i jakoś to się wszystko udało w tej niewielkiej przecież przestrzeni. Malarstwo Huberta Bujaka, który jest z nami. Cześć.
2: Cześć, witam.
1: Oraz Zdzisława Nitki, którego pozdrawiamy. Nie ma go dzisiaj z nami tutaj, ale na pewno zagramy Boba Dylana, bo na pewno profesor by przyniósł jakiegoś najświeższego bootlega dylanowskiego z jakiegoś pewnie przedwczorajszego koncertu. A ja akurat tutaj znalazłem coś z najnowszych rzeczy, to będzie coś, może sprzed 3 lat, więc powiedzmy, że nie najgorzej. Jest z nami także Ida Smakosz-Hankiewicz, tak od lewej mówię. Cześć, Ida.
3: Dzień dobry, cześć.
1: No a jest także Katarzyna Zachorska. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
1: Regularnie bywająca u nas przede wszystkim z ramienia Galerii Miejskiej, w której najczęściej kuratoruje, ale czasem choćby właśnie w Galerii Art Tract. Daleko nie masz, to tam jest...
3: My po sąsiedzku współpracujemy.
1: Dwie minuty na piechotę. Tam w ogóle dużo galerii przecież w tej okolicy jest różnych. Czy Stardza? Kto by chciał może od tytułu zacząć? Ja bardzo proszę, bo to jest zawsze jednak dobrze zapytać o tytuł. Ida dała mi dzisiaj w galerii ten katalog, który tutaj pokazuję i go nie przeczytałem, tego twojego tekstu, Kasia, więc gdybyś mogła, to pewnie to od ciebie coś będzie.
4: No właśnie wytłumaczenie tytułu znajduje się w samym jakby wstępie do tekstu, więc też opowiem pokrótce, o co w tym chodzi. No bo wszystko zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się właśnie we czwórkę w Art Tractie, trochę rozmawialiśmy na temat tej wystawy, która ma nastąpić i szukaliśmy jakiegoś takiego punktu zaczepienia, jakby to rozgryźć. No i właśnie wszyscy oczywiście zauważyli, że zarówno obrazy pana Zdzisława Nitki, jak i Huberta mają ten duży, taki narracyjny potencjał, są gadatliwe, zawierają w sobie mnóstwo historii. No i Zdzisław Nitka powiedział wtedy zdanie, które brzmiało mniej więcej tak, że jeżeli milczenie jest złotem, to nasze obrazy są czystą rdzą, właśnie czystą gadatliwość. No i... Ta czysta rdza po prostu stała się tytułem wystawy.
1: Dobra. Hubert, pasuje ci, że jest czysta rdza z twojego obrazu, tam wiesz, wynika jakoś może?
2: No jak usłyszałem tę nazwę, od razu pomyślałem o kolorach, które są na tych obrazach.
1: No i trochę tak.
2: Siłą rzeczy gdzieś tam szukałem tych czerwieni, brązów i one faktycznie w tym zestawie prac, które zaproponowaliśmy, no i się pojawiły, więc to się jakoś tak wszystko ładnie poukładało.
1: No tak, ciekawie się poukładało bardzo, no bo jak już mówiłem na wstępie, to jest nie za duża przestrzeń przecież, a jednocześnie dużo tych obrazów jest i też to wasze zestawienie, że bardzo ciekawie tam gra. To był z kolei pomysł, to Ida mi mówiłaś dzisiaj w galerii, to był pomysł profesora Nitki, żeby tak zrobić to w takim stylu przed lat, żeby tak nawrzucać na te ściany tych obrazów.
3: Tak, tak, to znaczy jak przyszło do wieszania wystawy, to byliśmy troszeczkę przerażeni, bo nagle się okazało, że mam sporo prac, a przestrzeń nie jest aż taka duża. Także no troszeczkę mieliśmy tutaj, staliśmy przed dużym wyzwaniem, ale właśnie profesor Zdzisław Nitka tu miał koncepcję, którą przeforsował i jakby okazało się to genialne, dlatego że nie próbowaliśmy tutaj na siłę jakby narzucać odbiorcy pewnych zestawień właśnie czy tych dialogów, o których mowa, tylko zostawiam tą przyjemność widzom, żeby sobie odszukiwali tutaj te wspólne wątki, a tak naprawdę no ta gadatliwość też, ta wystawa odzwierciedla jakby tą gadatliwość, czyli obrazy są powieszone obok siebie w dużym zagęszczeniu, tak jak to kiedyś bywało na wystawach modernistów. To też jest takie właśnie odwołanie do historii sztuki, które ciągle u Zdzisława Nitki w jego twórczości też występuje, ale u Huberta też. Zresztą tam, jak państwo zobaczą tą wystawę, to jest tam sporo cytatów różnych też z historii sztuki. Także myślę, że jest to taka fajna, intelektualna zabawa. Zapraszam na tą wystawę.
1: Tym bardziej trzeba oglądać, bo jeden obraz już sobie poszedł z jakimś nowym właścicielem.
3: A właśnie, który... właśnie. Proszę oglądać, póki wiszą wszystkie obrazy. Oprócz jednego już.
1: Ale to wstawiliście następny na to miejsce, tak, które tam był zakolejkowany w razie tego?
3: Który zresztą się świetnie wpasował.
1: No właśnie o to mi chodzi, że jakby nie czułem, że coś tam może nie grać w ogóle. Słuchajcie, to niech to będzie wstęp i za chwilę już trochę więcej. Gramy oczywiście Boba Dylana. Tu widzę, że to jest ten utwór, który mamy najświeższy chyba w bazie, jeśli to dobrze patrzę. I to jest akurat ze ścieżki dźwiękowej. No ale myślę, że Dylan to Dylan.

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: To oczywiście z pozdrowieniami ten Dylan, no musiał się tutaj pojawić z pozdrowieniami dla Zdzisława Nitki. To jest jakiś podział w ogóle pół na pół na tej wystawie waszych prac? Jak to tam wygląda?
2: To chyba bardzo spontanicznie ten dobór ilości i różnych prac, także...
3: Chyba mniej więcej po połowie tak by wychodziło, rzeczywiście.
1: No i jak to spotkanie wyglądało? Bo tu rzeczywiście zaczynasz ten tekst, teraz rzuciłem okiem od tego właśnie waszego spotkania cztery osoby i co, stwierdziliście, że sobie wybierzecie to nawzajem? Czy to Kasia, ty wybierałaś tę pracę? Jak to wyglądało?
3: Po prostu wybierałyśmy się z Idą najpierw do profesora Nitki, potem też Hubert zaproponował nam wybór prac. No i wyglądało to po prostu tak, że jak już prace przyjechały, no to rzeczywiście profesor Nitka przejął inicjatywę. No ale jeżeli chodzi o samą tą twórczość jednego i drugiego artysty, no to ona właśnie ze sobą dobrze rozmawia, być może dlatego, że jest też różna, mimo że no, jakby wywodzi się z tego korzenia ekspresjonizmu. Jakby Hubert jest też pokoleniowo młodszy, więc też się odwołuje do ekspresji lat 80., którą Zdzisław Nitka współtworzył, ale widać te różnice na tej płaszczyźnie takiej narracyjnej, bo no, Nitka jest bardzo taki rozfragmentaryzowany, rozdrobniony, tam jest dużo historii, różnych historii, historii biblijnych, wydarzeń właśnie z historii sztuki, wydarzeń też no, historycznych po prostu, jakieś odwołania do mitologii. A Hubert, mam wrażenie, że u niego wszystko bardziej kręci się wokół takiego poszukiwania jakichś takich prymarnych źródeł twórczości i jakiegoś takiego związku człowieka z naturą. Oczywiście to pole ekspresji jest jakby cytowane przez Huberta cały czas, ale tutaj wydaje mi się, że ta twórczość Huberta jest taka bardziej uspójniona, ale to właśnie przez to, że ta twórczość i Nitki, i Huberta jest tak różna, to nie zabiera sobie nawzajem jakby miejsca, nie walczy o pierwszeństwo i wydaje mi się, że dobrze po prostu ze sobą rozmawia. Właśnie tak na zasadach równości. O.
1: Różna i nieróżna, bo jednak tam sporo takich wspólnych energii pędzla podobny może chwilami, chociaż no może, ale też te opowieści gdzieś się spotykają chwilami ciekawe. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, Hubert. To ciebie może to jest pytanie, czy tam będzie kilka takich obrazów, które gdzieś tam się spotkają nieźle.
2: No pojawiają się jakieś takie motywy związane z portretem. Pojawia się też motyw lasu. I no też właśnie takie nawiązania do duchowości, bym powiedział, bardzo takim ogólnym znaczeniu, ale no też są te różnice. Natomiast no ja tutaj to, co Kasia powiedziała, że mamy zupełnie jakby różne, znaczy te style malarskie są różne i no to jest coś, co wynika jakby naturalnie z naszych osobowości, myślę. Jakby no, sztuka Zdzisława Nitki jest dla mnie ciągle pewnym takim punktem odniesienia, ale wiem, że na przykład nie jestem w stanie malować w ten sposób, dlatego no, każdy szuka swojej drogi.
1: Mm-hmm. Tu są jakieś nowe historie od ciebie na tej wystawie? To są jakieś nowe obrazy też?
2: Tak, to jest kilka nowych obrazów. Jeden w sumie z takiego bardzo nowego, powiedziałbym, nurtu i pewnej zmiany w tym, co robię. Nastąpił taki zwrot mocny w mojej twórczości ostatnio. Ale jest to też rodzaj takiego powrotu do pewnych inspiracji, które były gdzieś kilkanaście lat temu. I na wystawie są właśnie obrazy z tego okresu i te dzisiejsze, czyli najstarszy obraz, tam 2012 rok i najnowszy...
1: No, a który to jest taki nowy? Ja sobie to oglądam to i w sumie ciekawie.
2: To jest obraz pod tytułem Odbicie. To jest takie ścięte drzewo, na którego powierzchni tego cięcia są twarze.
1: A, no to jakby... jest na początku, po lewej tam. Tak, jasne, tak. Akurat sobie tutaj nie sfotografowałem. W ogóle źle powiedziałem, bo to nie jest energia podobna. Ty jesteś przecież bardzo precyzyjny w tej opowieści. Ja, profesor ma te pociągnięcia takie, no i wilde trochę po prostu. Natomiast gdzieś ta opowieść się tu spotyka raczej, to jest ciekawe.
3: No tak, ale też trzeba właśnie tak zaznaczyć, jak Hubert powiedział, że ta jego twórczość w ostatnim czasie rzeczywiście się dosyć mocno zmieniła. No te formy się syntetyzowały, faktura też zniknęła, więc być może dlatego tutaj też dosyć mocno wybrzmiewają te różnice, no nie? Ale tak, spotykają się w wielu punktach.
1: A ten las, co tam z tym lasem ostatnio takiego ciekawego? U ciebie w ogóle chyba często powracają te leśne różne historie.
2: No, tak, las jest u mnie mniej lub bardziej takim bardzo naturalnym motywem i on w ogóle cały czas wychodzi. To jest po prostu no, bardzo można dużo wyrazić. Poprzez...
1: Ale on jest ważny? To jest takie miejsce, wiesz, w którym się dobrze czujesz?
2: Znaczy, no ja po prostu wychowałem się obok lasu, można powiedzieć, i las był dla mnie czymś codziennym. I po prostu dużo czasu tam spędzałem i no jest też takim archetypem, który funkcjonuje w mojej wyobraźni, ale chyba nie tylko w mojej, to jest taki no, bardzo szeroki i no, myślę, że wszyscy mają jakiś swój stosunek do drzew, do lasu.
1: Jasne, okej. Okay. Słuchajcie, robimy tu jeszcze małą przerwę. Aha, widzisz, nie uda mi się jednak zagrać tych Greków. To Grecy byli, mówiłeś, tak?
2: Jakiś... Tak.
1: Dobra, no to już nie przygotowałem się. No to powiedzmy, że akurat nie mamy w bazie, więc zagramy coś tutaj z playlisty, ale to chyba się z Hubertem

0: Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
1: To jeszcze przez chwilę jesteśmy w galerii Art Track. Tu w międzyczasie akurat jeszcze Katarzyna Zachorska zapraszała do nieodległej, o czym mówiliśmy na początku, Galerii Miejskiej, bo tam przecież także pracę Huberta Bujaka zobaczyć można. Tam kolejny konkurs, pierwszy Galerii Miejskiej, konkurs Geperta do zobaczenia. I trzy prace Huberta?
2: Tak, trzy prace.
1: Czyli trzeba było jakoś tak wybrać takie, których, jak to jest tam, bo tych z kolei nie można pokazać na wystawie solowej, znaczy solowej z duecie ze Zdzisławem Nitką, czyli po prostu to jest zupełnie inny, nie wiem, cykl, jak to tam Hubert, jaki to jest...
3: No właśnie...
1: Modus operandi w przypadku, wiesz, konkursu Geperta, a wystawy w Art Trakcie.
3: No właśnie, jedna z tych prac, które są na wystawie w Art Trakcie, jest jakby z tego samego cyklu, z którego pochodzą te trzy prace, które znalazły się na wystawie konkursowej. I nawet miałem dylemat, czy no, przy wyborze prac do konkursu zastanawiałem się też nad wysłaniem właśnie tej pracy, która
1: no
3: jest.
1: No właśnie. Bo konkurs Geperta w tym roku pierwszy raz takim zupełnie otwarty, z pełnym open callem. Ile tych tam prac było, Kasia, pamiętasz? Strasznie dużo się tam zgłosiło.
2: Było zgłoszeń 1215, każdy z trzema pracami. No, ale na finałowej wystawie wiszą prace już tylko 15 artystów i artystek.
1: I to jest wystawa, która trwa do 12 maja.
2: Tak, tak. Zapraszam serdecznie.
1: I jeszcze zrobicie oprowadzanie, to tak.
2: Tak, a jutro o 17 jest oprowadzanie
1: czwartek,
2: właśnie z udziałem.
1: Tak, na żywo, to...
2: Właśnie z udziałem też Huberta i Agnieszki Apoznańskiej.
1: Dobra, a robicie jakieś spotkanie jeszcze?

0: trakcie wokół tej wystawy?
1: No zapraszam na Noc Muzeów, bo
0: ach, przecież, no tak.
1: Też okazja, żeby właśnie sobie pooglądać.
0: A dużo ludzi przychodzi do Galerii Artek, czy to takie, wiesz, niewielkiej galerii komercyjnej w trakcie Nocy Muzeum, bo to jest jakieś
1: bardzo
0: strasznie
1: dużo,
0: lubiane przed Wrocławiem wydarzenie.
1: Tak. Dlatego też co roku bierzemy udział, bo rzeczywiście walą tłumy.
0: To jest ciekawe bardzo, że można obejrzeć wystawy na spokojnie sobie w czwartek o 17, a można też niespokojnie
1: tak,
0: w sobotę
1: to jest
0: o 17.
1: Socjologicznie.
0: Jest coś takiego, ale no w sumie super, że chociaż wtedy te tłumy do galerii i muzeów.
1: Tak. Dla nas to zawsze też jest bardzo ciekawa obserwacja, bo fajnie posłuchać komentarzy ludzi, którzy na co dzień w zasadzie nie bywają, no bo jednak na co dzień do galerii przychodzą raczej kolekcjonerzy czy ludzie, którzy no, regularnie nas odwiedzają, ludzie, którzy znają się czy pochodzą ze świata sztuki, a Noc Muzeów to jest taka sytuacja właśnie, kiedy przychodzą bardzo różni ludzie, często zupełnie niezwiązani ze środowiskiem. I bardzo, bardzo ciekawie posłuchać właśnie komentarzy, które zazwyczaj są naprawdę pozytywne. To też.
0: No tak, ale skoro już poszli na tą Noc Muzeów, to coś tam ich interesuje w tym. Ale to ten wybór artystów super na Noc Muzeów, rozumiem,
1: też
0: że trochę
1: wydaje,
0: tak świadomy,
1: że jest,
0: nie? Że jakby,
1: tak.
0: I te prace Huberta są takie, że coś tam można sobie poszukać w nich, jakiejś narracji, a Profesora z Nitki to są po prostu fajne takie dzikości, które nawet jeśli tam nie szuka niczego, to ta dzikość robi robotę, robi energię.
1: Tak.
0: Więc super. A tam chyba na wejściu jest z Dzieciła Nitki taki duży obraz z kolei taki...
2: Z kotem w butach.
0: Bardzo energetyczny zresztą.
2: Więc chyba też nowy jakiś kierunek, bo nie przypominam sobie, żeby wcześniej Profesor Nitka też sięgał do bajek
1: aż
2: bez
1: tylu motywów, tak, bajkowych, a tam jest kilka tych motywów.
0: To na pewno Dylan jest, słuchajcie. A to jest ten właśnie obraz, który tutaj na okładce tego katalogu rozumiem, tak?
2: Tak.
0: Tam jest chyba taki bardziej intensywny jeszcze.
1: Tak, bardzo takie neonowe kolory.
0: Właśnie, tutaj się uspokoił mocno na tym wydruku.
1: Także też coś dla dzieci będzie.
0: No tak, trochę tak, to prawda. Super to zestawienie. Słuchajcie, nie wiem, wydaje mi się, że działa, że to się jakoś udało fajnie.
2: Tak, jak mówiliśmy sobie
0: złapać
2: o wspólnym wątku, to właśnie tutaj ten las może fajnie pokazać właśnie różnicę w tej narracyjności Huberta i Profesora Nitki, bo dla mnie właśnie las u Huberta jest bardziej jakby związany z jakąś taką kontemplacyjnością, jakimś takim introwertywnym takim spojrzeniem w siebie, a u Nitki las mi się kojarzy właśnie z tą taką dzikością, z tą taką z czymś pierwotnym.
0: Bardzo podobnie mam, super to powiedziałaś. Tak, dokładnie, coś takiego, jasne. Nie wiem, Hubert, czy tam się zgadzasz, ale mamy tak jakieś rzeczywiście.
3: Zgadzam się.
0: Coś tam mam bardzo podobnie, super. Wystawa trwa do 22 maja. Można sobie spokojnie zajrzeć na przykład w czwartek po południu, ale można w sobotę późniejszym popołudniem 16 maja wtedy posłuchać na przykład innych, co tam mają do powiedzenia. Ciekawe to jest. Czysta rdza w galerii Art Trakt. Zapraszali to może od lewej. Ida Smakosz-Hankiewicz. Zaprasza Hubert Pujak i Katarzyna Zachorska. Dzięki.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.

0: تكون.
1: شو اسمك؟ عرفنا عن حالك.
0: وسيم.
1: كم عمرك يا وسيم؟
0: أنا صف ثاني.
1: ليش زي اليوم هان؟
0: عشان أجيبك الأقدار.
1: خدت حاجة؟
0: لا. والله خربتنا الحرب ونزلت دورنا.
2: أوتو بروموسيا.
3: Piątek od 16 do 19 w Radio Wrocław Kultura DAB plus film. Rozmowy nie tylko z reżyserami, aktorami czy organizatorami.
4: Mamy w studiu i bardzo się cieszę taką kobiecą reprezentację. Producentka Anna Kępińska i aktorka Justyna Wasilewska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Opowiedzcie swoimi słowami, czym jest dla Was ta produkcja.
6: Dla nas ten serial jest trochę przywróceniem pamięci.
4: Z nami Lili Hu, czyli reżyserka One Girl Infinite.
7: Hi everyone.
4: Kolejna gościni Sophie Sommer, reżyserka filmu Psia Psi.
8: Hi, nice to be here. It's great to be in Poland.
9: Cześć, dobrze Cię widzieć.
4: O to jak zaczęłaś tak od Polski, to może zapytam Cię o Melbourne, bo wydaje mi się, że poza dwoma przyjaciółkami, które oglądamy na pierwszym planie, to pełnoprawnym bohaterem Twojego filmu jest właśnie miasto.
8: Yeah, so people do say that the city is a character in the film.
4: To też będzie wyjątkowa rozmowa, ponieważ będziemy rozmawiać nie o filmie pełnometrażowym, a o shorcie, a gościnią jest Ania Zalewska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
4: Jest duże grono fanów, nie wiem czy wiesz, nowohoryzontowych, którzy kochają chodzić na bloki shortów.
10: Bardzo mnie to cieszy, bo dzięki temu my możemy je robić.
4: Lubię się odnosić do takiego sformułowania jak logline, czyli coś, co stara się uchwycić w kilku słowach to, o czym jest film. Gdybyś mogła tak zajawić naszym słuchaczom i słuchaczkom, o czym jest Scoutka?
10: The Scout, over the course of location
11: toczy
10: scout
11: się tak naprawdę na przestrzeni jednego dnia.
4: Susan Seidelman.
12: Hello, happy to be.
13: Dzień dobry, cieszę się, że tu jestem.
4: Jak to wyglądało w twoim dzieciństwie w Filadelfii? Jak kształtowała się twoja miłość do kina, ale też do szeroko pojętej sztuki?
12: I grew up in a small suburb
13: w małym przedmieściu, dosłownie malutkim przedmieściu gdzieś przy Filadelfii. Ale od wczesnych lat było to dla mnie ucieczką, oglądanie filmów.
3: Zapraszam, Miłosława Bożek.
2: Autopromocja.

0: Reportaż w Radiu Wrocław Kultura.
1: Przed 2017 rokiem, czyli zanim on tu pracował, zbiory specjalne mieściły się w dawnym klasztorze kanoników regularnych świętego Augustyna na wrocławskim Piasku, gdzie kiedyś też była biblioteka, czyli ta historia, że tam były książki, sięga średniowiecza. Niesamowite po prostu.
2: Znajdujemy się w jednym z gmachów Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Świętej Jadwigi, który nosi nazwę na Piasku. Jest to gmach, w którym mieści się Biblioteka Uniwersytecka już od 1811 roku. Budynek ten został ostatnio odbudowany, odnowiony i do tego budynku zostały przeniesione tak zwane zbiory specjalne. To znaczy rękopisy, stare druki, kartografia, muzykalia, zbiory ikonograficzne.
1: A zbiory ogólne mieściły się przy ulicy Szajnochy. Obecnie i zbiory ogólne, i zbiory specjalne się mieszczą w tym budynku tutaj, przy ulicy Fryderyka Żuliotki.
3: To są wspaniałe kolekcje i myślę, że wiele osób przechodzących po naszej biblioteki nie ma w ogóle wyobrażenia, co tutaj się kryje w tym budynku, który aż tak się nie kojarzy tak historycznie. Ciągle pracuję nad inwentaryzacją. Po wojnie to był straszny nieporządek, zbiory były ewakuowane, potem wracały, niektóre ciągle wracają. Trudno powiedzieć, jak też je liczyć, bo jeśli chodzi o same sygnatury, no na przykład rękopisy, mamy tam między 13 a 14 tysięcy, w tym około 3 tysiące średniowiecznych i to jest wspaniała liczba, to jest największa kolekcja w Polsce.
4: Jeżeli chodzi o stare druki, czyli te księgi, pierwsze księgi drukowane od wynalezienia druku do daty granicznej roku 1800, mamy około 317 tysięcy dzieł, no to są kilometry półek. Te obiekty do końca skatalogowane na pewno nie są, to znaczy czytelnik jeszcze nie do końca dowie się, co mamy na podstawie zachowanych katalogów i tego, co publikujemy w internecie. Musi zapytać bibliotekarza.
5: To jest piramidka, taka sala, w której eksponujemy nasze rękopisy. Światło tu kiepsko dociera. Myślę, że w tej takiej piramidce, która jest w Luwrze, to tam chyba jest jaśniej w środku. Ale no, no też jakoś spełnia swoją rolę.
6: To jest papier akurat tutaj. Ale dobrej jakości. Contenta in hoc volumine. Tutaj jest spis treści. Libri confessionum beati Augustini episcopi i tak dalej. Tu jest rękopis odzyskany, kodeks świętego Augustyna. Piękny egzemplarz, piękne inicjały, kolorowy, barwny, z zdobieniami piórem.
7: Pan Antoine Acker rzeczywiście jest Francuzem, pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej od kilku lat. Standardowe jego obowiązki nie obejmują rewindykacji, więc to jest coś, czym on się zajmuje dodatkowo. Wynika to z jego pasji, też z jego bardzo dużej wiedzy. Taka praca bardzo detektywistyczna.
6: We Francji zacząłem studiować filozofię i na pierwszym roku miałem wybrać język starożytny. Miałem wybrać między hebrajskim, sanskrytem, greku i łaciną. I oczywiście, tak jak większość studentów, wybrałem łacinę, ponieważ wyglądała bardziej prosto. Ale tak mi się podobała ta łacina, że wyrzuciłem w końcu studia filozofii i zostałem filologiem klasycznym. Miałem okazję, żebym zobaczył Polskę i bardzo mi się podobało i myślałem, że dlaczego nie uczyć się też języka słowiańskiego, no. Język polski to jest najważniejsze razem z językiem rosyjskim. Studiowałem tutaj w Polsce, napisałem pracę doktorską. Więc to jest okładzina, znak własności Eigentum der Petropaulinischen Kirchenbibliothek, czyli własność biblioteki kościoła świętego Piotra i Pawła w Legnicy. Tutaj wydaje mi się, że trochę wygląda tak jak w Paryżu, w Bibliotece Narodowej, tuż po Wielkiej Rewolucji. Wtedy masowo wpłynęły takie zbiory poklasztorne. Arystokraci musieli też się pozbyć swoich bibliotek i przez ponad 100 lat trzeba było uporządkować, katalogować. Ogromna praca i tutaj trochę coś podobnego się stało tuż po wojnie i dlatego jest tyle pracy. Sądzę, że mamy resztki bardzo różnych bibliotek prywatnych i kościelnych z całego Śląsku.
8: Kiedy zacząłem pracować
6: zobacz w oddziale rękopisów, zauważyłem, że jest wiele braków. We Francji nie ma takiej sytuacji, bo nie było wojny i tak dalej. I myślałem, że no, coś trzeba robić, jakoś szukać.
7: Największym problemem przy odzyskaniu tego obiektu było udowodnienie właściwie, że to, co pan Antoine znalazł na aukcji internetowej, jest rzeczywiście fragmentem czegoś, co zostało wycięte w tym kodeksie, którym mieliśmy tutaj w bibliotece.
6: Explicit feliciter decimus quintus liber reductori de fabulis poetarum per fratrem Andream Eichholz de Goldberg professum ordinis cartusiensis in domo passionis Jesu Christi prope legnitz anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto sabbato ante laitare. Andrzej Eichholz z Złotoryi żył w Kartuzji obok Legnicy i tam był skryptorium i on pisał księgę zawierającą dzieła Piotra Bershoriusa i tutaj mamy nawet datę, znamy datę, ponieważ jest kolofon, czyli wpis jego, 1475. Ta sama osoba pisała dzieła świętego Augustyna i trochę później ktoś oprawił wszystko razem i stworzył duży wolumin. Już w XVI wieku klasztor został zamknięty i większość tych zbiorów została przenoszona do kościoła Piotra i Pawła w Legnicy obok. Tam były zachowane do wojny, do II wojny światowej. I dopiero po wojnie była taka decyzja, że Uniwersytet Wrocławski dostaje zbiory kościoła Piotra i Pawła.
7: Jeżeli mówimy generalnie o średniowiecznych dziełach i obiektach, to one bardzo często były współoprawiane. No to wynikało głównie z kosztów. W średniowieczu jedna książka, jeden kodeks tak zwany, no, był wart tyle co kilka wiosek na przykład. No i tutaj właściwie mamy do czynienia z taką sytuacją, czyli mamy dzieła świętego Augustyna w rękopisie, które były współoprawione z innym dziełem. W momencie, kiedy doszło do kradzieży, wycięto z niej właśnie tylko te dzieła świętego Augustyna.
6: Niestety nie zawsze bardzo dobrze ludzie pilnowali bezpieczeństwo zbiorów w czasach komunistycznych. Jeżeli chodzi o ten kodeks, faktycznie w końcu czasów komunistycznych został ukradziony. Istniał i dalej istnieje wydrukowany katalog wszystkich rękopisów z biblioteki kościoła Piotra i Pawła. Widać, że jest brak, kiedy porównujemy ten rękopis z katalogiem niemieckim autorstwa Gemola. Natomiast nie wiadomo na pierwszy rzut oka, kiedy powstał brak. O to chodziło złodziejowi i też usunął metryczkę, czyli dokument, który podpisuje czytelnik, kiedy zamawia rękopis. Prawie doskonała kradzież. Ale jednak popełnił błąd badacz z Austrii w latach 70. w ramach takiego wielkiego projektu, który nazywa się Die Handschriften der Werke des Heiligen Augustinus, jeżeli dobrze pamiętam, czyli census wszystkich kodeksów dzieł świętego Augustyna, opisał nasz kodeks, kiedy był jeszcze cały. Z pewnym trudem, ale jednak udało mi się znaleźć stary zeszyt z czytelni, gdzie są pisane nazwiska czytelników. I tam znalazłem pana Franz Röma z Austrii. Rozpoznałem ten obiekt jako nasz. Wiedziałem, że kiedyś na rynku był kodeks dzieł świętego Augustyna, który powinien być tutaj.
7: Zaczęło się od tego, że rzeczywiście pan Antoine zauważył aukcję internetową i stwierdził, że to jest coś, co kiedyś należało do biblioteki i najprawdopodobniej opuściło tę bibliotekę w nielegalny sposób.
6: Skoro ten katalog aukcyjny posiadał fotografię tego kodeksu i dobry opis, pamiętałem i kiedy pojawił się ten obiekt w katalogu galerii Les Enluminures w Paryżu, od razu rozpoznałem nawet na pierwszy rzut oka, ta strona, te ozdoby, to już wiedziałem.
7: Zazwyczaj, jeżeli mamy takie podejrzenie, to kierujemy sprawę już do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam jest odpowiedni departament, który zajmuje się sprawami rewindykacji. I następuje wstrzymanie aukcji, badania danego obiektu, potwierdzanie, czy rzeczywiście tak jest. Wtedy taki obiekt zgodnie z przepisami też wraca do kraju razem z przedstawicielem ministerstwa. I dopiero w momencie, kiedy znajduje się już na terenie naszego kraju, może zostać zwrócony już konkretnej instytucji, z której pochodzi.
6: Incipit liber sextus confessionum. Capitulum primum, to jest to, co było w kolorze czerwonym. Potem jest spes mea, a juventute mea ubi mii. Aitas et quo necessitas. Zaczyna się księga szósta wyzwań, potem rozdział pierwszy, kolorze czerwonym i potem pierwsze słowa tej księgi.
1: Aż do czasów Tomasza z Akwinu święty Augustyn był najbardziej kopiowanym teologiem, który poza tym, że był teologiem, był komentatorem Biblii, to był też filozofem, czyli dał wierze podstawę racjonalną, intelektualną.
6: Zwłaszcza wyznania zawsze były bardzo popularne. Pierwsza autobiografia duchowna lub intelektualna w historii literatury. Święty Augustyn jest taki ludzki i opowiada, że na przykład jako nastolatek ukradł gruszki. Nawet nie były dobre te gruszki. Nie wyglądały tak fajnie, ale tylko ponieważ miał przyjemność przy tym, że coś złego zrobił. Opowiadał, że w szkole nie lubię się uczyć, wolał się bawić raczej niż uczyć. Był zdolny, ale wolał się uczyć. Takie rzeczy opowiada. I myślę, że ludzie dzisiaj jakoś identyfikują się z świętym Augustynem. Ludzie, którzy szukają prawdy, zastanawiają się o wiarze albo o filozofii, czytają autobiografię i jakoś identyfikują się i lubią. Ciekawe jest jako zabitek rękopiśmienny śląski. I nie chodzi tylko o sam tekst, ale też są pewne ozdoby. Widać, że był pewien kartus, który miał talent do kaligrafii. Te inicjały i te zdobienia piórem są przepiękne.
4: Można chyba kolokwialnie powiedzieć takie esyfloresy trochę, ale też dodają uroku i oczywiście są świadectwem właśnie albo ręki iluminatora, albo ręki kopisty. Jest to bardzo taki typowy widok w tych wczesnych rękopisach. Bardzo często oprócz tej głównej ozdoby, konkretnej litery, czyli tego artystycznie ukształtowanego inicjału, są jeszcze takie pociągnięte linie, które się układają w jakieś abstrakcyjne wzory.
1: Sam atrament trzeba tu podkreślić, zarówno atrament czarny, czyli ten podstawowy, jak i atramenty innych kolorów, były wyrabiane przez samego skrybę. Były wyrabiane ze składników mineralnych i roślinnych, zwierzęcych, naturalnych. Pióro było najczęściej gęsie. Taki kopista przepisywał na stojąco, na pochyłym pulpicie. Nie możemy tego pokazać, ale w taki oto sposób, czyli nie tak jak my, że kładziemy rękę na stole, tylko cała ręka była w powietrzu, a pióro było tylko trzymane przez dwa palce.
6: To jest fascynujące w tych kodeksach, że naprawdę każdy jest unikalny. Każdy inicjał tutaj jest inny i jest tylko tu. To jest bardzo fajne, że każdy ma inne ozdoby troszeczkę, więc to nie jest tak jak druk.
4: Zachwyciły mnie te inicjały, bo tak jak koledzy mówią, że one były na bazie składników mineralnych i jak się z bliska popatrzy pod odpowiednim kątem, to faktycznie te barwy się świecą. W ogóle są tak położone, zwłaszcza błękity i niektóre czerwienie, bardzo taką grubą warstwą, która wygląda jakby była aksamitna i jak się dobrze przypatrzeć, to się świecą, jakby tam były kawałki miki chyba, czyli minerału, który wskazuje na recepturę farb, ale tak pod względem wizualnym to dodaje tym inicjałom jeszcze takiego splendoru.
6: To jest taka ozdoba piórem, więc ten, który dodał inicjały kolorowe, też dodał.
1: Filigran to się fachowo nazywa. Pisząc średniowieczny rękopis, kiedy on jest iluminowany, czyli malowany farbą, też poza tym, że jest pisany, taką księgę wykonywało co najmniej dwie osoby. To znaczy jednym był ten, który przepisuje, skryba, kopista, a drugim był tak zwany iluminator, czyli ten, który maluje. W wypadku tego rękopisu, jeżeli to jest wykonywane piórkiem, to wykonywał to sam kopista najczęściej, aczkolwiek tego do końca nie wiemy.
4: Koledzy z konserwacji zdaje się przymierzają się właśnie do tego, żeby połączyć te dwie sztucznie rozdzielone części w jedną, żeby przywrócić oryginalną całość.
5: I też może częściowo zrekonstruują te zapięcia dwa skórzane. Ten rękopis ma guzy, więc raczej tych guzów już nie będą odtwarzane, no bo już są, prawda?
6: Dawno temu ten obiekt miał łańcuch, tak się mówi po polsku. Tutaj widać jeszcze dziurę, że był łańcuch i złodziej nie mógł wziąć to tak prosto, bo no, był łańcuch. Nie był tak cicho, tak jak teraz w Bibliotece Średniowiecznej, bo był cały hałas.
7: No i na końcu tutaj akurat w przypadku tego obiektu, no musiała być jeszcze taka decyzja samej galerii o tym, żeby ten obiekt nam oddać, bo nie musiała. Pytaliśmy się też, jakie były motywacje i przedstawicielki galerii stwierdziły, że ponieważ byliśmy w stanie udowodnić, że to jest fragment dzieła przechowywanego w bibliotece, to stwierdziły, że to jest jednak coś, co powinno wrócić na swoje miejsce i powinno wrócić do takiego prawowitego właściciela.
6: Jest tutaj w Wrocławiu i zawsze będzie, więc jakoś to nie jest obiekt wystawiony już na sprzedaż i ma tylko wartość dla naukowców, którzy badają ten obiekt. Na rynku, bo jest też cena rynkowa, miała cenę 50 tysięcy dolarów.
1: Kodeks nie jest cenny z punktu widzenia krytyki tekstu. To nie wywróci wiedzy o wyznaniach świętego Augustyna do góry nogami oczywiście. Są setki lat starsze kopie wyznań świętego Augustyna we Włoszech, we Francji. Ale cenne jest to, że to jest wytwór tego kartuza urodzonego w Złotoryi, a pracującego pod Legnicą. Czyli jest to wyrób śląski z XV wieku. Wyrób, mówię w cudzysłowie oczywiście. Chodzi o to, że to jest, że tutaj pracował na tych ziemiach, tak naprawdę na wschodnich rubieżach świata łacińskiego, bo dalej, niedaleko dalej, już przepisywano greckie książki, nie łacińskie. Więc nasze ziemie były częścią cywilizacji łacińskiej zachodniej w tym czasie, pełnoprawnym. Tak jak przepisywano na Monte Cassino te dzieła Augustyna, tak przepisywano je pod Legnicą. To nam przypomina ten kodeks, że tak było.
7: Jest to takie dziedzictwo kulturowe właściwie całego świata.
4: To też jest nasze zadanie, żeby pilnować tego dziedzictwa.
1: Mamy taki cały wielki regał, który jest poświęcony historii oddziału rękopisów.
6: I mamy w oddziale na przykład syna pana profesora Worączaka, który był jednym z pierwszych bibliotekarzy tutaj po wojnie w roku 1945. I jeszcze pamiętał o tym, co opowiadał tata, więc jakoś nam opowiadał rzeczy, no, jak wyglądała praca bibliotekarzy pierwszych, pionierskich tuż po wojnie. I ja osobiście zajmuję się dużo rewendykacją i to była akurat jedną z głównych działalności tych pierwszych bibliotekarzy, więc jakoś też to jest jakaś kontynuacja tej pracy.
8: Wicedyrektor Stefan Nawara użył takiego określenia: biblioteczni Kolumbowie. I coś w tym chyba jest do tej pory.
2: Ogół nie jest jeszcze dostatecznie poinformowany o tym, jakie skarby, jakie ciekawostki mieści ten gmach w swoich murach. Proponuję spacer po budynku.
0: Reportaż w Radiu Wrocław Kultura. Czyste emocje.

0: autopromocja.
1: Wieczór zapada, noc niedaleko.
2: Tworzymy dźwiękową mapę Wrocławia od ubocza po mainstream. W poniedziałek od 16 do 19 audycja Andrzeja Jóźwika.
0: Autopromocja.

Słuchacze i wielbiciele Radia Wrocław Kultura pewnie wiedzą, że słuchaliśmy przed momentem piosenki tygodnia naszej stacji, a więc Uncertain, pochodzącej z najnowszego albumu Kacey Musgraves, ale nie tylko tę artystkę słyszeliśmy, a również Willego Nelsona. Middle of Nowhere to jest tytuł tej nowej płyty studyjnej, tej artystki ośmiokrotnej już zdobywczyni nagrody Grammy, która może nie wprowadziła, ale na pewno nadała nowe, świeże spojrzenie muzyce country i też nieco większy stop światła na ten właśnie gatunek, jeżeli chodzi o tę scenę mainstreamową, na pewno też rzuciła. Jeżeli chodzi o to wydawnictwo, to inspiracją dla tytułu tej płyty był znak stojący w rodzinnej miejscowości artystki, a więc w niewielkim miasteczku Golden w Teksasie, liczącym niespełna 300 mieszkańców. Ten znak, na tym znaku właściwie widnieje taki napis: Golden, Texas, somewhere in the middle of Nowhere. No i też Middle of Nowhere, stąd taki, a nie inny tytuł tej nowej płyty, na której to Kacey Musgraves sięga oczywiście po elementy tradycyjnego brzmienia tego regionu Stanów Zjednoczonych, a więc po pedal steel guitar, po akordeon. Te instrumenty słyszeliśmy przed momentem w kompozycji Uncertain. No a Willie Nelson, no to przecież jest nie kto inny, a ambasador właśnie takiej muzyki to od wielu dziesięcioleci, nie tylko na arenie Stanów Zjednoczonych, ale i też na wszelkich możliwych arenach naszego świata. Pomyślałem, że przez najbliższe 2 godziny w Nieboograne będziemy orbitować wokół naszej piosenki tygodnia, a słuchając płyt artystów zakorzenionych w muzyce country, ale i też związanych w pewien sposób brzmieniowo z tym właśnie gatunkiem na swoich ostatnich produkcjach, bądź też zdradzających fascynację właśnie takim, a nie innym stylem. A skoro Willie Nelson przed momentem pojawił się w Radiu Wrocław Kultura, teraz jeszcze dla nas zaśpiewa.

Joey Burns, który przed momentem nam się przedstawił, od blisko 30 lat jest podporą grupy Kalexica, więc formacji działającej w oparciu o tradycję alternatywnego country, jazzu, ale i też, jak słyszeliśmy przed momentem, kultury latynoamerykańskiej. Kalexico przed kilku laty, a właściwie to Joey Burns wraz z tą grupą gościł na naszej antenie, opowiadając o historii tejże tegoż składu, o tym, jak powstawała chociażby płyta The Thread That Keeps Us. Natomiast w ramach tej rozmowy zdradził też swoją wielką fascynację pewną amerykańską artystką, mianowicie Nico Case. I pomyślałem, że przypomnimy sobie jedną z piękniejszych piosenek tej właśnie artystki.

Nico Case przy okazji Calexico wraz z Markiem Laneganem, który przed momentem do współpracy zaprosił Isabel Campbell, a więc artystkę, która też w dużej mierze posługuje się idiomem country. Takim też posługiwał się, nie przede wszystkim, ale czasami się zdarzało, wokalista, który mam wrażenie, że jeżeli chodzi o jego głęboki, szorstki baryton z miejsca był i wciąż, mimo śmierci, jest rozpoznawalna, więc Mark Lanegan. Jedną z ulubionych artystów i też grup, jeżeli chodzi o Marka Lanegana, był Jeff Lee Pierce, jego zespół The Gun Club. A skoro tak, to już teraz sięgamy po album Miami, na którym takie oto nagranie.

Mother of Earth, w którym pobrzmiewają też brzmienia country grupa Gang Club, dowodzona przez Jeffrey Ali Pierce'a z albumu sprzed równo 45 lat, a więc płyty Miami. To zostajemy jeszcze na Florydzie, tyle że przenosimy się do Jacksonville, do Swamp Reggae Recording Studio, gdzie swój najnowszy album nagrała formacja dowodzona przez Dereka Trucksa i Susan Tedeschi, a więc Tedeschi Trucks Band. Płyta nosi nazwę Future Soul i na tym wydawnictwie takie oto nagranie.

Tedeschi Trucks Band dwukrotnie ze swojego tegorocznego albumu, to wcześniej, a przed momentem z albumu, jak słyszeliśmy, koncertowego albumu, na którym to prezentowany był materiał tylko i wyłącznie z płyty zarejestrowanej na początku lat 70., konkretnie w roku 1970, między innymi na Florydzie, w słynnych studiach Criteria pod okiem Toma Dowda, więc na płycie Leyland or the Assorted Love Song Any Day, przed momentem wykonania Tedeschi Trucks Band oraz gościnnym udziałem Treya Anastasio. To z Florydy przenosimy się teraz do Alabamy, konkretnie do miejscowości, do miasta Mobile, gdzie przed równo dekadą założony został zespół The Red Clay Strays. Grupa, o której całkiem głośno teraz w Stanach Zjednoczonych, chociaż po prawdzie głośno już od nich od czasu pandemii, kiedy to nieco wybili się, jeżeli chodzi o popularność w ramach takich domowych streamów, gdzie prezentowali swoje pierwsze utwory w wydaniu live. Potem dwie płyty, ta pierwsza wydana własnym sumptem, a więc Moment of Truth, podpisany kontrakt z RCA, no i też album numer 3, który ukaże się początkiem czerwca tego roku. Album zapowiadany między innymi takim oto singlem Demons in Your Choir.

A kogo słuchaliśmy w ostatnich minutach? Na początku Chris Stapleton, a więc jedna z najważniejszych figur wokalnych, nie tylko wokalnych, jeżeli chodzi o tę współczesną scenę country, i też Ray, a więc Amerykanin i Brytyjka. Co łączyło tych artystów? Nie tylko zakochani i zanurzenie w tej amerykańskiej tradycji muzycznej, ale i też to, że przecież te piosenki, które przed momentem pojawiły się na antenie Radia Wrocław Kultura, to była część składowa ścieżki dźwiękowej filmu F1, bo zarówno Chris Stapleton, jak i też Brytyjka Ray właśnie na tej ścieżce dźwiękowej się pojawiają. Zresztą, jeżeli chodzi o Ray, to jest sytuacja nadzwyczaj ciekawa, bo ta piosenka, której przed momentem wysłuchaliśmy, to jest utwór napisany i wyprodukowany przez Marka Ronsona, więc twórcę sukcesu innej znakomitej brytyjskiej wokalistki, a więc Amy Winehouse. Ale nie Winehouse, a Jarvis Cocker, jego Pulp już teraz w niebo ograna, to dlatego, że przecież grupa na swojej ostatniej epce sięga i zarazem składa hołd wielkiej postaci muzyki country, więc Johnny McCashowi.

Ten album, do którego sięgnęliśmy przed momentem, zatytułowany jest Who Believes in Angels i to płyta Eltona Johna i Brandy Carlile, którzy przed momentem dla nas zaśpiewali, ale ta kompozycja, która to wydawnictwo zresztą otwiera, więc The Rose of Laura Nyro, to jest również produkcja, właściwie aranżacja niekogo innego, a Andrew Watta, który to wydawnictwo produkował, no i też swoje trzy grosze oczywiście, jak w przypadku każdej piosenki Eltona Johna, wtrącić musiał Bernie Taupin. Laura Nyro, a więc artystka przez lata zapomniana, ale artystka, która zarówno czerpała z muzyki country, jak i też z takiego alternatywnie pojmowanego folku, przez dziś podnoszona jest przez wielu różnych wykonawców, stawiana jako jedna z tych inspiracji, chociażby przez Davendra Banhart, a my teraz pozostaniemy jeszcze w wielkim

To Courtney Barnett na antenie Radia Wrocław przed momentem ze swojej najnowszej, zrealizowanej tym razem nie w Australii, a w Stanach Zjednoczonych płyty Creature of Habit z gościnnym udziałem artystki Waxa Hachi. Buck Meek jakiś czas temu postanowił obok ścieżki zespołowej, bo to przecież podpora zespołu Big Thief, rozpocząć karierę solisty. To zerkamy na jego najnowszą płytę.

To Back Mic na antenie Radia Wrocław Kultura ze swojej najnowszej, wydanej dosłownie chwilę temu płyty zatytułowanej The Mirror. A najnowsza płyta Casey Musgraves, jak już zdołaliśmy ustalić, a więc to wydawnictwo, z którego to pochodzi nasza piosenka tygodnia Uncertain, zatytułowana jest Middle of Nowhere. Na tym wydawnictwie słyszymy wielu ciekawych gości, m.in. Gregorena Alana Isakowa.

To St. Vincent przed momentem na antenie Radia Wrocław Kultura. Artystka, którą kojarzymy w dużej mierze z dosyć eksperymentalnego brzmienia i też podejście nie tylko do piosenkowej tradycji, ale i też do użytych przez nią instrumentów, chociażby gitary. Ale na albumie All Born Screaming St. Vincent raczej skłania się do dosyć tradycyjnych piosenkowych historii opartych o mocno art popowy anturaż, ale i też niewolnych od lekko kantrowych inklinacji, jak słyszeliśmy przed momentem. St. Vincent całkiem niedawno pojawiła się w Londynie, w londyńskiej Royal Albert Hall i z tego wydarzenia, z tego koncertu też ukazała się stosownie zatytułowana płyta, na której to St. Vincent między innymi taką oto interpretację jednej z piosenek z albumu All Born Screaming, taką interpretacją się podzieliła.

Tak, prezentowałeś się Laura Marling w Royal Albert Hall, a więc ponownie byliśmy w Londynie. To jeszcze sięgamy na nowy album Casey Musgraves, tym razem Dryspell, a więc singiel to wydawnictwo zapowiadające, zanurzone jednak w bardziej współczesnej tkance muzycznej, a potem jeszcze ci, którzy do spuścizny muzyki country, ale i też południa Stanów Zjednoczonych i owszem sięgają. Kaz McCombs oraz Alabama Shakes. Nie było grane, wraca już za tydzień Michał Kwiatkowski. Do usłyszenia.

Grzegorz Ojnowski, dobry wieczór. Haydnowy kwartet numer 30, jego początek na start dzisiejszych wariacji w Radiu Wrocław Kultura i Radiu Wrocław. Dziś potowarzyszy nam, albo my potowarzyszymy muzyce Józefa Haydna, który w kilku anegdotach przypomni także o sobie jako człowieku o nadzwyczajnym poczuciu humoru. Mozart mówił, że nikt, tak jak Haydn, nie potrafi zabawiać. W tym kwartecie skomponowanym w 1781 roku pan Józef umieścił jeden z muzycznych żartów, który rozśmiesza publiczność do dziś. Między innymi Klara Schumann pisała o swoim zaskoczeniu i rozbawieniu, gdy usłyszała jego wykonanie. Chodzi o część czwartą, finałową, gdzie słyszymy kilka zakończeń i pauz i nie wiadomo, kiedy klaskać. Podobno Haydn się założył, że przed końcem utworu obecne na widowni panie zaczną rozmawiać, w domyśle, jak to mają w zwyczaju. Sprawdźmy, czy w wersji Kodaly Quartet też się ten kwartet żart udał.

A propos, pani Józef Haydn był żonaty, ale niezbyt szczęśliwie. Chciał się chyba żenić z Teresą Keller, którą uczył gry na fortepianie, w której się zakochał, ale niestety rodzina przeznaczyła Teresę do religijnego życia i rzeczywiście wstąpiła do klasztoru. Na wydaniu była za to starsza siostra, Maria Anna. No i tak to się zaczęło, a właściwie skończyło, bo szybko się okazało, że państwo młodzi mają odmienne zainteresowania i charaktery. Jednakże w katolickim kraju w XVIII wieku rozwód nie był oczywistym sposobem na rozwiązanie takiej sytuacji, więc tkwili w tym związku formalnie, mając na boku kogoś innego. Haydn wiele podróżował, często nie było go w domu, ale korespondowali z Anną. Pewnego dnia odwiedził Józefa kolega i zobaczył na biurku stos nieotworzonych kopert. A to od mojej żony, pisuje do mnie co miesiąc, wyjaśnił kompozytor. Ja odpisuję również co miesiąc, ale przypuszczam, że ona też nie czyta listów ode mnie. Posłuchamy zatem pieśni Para miłosnej. Haydn napisał piękną muzykę do wyjątku z Wieczoru Trzech Króli Szekspira. W przekładzie Leona Ulricha brzmi tak. Nigdy mu uczuć swych nie wyjawiła, a tajemnica, jakby robak w pączku, toczyła skrycie róże jej oblicza, w duszy cierpiała w czarnej melancholii, jak cierpliwości posąg na mogile słoniła boleść żałosnym uśmiechem. Czy to nie była miłość? Powiedz, panie, my więcej mówim, więcej przysięgamy, lecz więcej u nas pozorów niż prawdy. Wiele obietnic, lecz miłości mało. My, czyli mężczyźni. Śpiewa Ian Bostridge, gra Antonio Papano.

Symfonia nr 94 ma podtytuł Niespodzianka. Haydn skomponował ją w Anglii, a anegdota mówi tak. Pan Józef zauważył, że londyńska publiczność ma zwyczaj przychodzenia na koncert po posiłku, co skutkuje często drzemką w trakcie słuchania. Dlatego w drugiej, tej tradycyjnie, od czasów Haydna, tradycyjnie wolnej części, pojawia się owa niespodzianka, czyli głośny, nagły akord. Tyle legenda, bo sam kompozytor, zapytany pod koniec życia o niespodziankę przez przyjaciela i biografa Georga Griesingera, wyjawił inną przyczynę. Zależało mi na zaskoczeniu publiczności czymś nowym i na błyskotliwym debiucie, aby mój uczeń Pleyel, zaangażowany wówczas przez orkiestrę w Londynie, a którego koncerty rozpoczęły się tydzień wcześniej niż moje, mnie nie prześcignął w popularności. Pierwsze allegro mojej symfonii spotkało się z licznymi owacjami, lecz entuzjazm osiągnął swój szczyt w andante wraz z uderzeniem w perkusję. Bis, bis brzmiało w każdym gardle, a sam Pleyel pochwalił mój pomysł. Richard Hickox i jego kolegium Musicum 90 wyraźnie nam to teraz zaprezentują.

Przypominam, że słuchamy Haydna w wariacjach w Radiu Wrocław Kultura i Radiu Wrocław. Haydn napisał również tak zwaną symfonię pożegnalną. Najczęstsza wersja powstania tego utworu? Pan Józef jako szef orkiestry na dworze księcia Esterházego miał w muzyczny sposób zasugerować pracodawcy, że muzycy potrzebują i zasługują na odpoczynek, urlop, aby także odwiedzić swoje rodziny. W finale tej symfonii orkiestra się przerzedza, jeden po drugim muzycy kończą swoje partie i wychodzą, aż na końcu zostaje tylko skrzypek. Taka niby sugestia dla pracodawcy. Ale Nicholas Slonimski, amerykański muzykolog, autor wielu książek, wyraża wątpliwości. Dlaczego Haydn miałby zastosować tak subtelny sposób, prosząc o wakacje dla swoich artystów, prawdopodobnie bez wynagrodzenia? Dlaczego cała orkiestra miałaby jednocześnie chcieć urlopu? A poza tym w ówczesnej dworskiej rzeczywistości jakiekolwiek zbiorowe działanie tego rodzaju było niezwykle mało prawdopodobne. O wiele bardziej wiarygodną wersję tego epizodu można zatem znaleźć w na wpół zapomnianej książce autorstwa włoskiego muzyka Giacomo Ferrariego, opublikowanej po włosku w Londynie w 1830 roku. Ferrari, który znał Haydna osobiście, opowiada historię symfonii pożegnalnej, która ma sens. Jaka to historia? W pewnym momencie książę, niezadowolony z muzyków swojej orkiestry, nakazał Haydnowi zwolnić wszystkich z wyjątkiem pierwszych skrzypiec i klawesynisty. Haydn był zmuszony do posłuszeństwa, ale też zaniepokojony zarówno koniecznością zrujnowania źródeł utrzymania tak wielu ludzi, jak i po prostu stratą doświadczonych muzyków. Postanowił skomponować fugę i zaprosił księcia Esterházego na jej wysłuchanie w niedzielę po mszy. Książę spełnił jego prośbę. Po wspólnym zagraniu sekcji orkiestrowej, zgodnie z wymogami formy fugi, przebiegły Haydn wprowadził rodzaj kody z kolejnymi pauzami tak ułożonymi, że jeden instrument po drugim przestawał grać. Księciu Esterházemu tak bardzo spodobał się żart kompozytora, że polecił mu zatrzymać wszystkich muzyków na swoich stanowiskach. I takie happy endy w wariacjach lubimy. A jeszcze gdy gra English Chamber Orchestra z Danielem Barenboimem, pełnia szczęścia. Grzegorz Ojnowski, przyjemnego, lekkiego słuchania tej symfonii pożegnalnej Józefa Haydna.

0: Autopromocja.
1: To oni decydują o jakości artystycznego życia miasta. Dzięki nim teatr, film, muzyka, sztuka, literatura mają inny wymiar. Kulturalni giganci, kreatorzy wzruszeń i emocji. Nasi goście.
2: Trzeba było usłyszeć te owacje po niedzielnej premierze. Kiedy wyszłaś ty, no to było oczywiście najgłośniejsze. Zawsze są najgłośniejsze, bo to jest tytułowa rola, najważniejsza rola. Ale to wtedy ludzie stali z miejsc.
3: Bardzo było to miłe, owszem. Aczkolwiek też, kiedy wychodzę na te brawa zawsze, to nie do końca jakby jestem świadoma tego, co się dzieje, nie? Myślę, że wszyscy jesteśmy tak skoncentrowani jeszcze na tym, co przed chwilą się wydarzyło.
2: Przed chwilą umarłaś.
3: Tak, jednak no, wysiłek jest ogromny. To są 3 godziny bycia ciągle na scenie, a kiedy nie jestem na scenie, no to mam przebiórkę. Jakby mam tylko jeden moment, kiedy tak naprawdę podczas spektaklu, kiedy mogę odpocząć, a tak naprawdę cały czas jestem tam.
2: A istnieje w ogóle marzenie o met? U ciebie w głowie?
3: Ojej. Chyba na takiej zasadzie, jak pewnie wszyscy śpiewacy, wszyscy wokaliści, jakiegoś takiego odległego, trochę bajkowego wyobrażenia o pewnej idei, American Dream i w ogóle.
4: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Wrocław Kultura, Hanna Sosnowska.
1: Radio Wrocław Kultura. Od 10 lat zamieszane w kulturę.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Autopromocja.
0: Radio Wrocław Kultura. Literatura.
2: Premiery, festiwale, ale i nagradzani autorzy pojawiają się w paśmie DAP plus Literatura.
3: Naszym gościem jest Joanna Opiat-Bojarska, między innymi laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru. Za którą książkę, przypomnij?
4: Za książkę pod tytułem Oni.
3: Pamiętam też strój taki właśnie pod
4: okładkę. Dzisiaj też jestem dostosowana do okładki.
3: Pisarze nie dość, że się promują, to jeszcze się ubierają tak jak na okładce.
4: Tego walczą dobre okładki.
2: Miejsca na anegdoty zawsze jest sporo.
5: Żeby zdobyć pięknych 20-letnich, facetowi, który miał tę książkę, musiałem dać w zamian doktora Faustusa, Tomasza Manna, plus coś jeszcze. Bo on to chciał, a to też była książka zakazana, ale trudno osiągalna. Żeby zdobyć doktora Faustusa, już teraz nie pamiętam, czy ja się go nie chciałem pozbyć, czy nie miałem, musiałem wymienić Iwonę Księżniczkę Burgunda z ilustracjami Kantora i jakąś drugą książkę jeszcze.
2: DAP plus Literatura. W Radiu Wrocław Kultura w każdy czwartek po 16:00. Powtórka audycji w piątki po godzinie 8:00. Podcast i wideo na stronie Radia Wrocław w zakładce Kultura. Zapraszają Jacek Antczak i Michał Kwiatkowski.
6: Tak samo jest z plombami, tak samo jest z książkami. Trzeba planować, mieć jednocześnie wyobraźnię, przewidywać to różnego rodzaju powikłania czy elementy, które mogą wydarzyć się, a byłyby zjawiskiem niepożądanym, no i umieć cierpliwie czekać na efekt końcowy. To jest tak samo jak z witrażem i z pisaniem książki. To jest długofalowy proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania.
3: Sławku, drogi laureacie, twoja wypowiedź piękna o porównaniu literatury i książek do zakładania plomb na pewno trafi do naszej zajawki, jak o książkach można przepięknie, przeciekawie mówić. Sławek Gortych, nasz laureat, za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Autopromocja.

Świat wisi na sznurowadze. Te lepiej się wszyscy czekają, a skupi.

przemądrzasz się. Piszesz bzdury na komputerku, w internecie jesteś taki fajny. Oceniasz, puszysz się, a ciemność też ciebie dopadnie. Nie jesteś

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: Znaczy, nic nie robienie jest najgorszą rzeczą, prawda? I to wynika z różnych powodów. Są takie sytuacje, że na przykład bardzo dobry aktor zagra jakąś rolę, a potem nie robi nic przez dłuższy czas. Jako za karę z tą rolą, jakoś bardzo związana jego twarz, że będzie kojarzony czy coś. Albo, że duży sukces odniósł, też tak może być. Komuś się coś udało, no a to już jemu na pewno już woda sodowa, to już jego to nie. To różnie tak się zdarza. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby mieć pracę, utrzymać rodzinę i płacić alimenty albo... Wie pan, najważniejsze jest chyba w tym wszystkim to pragnienie wolności i właśnie możliwość odmawiania często propozycji, które nie spełniają naszych oczekiwań. Ja to kiedyś powiedziałem, bardzo jest to porównywalne do call girl,
1: chciałbym powiedzieć, tak? Ładnie. Tak.
2: Poprosimy pana tutaj... Płacimy tyle i tyle, a potem... No to panu już dziękujemy.
1: Wieczór z Kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21:05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura.

0: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Premiery, festiwale, ale i nagradzani autorzy pojawiają się w paśmie DAP plus Literatura.
2: Naszym gościem jest Joanna Opiat-Bojarska, między innymi laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru. Za którą książkę, przypomnij?
3: Za książkę pod tytułem Oni.
2: Pamiętam też strój taki właśnie pod okładkę.
3: Dzisiaj też jestem dostosowana do okładki.
2: Pisarze nie dość, że się promują, to jeszcze się ubierają tak jak na okładce.
3: Tego walczą dobre okładki.
1: Miejsca na anegdoty zawsze jest sporo.
4: Żeby zdobyć pięknych 20-letnich facetowi, który miał tę książkę, musiałem dać w zamian doktora Faustusa, Tomasza Manna, plus coś jeszcze. Bo on to chciał, a to też była książka zakazana, ale trudno osiągalna. Żeby zdobyć doktora Faustusa, już teraz nie pamiętam, czy ja się go nie chciałem pozbyć, czy nie miałem, musiałem wymienić

0: Iwonę Księżniczkę Burgunda z ilustracjami Kantora i jakąś drugą książkę jeszcze.
1: DAB plus literatura. W Radiu Wrocław Kultura w każdy czwartek po 16:00. Powtórka audycji w piątki po godzinie 8:00. Podcast i wideo na stronie Radia Wrocław w zakładce Kultura. Zapraszają Jacek Antczak i Michał Kwiatkowski.
2: Tak samo jest z plombami, tak samo jest z książkami. Trzeba planować, mieć jednocześnie wyobraźnię, przewidywać to różnego rodzaju powikłania czy elementy, które mogą wydarzyć się, a byłyby zjawiskiem niepożądanym, no i umieć cierpliwie czekać na efekt końcowy. To jest tak samo jak z witrażem i z pisaniem książki. To jest długofalowy proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania.
3: Sławku, drogi laureacie, twoja wypowiedź piękna o porównaniu literatury i książek do zakładania plomb na pewno trafi do naszej zajawki, jak o książkach można przepięknie, przeciekawie mówić. Sławek Gortych, nasz laureat, za chwilę wracamy do rozmowy.
4: Autopromocja.

0: Mom in bed, you can help me.
1: Radio Wrocław Kultura.

that song.

To wosku trzask, to słońca blaski, to dziewczyn smagi, to doznań błyski, to wiedzy łyk i to każdy zmysł, to wszystko damy ci. My to wszystko damy ci.

0: Hero, Natural Born Killers. This is not pulp fiction. This is reality.
1: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: I'm back!

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Na ton dinyo jangolo jita